0: SK Białystok.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

SK Białystok. Nigdy im nie pozwoliłem na pożądane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić, albo widzę.

0: Aleksiu.
1: Gdzie idziesz? Z nim? Nie no, chyba żartujesz.
0: Czerwone dywany, czerwone bandany.
2: Radio SK.
3: Radio SK.
4: Raz, dwa, trzy. Maj!

0: poradzisz.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

0: Elska Białystok.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Reklama.
1: Szukasz nowego samochodu w świetnej cenie? Poznaj Skodę Easy. Już od 66 700 zł możesz wyjechać nową Skodą, dopasowaną do Twoich potrzeb. Komfort, nowoczesne technologie i atrakcyjne finansowanie czekają na Ciebie w Białymstoku. Odwiedź salon Skody Grupy Fiodorowicz w Białymstoku lub sprawdź ofertę na grupafiodorowicz.pl. To takie easy.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
4: Nowoczesne, wyjątkowe, ponadczasowe. W studiu meblowym Olta Concept Store przyszedł czas na zmiany. Trwa wyprzedaż kolekcji włoskich mebli z ekspozycji. Komody, stoły, krzesła i meble wypoczynkowe Olta w wyjątkowej promocji. Śpiesz się. Oferta mebli w promocji jest ograniczona. Olta Concept Store w Białymstoku. Odwiedź nasze studio. Apartamenty przy Operze. Ulica Kijowska 7, lokal 7. Więcej na www.oltaconceptstore.eu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
7: I po reklamie.
8: J-Lo, ja tu sam.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię

0: Reklama.
1: Zamieszkaj w otoczeniu natury, nie rezygnując z wygody miasta. Zapraszamy na dni otwarte osiedla przy lesie w Wasilkowie. Ulica Żurawia 22. W sobotę i niedzielę 19 i 20 września od 10 do 16. Zobacz nowe mieszkania na żywo i skorzystaj z wyjątkowych promocji. Osiedle przy lesie. Wasilków. Konceptbud.pl.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
4: Szukasz nowego samochodu w świetnej cenie? Poznaj Skodę Easy. Już od 66 700 zł możesz wyjechać nową Skodą, dopasowaną do Twoich potrzeb. Komfort, nowoczesne technologie i atrakcyjne finansowanie czekają na Ciebie w Białymstoku. Odwiedź salon Skody Grupy Fiedorowicz w Białymstoku lub sprawdź ofertę na grupafiedorowicz.pl. To takie easy.
5: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
6: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
7: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
8: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
9: Zapraszamy do salonu bike. Wasilewski i syn, Białystok, ulica Kleberga 68. Bike. Wybór staje się prosty.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Podlaskie smaki, tradycja, muzyka i wyjątkowa atmosfera. 11 września Park Dworski w Zabudowie zaprasza na wielkie pożegnanie lata. Od 15 czekają atrakcje dla najmłodszych. Podlaskie przysmaki, spotkanie z kulturą i tradycją regionu. A o 17 oficjalne otwarcie i moc koncertów. Gwiazda wieczoru Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. W programie także licytacje z Fundacją Podlascy Aniołowie i Stowarzyszeniem Moto Dziki Podlasie. Partnerem strategicznym wydarzenia jest Województwo Podlaskie.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Arkada, dach i elewacja.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetur na Podlasiu. Jetur, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2.
15: No to ruszamy, to już czwartek, powolutku, jeszcze frekwencja niewielka, wszyscy gdzieś tam odpoczywają po wczorajszej pięknej pogodzie, no bo dzisiaj już nie ma co liczyć na jakieś fajne klimaty, Białystok na chłodno, tylko 18 pojawi się w ciągu dnia i tak mokro ten czwartek, tu i ówdzie ma padać, kolejne dni zimne.
13: Sponsorem programu jest Arkada, oferująca montaż pokryć dachowych. Dach i elewacja.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetur na Podlasiu.
16: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Śledczy w akcji do późnego wieczora prowadzili oględziny i zabezpieczali dowody. Służby ustalają okoliczności katastrofy.

0: Na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych pod Radomiem, a to po tym jak ciężarówka uderzyła w wagon pociągu Intercity. Jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych, a o szczegółach Mateusz Gołębiewski.
1: Pociągiem miało podróżować 114 osób. Przewoźnik nie ma jednak pewności, czy wszystkie osoby, które wykupiły bilet, były na pokładzie. Jak tłumaczy prokurator Robert Czerwiński z prokuratury okręgowej w Radomiu, ze wstępnych ustaleń wynika, że to kierowca ciężarówki spowodował zdarzenie.
2: Uderzył w drugi w kolejności wagon, doprowadził do wykolejenia tego pociągu.
1: Zginęła pasażerka pierwszego wagonu, a 7 osób trafiło do szpitali.
3: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Wszystko rozprute, nie było szyb, nie było krzeseł.
1: Relacjonowali pasażerowie pociągu.
0: Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Aktualnie ekonomiści ostrzegają nawet przed podwyżkami, a wszystko przez prognozy dotyczące inflacji.
4: Rosną też obawy, że ten szok energetyczny, z którym mamy do czynienia, że on zaczyna coraz szerzej przekładać się na inflację bazową.
0: Mówi Jarosław Sadowski z Ankomat.pl. Większe szanse na obniżki stóp upatrywane są dopiero w przyszłym roku. A Robert Lewandowski z 6. trafieniem w MLS w hicie ligi między jego Chicago Fire a Interem Miami. Lionela Messiego i Luisa Suareza padł remis 1-1. Lewy trafił już na początku meczu, wykorzystał dośrodkowanie mocnym uderzeniem z powietrza. A w drugiej połowie Inter wyrównał. Lewandowski nie był jedynym Polakiem, który trafił tej nocy w MLS. W spotkaniu Houston Dynamo z Realem Salt Lake zwycięską bramkę na 2-1 zdobył Mateusz Bogusz.
5: SK Białystok.
6: Paweł Jakubowski. Białostocy policjanci wyeliminowali z ruchu nietrzeźwego kierowcę taksówki na aplikację. Funkcjonariuszy powiadomił jeden ze świadków, który widział, jak mężczyzna nie dał rady tankować pojazdu. 40-latek miał 2 promile alkoholu w organizmie. Rafał Grzyb został trenerem klubu z Ekstraklasy. Będzie dowodził Radomiakiem Radom. Były piłkarz Jagiellonii Białystok przejął obowiązki po Tomaszu Kaczmarku, który rozstał się z klubem. To była bardzo owocna współpraca. Kasy i Straż Graniczna podsumowały tegoroczne pół roku. W tym było ponad 50 działań. To głównie zwalczanie nielegalnej migracji i przejęcia lewych towarów.
7: Czwartek odpalony, kinty ustawione, dzień dobry. Teraz jest jedno zadanie przede mną. Słuchać, czy wszystko dobrze będzie grać.
8: Ach, ja sprawdziłem, ekspres trzeba wyczyścić, czyli zadanie czyszczenie ekspresu i później kawa.
7: Ty jesteś od dolewania.
8: Kawa.
9: Ja jak zwykle mam najcięższe zadanie, muszę was pilnować, śmiać się po waszych żartach.
7: Dobrze by było.
8: Będzie bez zmian, dobra.
7: To drodzy, poranni słuchacze, powiedzcie, co wy robicie dzisiaj w pracy, jaką macie listę zadań, a my sprawdzimy. Czy też byśmy sobie z tym poradzili?
9: 664-402-302. Gadamy do eskowego messengera.
8: Kawa. Jak mówi klasik, do roboty.
7: To co tam macie do zrobienia w robocie?

0: fala muzycznie z pogodą się zlała. 8 po 6. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj sprawdzamy waszą listę zadań, no i potencjalnie spróbujemy dopasować albo Kamę, albo Jankesa, albo mnie, bo może damy radę też to zrobić?
1: Eskowy Messenger oczywiście się kłania. Jakie zadania dzisiaj macie przed sobą? Dzień dobry.
2: Siemanko ekipa. Pierwszym kursem dzisiaj zbieramy plastik, drugim kursem zbieramy śmieci. Do zrobienia około 100 km wysypisko i fajranto. Pozdrawiam, zapraszam do współpracy.
1: Jankes zawsze marzył o tym, żeby na stopce jeździć, więc myślę, Janki, że to jest twoje zadanie.
3: To jest tak, game changer, to jest życie, to jest po prostu coś najlepszego.
0: Sprawdziłbyś się.
1: Ja się tylko zastanawiam, bo dzisiaj z kolei u mnie papier wywożą, który wyniosłam oczywiście wczoraj wieczorem, no bo przecież rano mnie nie będzie. No. I jak się domyślacie, papier zamienił się na papier marsze, bo już jest cały mokry.
0: Kto tam jeszcze w kolejeczce? Jakie zadania dzisiaj do wykonania? Dzień dobry.
4: Adaptacja, adaptacja, adaptacja. Kolejny dzień, słuchajcie. Przytulanie maluszków i zapewnienie im bezpieczeństwa.
0: No to ewidentnie Kamila. Dzisiaj ona przyszła z pieskiem, którego przytula i adaptuje do warunków radiowych.
1: Znaczy ja powiem tak, ewidentnie nie Wiktor. Lepiej, żeby nie przytulał maluszków.
3: I też są pampersy rozstawione tutaj u nas w studiu. Nie, to jest mata, tak, rzeczywiście. Wszystko gra. Dajcie znać, czekamy cały czas.
0: Taki mata Calvin Harris.
3: No mówisz, no gra, no.

0: Kwadrans po szóstej. Pani Jadzia już z nami, zamieszanie w studiu. Witamy.
1: Dzień dobry, jest dyskusja, jest dobrze, jest prasowanie, są gazetki. No dobra, jedźmy.
2: Poranne prasowanie.
0: Dzisiaj, słuchajcie, prasujemy na bogato, na bogatości. Bo Omena Mensa i Rafał Brzoska, czyli no jedna z najbogatszych par, jakby nie było naszego kraju, organizują imprezkę w Wenecji. Imprezka jest charytatywna, ale najpierw to wygląda tak, że wynajęli za własne pieniądze cały wielki pięciogwiazdkowy hotel. Zapraszają bogatych znajomych i wejściówka tam kosztuje 20 patyków, 20 tysięcy złotych.
1: Kiedy to się odbywa?
3: 10 września.
2: A co, Jankiec, wybierasz się?
1: To dzisiaj jest. To nie, całe szczęście nie mogę. Całe szczęście nie mogę. Oj, no.
4: Jadzinia, a co ty byś zrobiła, gdybyś miała na koncie tyle, co ma pani Omena i pan Rafał i ich znajomi?
2: Pan jedna w jedwabnej pościeli.
0: To nie przyszłabyś dzisiaj do nas rano, tylko byś spała w chacie?
2: A jak? Nie.
4: Jestem w szoku, że jesteś w szoku.
1: To całe szczęście u ciebie, wszystko w porządku z twoim kątem, tak, bardzo dobrze.
2: Do Wenecji się nie wybieram.
0: Może chociaż byśmy się połączyli na FaceTime'ie ze złotego

0: Macie ochotę na kolejny odcinek angielskiego z Wiktorem?
1: O nie. O tak.
0: Jestem człowiekiem. Robię co mogę.
2: No,
0: co? Nie kładź wina na mnie.
2: Ale to prawda, to są takie niebezpieczne sytuacje, chociaż kiedyś na studiach byłem i kładliśmy na siebie wina. No, i to takie było...
3: Moja wina.
4: Co niedzielę człowiek się uderza i mówi moja wina.
0: To teraz moja praca, dzisiaj poranna praca,
4: ale
0: halo.
4: Twoje zadanie.
3: Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, witam Radio SK. Dzisiaj w pracy nic już nie muszę robić, bo jestem po nocce, wszystko już zrobiłem, kiedy wszyscy żeście spali. Teraz ja jedę do domu spać, a wy jedziecie pracować.
2: Ale proszę nie spać. Nie wolno iść spać, jak ma pan tyle energii. No nie wolno, szkoda tej energii, szkoda.
5: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
4: Taką energią to będzie szybka drzemka.

0: Reklama. Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany, tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę!
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Hej, co u ciebie?
5: Zapisałem się do TB Edukacja.
4: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEP.pl lub w najbliższej placówce. Białystok, Cieszyńska 3.
4: TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
9: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
10: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
14: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej pochińsku.pl, oferujący kursy języka chińskiego w Białymstoku. Pochińsku.pl.
15: Poruszamy, zmieniła nam się data, mamy już czwartek, ale zmieniła nam się również pogoda. Dzisiaj już tak cieplutka jak wczoraj na pewno nie będzie. 19 w ciągu dnia, do południa jeszcze sporo opadów deszczu. No tak to wygląda i kolejne dni ciepła raczej nie przyniosło. Przygotujmy się na taki wrzesień, ale w słabym wydaniu.
8: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
14: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej pochińsku.pl.
16: 6.30 to jest SK News. Marcin Procki zaprasza, ma na początek nowy alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To ostrzega przed atakiem powietrznym na Ukrainie. Alert dostali mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny. RCB informuje, że sytuacja jest monitorowana, a w polskiej przestrzeni operuje polskie lotnictwo. Groźna sytuacja z Władimirem Zełenskim. Samolot ukraińskiego prezydenta został niemal trafiony przez drona podczas startu z Mołdawii do Oslo, przekazał premier Norwegii. Zełenski przyleciał do norweskiej stolicy na pogrzeb króla Haralda V.
8: SK Sport News.
16: Faworyci nie zawiedli. Za nami kolejne mecze pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. FC Barcelona 5-1 rozbiła Feyenoord, a broniący tytułu piłkarze PSG aż 6-1 wygrali ze Slovanem Bratysława. Arsenal 1-0 wygrał z Napoli, a Liverpool 2-1 pokonał Atletico Madryt.
8: Sport w Warszawie.
16: A będzie zmiana też na szczycie kobiecego tenisa, bo Jelena Rybakina została nie nową liderką rankingu tenisistek. Zawodniczka z Kazachstanu zagwarantowała sobie to, awansując do półfinału US Open. W nim jej rywalką będzie Coco Gauff.
17: Jankes. Kama i Wiktor.
8: Radio SK.
18: Dzień dobry wszystkim, 6.32, już teraz 28 minut do godziny 7.
19: I tak to bywa właśnie z takimi dniami jak czwartek, że są zadania do zrobienia. I pytanie, jakie wy zadania dzisiaj macie przed sobą, a my tutaj wyślemy odpowiednich wysłanników. Jankes jest chętny, Wiktor jest chętny, Boga jest chętny do roboty.
20: Na czym polega wasza robota? Może my też byśmy się sprawdzili.
18: Co tak patrzycie na mnie?
2: Podaj numer telefonu. No podaj.
19: Miałeś jedno zadanie, no. Jedno zadanie.
18: Ale pomyślałem lepiej o swoim numerze telefonu. Coś podaję numer telefonu. 664-0203-02. Zapraszamy. Numer do mnie.

0: Za oknem jesień, a w radiu jeszcze pachnie latem. Ostatni dzień lata na playliście.
1: Tak, dzisiaj fajnie pada na zewnątrz, rzeczywiście. No dobra, lećmy dalej. 22 minutki do godziny 7 już teraz.
2: Słuchajcie, co byście zrobili, gdybyście mieli 186 milionów złotych?
0: Ja jak pani Jadzia, dalej bym spał w Jedwabiu.
1: Ja w ogóle bym nie spał.
2: A wiecie, co polski rząd postanowił zrobić?
1: Co
2: przeznaczyć
1: zrobić?
2: 186 milionów złotych na poszukiwania 34 surowców krytycznych. Czyli będą szukać miedzi, grafitu i platynowców, cokolwiek to jest.
1: A ja słyszałem o tym, będą robić odwierty, tak? Gdzieś tam chyba w całym kraju.
2: Tak.
1: Będą szukać gdzieś nawet w stolicy, pod Warszawą, no wszędzie dosłownie.
0: Znając nasze szczęście, to i tak nic nie znajdą, ale jak już wiercą te dziury, to może w innych miastach niż Warszawa by metro zrobili.
3: Następna stacja, Rondo Daszyńskiego.
4: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
10: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mBank.pl/CyberRescue.
12: I po reklamie.

Polska, Białystok.

0: sama.
1: Kama zaraz będzie śpiewać.
2: Sama. Będzie sama.
0: Solo Kama. 12 do godziny, 12 minut do godziny 7.
1: Uwaga. 3, 2, 1, poszła.
3: Happy birthday to you. Adam, Adam.
4: Eska. Budzi w urodziny.
0: Och, Adaś.
1: Dzisiaj tak trochę jak kibicka. Tak. Z żylety.
5: Bo ja mu bardzo kibicuję.
0: Poczułeś się lepiej?
6: Jak najbardziej. Ja wiedziałem, że byłem grzeczny, ale że aż tak.
5: No, bez przesady, bez przesady. No. Powiedz szybciutko, czego ci brakuje do szczęścia?
6: To znaczy wszystko mam, tak więc niczego więcej nie chcę, prócz zdrowia.
5: No to muszę ci powiedzieć, że twoja żona dobrze cię wychowała i ty dobrze się wychowałeś przy niej, bo napisała, z racji tego, że ma już wszystko, bo ma wspaniałą żonę i dzieci. No więc wszystko się zgadza.
0: Ta. Telefon od nas do ciebie, czyli mamy tak zwany komplecik. Urodziny, które to urodziny dzisiaj? Pochwal się.
6: 38, no niestety czas leci.
0: No gdzie tam niestety, proszę cię, no.
5: Słuchaj, na pocieszenie...
6: No wiadomo, człowiek się czuje zawsze młodo, tak więc...
5: Jankes zrobił coraz większe oczy. Jak ty się, Janki, czujesz?
0: Ja wspaniale się czuję. No. Czekając, co powie, po tak więc. Tak więc jest dobrze, no.
1: A tam dzisiaj zbieramy od naszych słuchaczy zadania do pracy. Co ty robisz w robocie? Bo może ktoś z nas mógłby cię podmienić i na przykład ulżyć ci trochę i porobić za ciebie.
6: Raczej mnie nie zamienią. Ja akurat zajmuję się meblami do IKEA. Robimy od podstaw, tak więc... No jestem jako stolarz.
1: Ja widzę w tym Jankesa, bo Jankes bardzo często struga wariata.
0: To prawda, to się zgadza.
6: Zawsze możemy
0: idealnie
6: postrugać razem.
0: Kama, dołączasz?
5: Ja po prostu będę kierowniczką tego całego zamieszania. Ja będę wam mówić, co trzeba robić, ja się w tym świetnie odnajduję.
0: Dostaniesz instrukcję rzeczywiście i będziemy składać to wszystko i strugać i w ogóle.
5: A świstak będzie zabijał to w papierki.
1: Pomocnik się przyda i zamiennik, bo będziecie przynajmniej mieli taki jeden dzień, kiedy was nie będzie, bo pojedziecie z całą rodziną do Energylandii. Czteroosobowe zaproszenie dla ciebie.
6: O kurczę, no super, dzięki wielkie.
0: A tam się dzieje, jak wiadomo. Wszystkiego dobrego dla ciebie oczywiście. Czegoś jeszcze tobie życzyć specjalnego, poza zdrowiem i poza tym, co masz już?
6: To znaczy, no nic więcej, no. Wszystko już mam, nic więcej nie potrzebuję, tak więc...
5: Twoja żona na samym...
6: Jedynie co, to mogę pozdrowić żonę. Wspaniały prezent mi zrobiła, która jedzie do Międzylądu, do pracy, do Urzędu Skarbowego. Mm-hmm. Niech się męczy z nimi tam wszystkimi. Mm-hmm. No i... Oczywiście całe Radio SK chcę pozdrowić.
5: Dobrze, że powiedziałeś to o tej żonie, bo ona na końcu wiadomości napisała: mam nadzieję, że potwierdzi moją wersję z tą wspaniałą żoną, bo inaczej sobie porozmawiamy. Radio SK. The good girl in your dream.

0: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda, Day. Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
1: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
2: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury. Kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
14: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest Arkada, dach i elewacja.pl.
21: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Jetour, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2.
22: Wczoraj no narobił wrzesień apetytu, a dzisiaj co to ma być? No zmienia nam się pogoda i dużo chłodniej, tylko 18 zobaczymy w ciągu dnia i też czwartek w Białymstoku na mokro. No niestety trzeba się przyzwyczaić, zmienić garderobę, a trochę samochodów już na drogi wyjechało, a to zaraz ruszą kolejni.
20: Sponsorem programu jest Arkada, oferująca montaż pokryć dachowych. Dach i elewacja.pl.
21: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu.
23: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Parocki, zapraszam. Kilkanaście minut obowiązywał we wschodnich województwach alert RCB, to w związku z sytuacją na Ukrainie. Zakończył się atak na obszarze Ukrainy, informuje w SMS-ie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. A to po tym, jak w graniczącym z Polską obwodzie wołyńskim ogłoszono alarm powietrzny z powodu nadlatujących dronów. A w nocy śledczy zakończyli oględziny na miejscu katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Zginęła w niej jedna osoba, około 20 zostało rannych. Na miejscu zabezpieczono m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Nowe informacje zbiera opora.

0: poranku reporterski Mateusz Chłyston. Mateuszu, co jeszcze robili na miejscu śledczy?
1: Między innymi sfotografowali miejsce wypadku z użyciem drona. Zebrany w ten sposób materiał będzie kolejnym dowodem, który pozwoli odtworzyć przebieg tego zdarzenia. Kolejarze nie informują na razie, kiedy przywrócą ruch na tej trasie. Skala zniszczeń jest tak duża, że naprawy mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Do zdarzenia pociągu relacji Lublin-Szczecin z ciężarówką doszło w środę około południa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jej kierowca wjechał na przejazd mimo czerwonego światła. W wyniku zdarzenia wykoleiła się lokomotywa i dwa pierwsze wagony. Jedna z pasażerek pociągu zmarła w szpitalu, a cztery osoby są w stanie ciężkim. Wśród nich maszynista i kierowca ciężarówki.
0: Cena za baryłkę ropy przekroczyła $100. Ministerstwo Energii uspokaja jednak, ceny na stacjach paliw nie dojdą do 10 zł. Tak wynika też z naszych analiz, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
2: Do końca tygodnia już te ceny, które obserwujemy dzisiaj na stacjach, powinny się utrzymywać.
0: No, wszystko będzie jednak zależało od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Za 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8 zł i 90 groszy.
3: SK Białystok News.
4: Paweł Jakubowski napadli na 3 osoby w ciągu jednego wieczoru. To 2 19-latków i 18-latek, którzy rozbojów dokonali w okolicach dworca. Najpierw bili mężczyznę, później nastolatka, zabierając pieniądze.
5: Napastnicy nie odpuszczali. Kilkaset metrów dalej zaczepili kolejną grupę nastolatków.
4: Mówi Malwina Olszewska z białostockiej policji. Wszyscy staną przed sądem. Bezpłatna pomoc psychologiczna i prawna, konsultacje oraz warsztaty ze specjalistami. Białystok rusza z programem wsparcia dla tych, którzy wspierają innych, czyli nauczycieli, a ci mierzą się z wypaleniem zawodowym czy ze stresem.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
6: Radio SK.
8: I czwartek. Jest moc, jest energia, jest czwartek za kwadrans piątek.
9: Nie wiem. Przepraszam, ale to brzmiało bardziej jak zatwardzenie.
10: To jest rozgrzewanie gardła. Słuchajcie, dajcie nam znać, co macie na dzisiejszej liście zadań, bo może ktoś z nas się będzie nadawał i zrobi to, co wy macie zrobić w pracy.
11: No to który panowie idzie dzisiaj na zebranie do szkoły?
10: Jalki.
8: Bardzo ja nie mam czasu,
9: bardzo mi się podoba, że zostałam wyjęta z tego równania.
8: A panowie, no to
10: ja
8: Wiktorku.
10: Się podejmę tego zadania pod jednym warunkiem, że nie dodacie mnie potem do WhatsAppowej grupy rodziców.
8: Czyli zgłaszasz na przygotowanie, tak?
10: Nie no, ja idę, mówię.
9: On po prostu nie ma internetu.
10: Nikt mi potem nie pika w telefonie. O 3 w nocy. Jakaś
9: Janki, bo
10: mama
9: ty jeszcze nie
10: pisać.
9: Wiesz. Ty jeszcze nie wiesz, co cię czeka, jak twój młody pójdzie do szkoły. Ulu, kochanie.
10: Profilaktycznie skasuj WhatsAppa.

0: Ed Sheeran, 8 minut po godzinie 7, to jest Eska z samego rana.
1: Ja generalnie jestem fanką social mediów pod tym względem, że mamy permanentny dostęp do ludzi, do gwiazd, do których normalnie byśmy nie mieli. Wchodzisz na takiego Instagrama i już wiesz, co robi Madonna, dlaczego zmieniła swój wygląd i dlaczego używa tak mocnych filtrów.
0: To jak jesteś taka mądra, to powiedz lepiej, gdzie jest i co robi Lady Gaga. Podobno zaginęła.
2: No. Jak to?
0: Nie ma jej.
2: Jak to?
0: Nie ma jej.
1: No właśnie.
2: Ale rzeczywiście jakoś mówię ciszej, nie? Jakoś tak.
0: Ani to nawet Instagram.
1: Tak.
0: Ani inne media, które mogłyby ją złapać typu paparazzi. Nikt nie wie, co się dzieje z Lady Gagą.
1: Podobno nieczynne. Nawet przyjaciele się o nią martwią. Nikt jej nie widział, nikt o niej nie słyszał od ponad miesiąca. No i wszyscy się zastanawiają, gdzie jest Lady Gaga?
2: Where are you, lady?
0: A może ona dostała przedpremierowy dostęp do GTA 6? Siedzi na chacie, już ma 40% gry zrobione?
2: Lady, daj znać, no, czekamy. I get a

0: Bruno, fantastyczny Mars w Radiu SK, 14 minut po godzinie 7, eskowe klapki Kubota, no i skiety, czyli skarpety do wzięcia.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: To jest skiety i klapki, skiety, klapki do wzięcia, bardzo dobrze, tak kiedyś śpiewał artysta.
2: Pięknie. 664-402-302, to jest nasz numer telefonu, pamiętajcie, szybko odpowiadamy i telefon przy uchu trzymamy. Ha! Ale mi się rymuło.
0: Ha!
2: Dzień dobry.
3: Halo, halo.
0: Dzień dobry. Halo, dzień dobry, witamy.
4: Jak masz na imię? Gramy czy nie gramy?
3: Pewnie, że gramy, Seba.
1: Zabawa rozpoczęta.
0: Poczciwy Seba leci w stronę nagród. Lecimy.
2: W jakich polskich miastach odbywało się Euro 2012?
3: W Warszawie.
4: I jeszcze jakieś jedno chociaż.
3: Wrocław?
4: Dobrze.
0: Dobrze.
4: Tak
0: i Bogdański, Poznań.
4: Drugie. Jaki jest numer do Radia SK, żeby się do nas dodzwonić?
3: 664-402-302.
0: Pięknie, rewelacja.
4: Trzecie. Jak jesteś w Krakowie, to Opole jest na wschód czy na zachód?
0: Tutaj na dole, tutaj.
3: Na zachód.
4: Dobra!
0: Bardzo ładnie. Uwaga, 4-4-4. Kto najczęściej chodzi w moro?
3: Żołnierze.
0: Edyta.
2: Jakie znasz polskie tańce ludowe? Daj dwa przykłady.
0: Oho.
3: Polonez. Aha. I
4: syrena.
3: Belgijka.
2: I co?
5: Belgijka nie.
2: Belgijka nie będzie polskim tańcem ludowym.
4: No właśnie, przecież sama nazwa mówi, że to belgijski taniec ludowy.
0: No i po co to sobie zrobiłeś?
2: Jeden miał koników 7. Trzymaj się, dobrego Seba.
0: Mazur, oberek. No. No, nie, no źle powiedział, no to dziękujemy.
4: Pogo, to jest też tradycyjny taniec polski
0: to, prawda?
4: Pod sceną.
2: Halo. No,
5: robimy koło.
6: Halo, cześć.
2: No hejka, zostały dwa pytania, więc lecimy z szóstym. Czy czerwona jarzębina, jak jest zielona, to nadal jest czerwona?
6: No nie, no jest zielona.
4: No nie, nazywa się dalej tak samo.
0: Dobra.
2: Trzymaj się, dobrego. Ostatnie pytanie i szansa na zwycięstwo. 664-402-302. Jak Seba powiedział, dzień dobry.
4: Halo.
7: Halo, halo.
0: Jesteś? Słuchaj. Dobra, dawaj szybko, czas się kończy.
4: Jesteś dzikiem i musisz wychrumkać pozdrowienia dla słuchaczy Eski.
7: Chrum, chrum, chrum, chrum, chrum, chrum.
0: Tak, ale wstał dopiero.
2: Zaspany dzik.
4: Poczciwy, kulturalny dzik. Pozdrawia delikatnie.
2: Jeszcze nigdy nie widziałam dzika w eskowych klapkach Kubota i w skarpetkach, ale z przyjemnością na to popatrzę. Dodatkowo jeszcze wyrzucamy ci magazyn SK Story, wydanie wrześniowe z Oskarem Cymsem w roli głównej.
4: Tak.
7: Dziękuję ślicznie.
0: Dziku, a u ciebie która teraz jest godzina?
7: U mnie 7:17.
0: No to
2: chrom, chrom, chrom, chrom.
1: Siódme wygrywa w radiu.

0: poranne ochy i achy. Odsyli Grzeszczak. Mam na playliście wesoło, ale za chwilę poważne sprawy, bo Marcin Protki się pojawi i są proponowane zmiany w ruchu drogowym, w przepisach a propos przejazdów kolejowych.
1: No to właśnie, prawda. A dokładnie jakie i dlaczego to jest takie ważne, to za chwilę o tym Marcin.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Nowa marka samochodowa już jest w Białymstoku. Jetour zaprasza do pierwszego showroomu na Podlasiu. Poznaj gamę SUV-ów, zobacz wszystkie modele i wybierz się na bezpłatną jazdę próbną. 5 lub 7 miejsc, napęd 4x4 od 174 900 zł oraz możliwość instalacji LPG. Czeka profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze finansowania. Jetour Białystok, czekamy na Ciebie. W galerii handlowej Biała Miłosza 2. Obserwuj nas na Facebooku.
7: Lato się kończy.

0: 14 września, godzina 18. Widzimy się w Trójkątach i Kwadratach przy ulicy Sienkiewicza 28 w Białymstoku. Zbierz ekipę, wpadaj i zakończ lato w najlepszym stylu. Trójkąty i Kwadraty. Smak, który robi klimat.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 18,47,12.
1: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
1: To ja też chcę!
2: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok. Partner bilardowej Ekstraklasy.
6: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej pochińsku.pl, oferujący kursy języka chińskiego w Białymstoku. Pochińsku.pl.
7: Ależ zmiana frontu w pogodzie. Czwartek przynosi nam deszczową aurę, no i tak będzie padało jeszcze przez parę godzin. Druga część dnia powinna być już lepsza, no nawet ze słońcem, twierdzą specy od pogody. No i dzisiaj maksymalnie 19, no i Białystok na podobne wartości może liczyć jutro.
5: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
6: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej pochińsku.pl.
8: 7.30, to jest SK News, Marcin Procki, zapraszam. Minister infrastruktury zapowiada zmiany w karach za wjazd na czerwonym świetle na przejazd kolejowy. Dariusz Klimczak chce, by kierowcy tracili za to prawo jazdy na 3 miesiące. Projekt zmian ma być gotowy na następne posiedzenie Rady Ministrów, a to reakcja na wczorajszą katastrofę kolejową na Mazowszu. Teraz ważne ostrzeżenie dla kierowców w Małopolsce. Na A4 doszło rano do karambolu między węzłami Skawina i Tyniec. Zderzyło się 5 samochodów. Kilkukilometrowe korki ciągną się teraz w obu kierunkach.
9: SK Sport News.
8: 6 goli i PSG i cenne zwycięstwa angielskich drużyn. To w środowych meczach Ligi Mistrzów. Paryżanie 6-1 wygrali ze Slovanem Bratysława, Liverpool 2-1 z Atletico, a Arsenal 1-0 z Napoli. Dziś kolejnych 6 spotkań. A ruszyły Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Współgospodarze turnieju, Bułgarzy 3-0 wygrali z Macedonią Północną, z kolei Łotwa 3-1 wygrała z Rumunią. Dziś Polacy w swoim pierwszym meczu zagrają z Portugalią.
10: Plany i zadania. O to pytamy was samego rana w czwartek, 7.32.
11: Ostatnio kazano mi zastanowić się codziennie przed przyjściem do pracy, co dzisiaj schrzanie.
12: To ja się zgłaszam na ochotnika.
13: A ja mam plan dla pani. Niech pani z koleżanką założy food trucka z białą kiełbasą. Koleżanka będzie nakładała kiełbasę, a pani będzie chrzanić.
10: Życzymy smacznego dnia.
14: Nie jakieś tam parma czy foie gras, tylko biała kiełbasa z cielęciną.

0: Tutaj SK, 22 minutki i będzie z nami godzina 8. A teraz zapraszamy w wyjątkowe miejsce pod tytułem Akademik.
1: Widzisz, że ja nigdy nie mieszkałam w Akademiku i strasznie żałuję tego.
0: Ja przez chwilkę,
1: ale
0: to długo nie wytrzymałem. O nie, bo tam się w ogóle nie śpi.
2: Ja byłem przez kilka godzin, bo zaprosiła mnie pewna koleżanka do Akademika. No, musieliśmy wchodzić bokiem, żeby ta pani, która pilnuje na wejściu, nie widziała, że wchodzi nieuprawniona osoba. A potem jak wychodziłem, to ona już spała, więc...
0: Ale wychodziłeś drzwiami czy oknem?
2: Wychodziłem normalnie na ugiętych kolanach, tak mi było dobrze.
1: Akademiki w Polsce coraz mniej przypominają te akademiki, które kojarzymy z różnego rodzaju filmów z lat 80. i 90., tylko naprawdę są takie super ekstra wypasione.
2: Czekaj, a no czy ktoś przed wyborami nie obiecywał, że będą za darmo?
3: Cicho!
1: Może i obiecywał, ale jeszcze nie spełnił, bo okazuje się, że miejsce w pokoju dwuosobowym kosztuje około 500 zł miesięcznie, a jedynka potrafi kosztować nawet 1500.
0: Czyli trzeba się łączyć w pary, dobrze myślę? Taniej będzie.
2: Zacisnę zęby, możemy mieszkać razem.
0: Dawaj. Kama, dołączasz? Będzie jeszcze taniej.
1: A to trójeczki też są?
4: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski.
5: Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Zamieszkaj w otoczeniu natury, nie rezygnując z wygody miasta. Zapraszamy na dni otwarte osiedla przy lesie w Wasilkowie. Ulica Żurawia 22. W sobotę i niedzielę 19 i 20 września od 10 do 16. Zobacz nowe mieszkania na żywo i skorzystaj z wyjątkowych promocji. Osiedle przy lesie. Wasilków. Konceptbud.pl.
8: Nielimitowany, super szybki internet światłowodowy z prędkością nawet do 1 giga poleca telewizja kablowa SAW, WIPOL i telekomunikacja Podlasie. Umowa na 9 miesięcy. Szybki, profesjonalny montaż. Atrakcyjna oferta telewizyjna. Szczegóły na tkb.pl. Poczuj moc światłowodu od telewizji kablowej SAW, Dipol i telekomunikacji Podlasie.
9: Nowoczesne, wyjątkowe, ponadczasowe. W studiu meblowym Olta Concept Store przyszedł czas na zmiany. Trwa wyprzedaż kolekcji włoskich mebli z ekspozycji. Komody, stoły, krzesła i meble wypoczynkowe Olta w wyjątkowej promocji. Śpiesz się. Oferta mebli w promocji jest ograniczona. Olta Concept Store w Białymstoku. Odwiedź nasze studio. Apartamenty przy Operze. Ulica Kijowska 7, lokal 7. Więcej na www.oltaconceptstore.eu.
5: To będzie ostatnia reklama.
10: Podlaskie smaki, tradycja, muzyka i wyjątkowa atmosfera. 11 września Park Dworski w Zabudowie zaprasza na wielkie pożegnanie lata. Od 15 czekają atrakcje dla najmłodszych. Podlaskie przysmaki, spotkanie z kulturą i tradycją regionu. A o 17 oficjalne otwarcie i moc koncertów. Gwiazda wieczoru Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. W programie także licytacje z Fundacją Podlascy Aniołowie i Stowarzyszeniem Moto Dziki Podlasie. Partnerem strategicznym wydarzenia jest Województwo Podlaskie.
11: I po reklamie.

0: Ona temu winna, czyli kto? Czyli Kamil Nosel.
1: Edyta bardzo zryta, Edyta bardzo zryta.
0: Tak się dzisiaj nazywa Kamil Nosel. Uważajcie, bo będzie wkręcał już teraz w Radio SK.
1: Idziemy na wesele do hotelu.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo?
4: Czy ja z panią Iwoną rozmawiam?
3: Tak, dzień dobry.
4: Telefon jest z hotelu, proszę pani, ta bardzo zryta, w sprawie uroczystości weselnych, bo mam panią na liście. Jak pani obsługę kelnerską, proszę pani, tutaj domawiała, niech pani powie.
3: Wie pani co, ale ja nie wiem, bo ja wszystko załatwiałam z panią Karoliną.
4: Tak, i pani Karolina kazała mi do pani zadzwonić i się dogadać, bo ja jestem z obsługi kelnerskiej i my prowadzimy protest, proszę pani, z właścicielem.
3: Co prowadzicie?
4: Protest, proszę pani, z właścicielem, nadgodziny.
3: Dobrze, ale jakby co ja mam z tego wspólnego, bo jakby nie rozumiem.
4: Umiecie obsługiwać, proszę pani, mikrofale, ewentualnie taką głębszą frytkownicę?
3: Nie no, pani sobie chyba jaja robi. Na moim weselu?
4: A w którym momencie, proszę pani, niech mi pani powie, bo nie rozumiem teraz ja.
3: Dobrze, ja się skontaktuję najpierw z panią Karoliną, a potem
4: kazała,
3: do pani dzwoni,
4: będzie kazała do mnie dzwonić, proszę pani, a wtedy już będę obrażona na panią.
3: No dobrze, a to nic pani na mnie nie obraża, tylko niech pani mi powie, na jakiej to jest zasadzie. Czy jakby my mamy płacić tę nadgodzinę, czy mamy się dogadać?
4: Nie. Jak nam właściciel zapłaci za te nadgodziny, które nam wcześniej nie zapłacił sprzed 3 miesięcy, no to my normalnie pracujemy. Ale nie wychodzi na to, że będziemy, proszę pani, mieli wypłacone. Więc my do 12 wydamy torta, a później już idziemy do domu.
3: To idziecie do domu, no i co wtedy z moim ostatnim daniem?
4: Więc
3: bo
4: ja mogę...
3: jest tylko ostatnie danie.
4: No wiem. Więc ja mogę państwu zostawić urządzenia tak zwane grzewcze. Tylko niech mi pani powie, czy pani to potrafi obsługiwać.
3: Wie pani, co ja to nie umiem obsługiwać takich rzeczy, ale mój tata kiedyś się zajmował cateringem, więc ja zadzwonię do niego.
4: Ale to chodzi, zapytam, proszę pani, o mikrofale, ewentualnie o airfryera. Bo ja do kuchni nie mogę państwa wpuścić.
3: To widziałam to przygrzać.
4: No to mówię, wystawię to, proszę pani, tylko niech mi pani powie, czy wy jesteście w temacie i potraficie to obsłużyć.
3: Obsłużyć to potrafimy, ale gdzie pani to nam wystawi?
4: Gdzie by było najlepiej, żebyście mieli dostęp? Koło baru, czy gdzie? No koło orkiestru, niech mi pani powie, no.
3: Dobrze, ale jakby ja rozumiem, że pani jest zdenerwowana, że oni wam nie płacą, no. Ale jakby nie musi pani być do mnie taką agresją, dobrze?
4: Nie, proszę pani, ja jestem spokojna.
3: Dziwnej i ciężkiej,
4: ja tylko dobra? Chcę ustalić, czy wy, proszę pani, nie zrobicie sobie krzywdy, nie wiem, obsługując mikrofale, czy
3: robimy, no. Ale żadne z nas podpisując umowę nie pisało się na to, więc zaraz zadzwonię do właściciela.
4: Ale proszę pani, z tortem wjedziemy, rozdamy talerzyki i do domu.
3: No ja rozumiem, ale to co, każdy gość ma sam podejść sobie pod grę, bo nie rozumiem.
4: To może w tym wszystkim pomoże Agata.
5: Iwona, zostałaś wkręcona w Radiu SK. Zabiję cię.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
6: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: Słyszeliście? To powiedziała, kocham cię.
1: To się wszystko nagrało. Piszę do ciebie, śpisz.

0: coś.
1: Za chwilę ósma, więc to coś, o czym łajciory śpiewały, to jest numer telefonu i coś kolorowego na zdjęciu, które wyślecie nam w Messengerze, bo na dworze jest szaro, więc tak
2: niestety,
1: w kontrze.
2: Jesień idzie, a zbieramy oczywiście was, drodzy słuchacze, do naszej zabawy. Pięć słów, pięć stów.
3: Na przykład kolorowe karetki mogą być.
1: Na przykład kolorowe włosy mogą być, albo kolorowy
3: kolorowe
1: samochód
3: zęby.
1: Może ktoś ma.
2: Kolorowe zęby.
3: No ja miałem kolorowe zęby. Jeszcze niedawno mieliśmy kolorowe zęby, jak się jadło jagodzianki, to jakie były zęby?
1: Kolorowe,
3: fioletowe.
1: Dobrze, no. Słuchajcie, gramy w pięć słów, pięć słów. W skojarzenia wybierzecie sobie Kamę, mnie albo Jankesa, tylko najpierw numer telefonu, coś kolorowego, a potem może pięć słów będzie wasze.
4: Jankes. Kama. Kama i Wiktor.
1: Oddzwonimy po ósmej.
4: Autopromocja.
5: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
4: Promocja.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz.

0: amazon.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
3: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank PKO S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Arkada, dach i elewacja.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetur na Podlasiu. Jetur, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2.
14: Podlewanie w Białymstoku jeszcze trwa i tak będzie przez parę godzin, a później powinno się już nawet wypogodzić. Pod koniec dnia promienie słoneczne, jakieś 14 na plusie, dzisiaj możemy liczyć na 18, no a ruch już spory na Ciołkowskiego i Tysiąclecia. Tutaj musimy hamować.
12: Sponsorem programu jest Arkada, oferująca montaż pokryć dachowych. Dach i elewacja.pl. Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetur na Podlasiu.
15: Jest 8, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, maszyniści zapowiadają protest, a premier zaostrzenie przepisów dla kierowców łamiących prawo na przejazdach kolejowych. A to reakcje na katastrofę w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Ciężarówka uderzyła w pociąg Intercity, jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych. Stało się to po tym, jak wjechała na przejazd na czerwonym świetle.
16: To się musi skończyć. Ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią.
15: Mówi premier Donald Tusk, a już pojawiła się propozycja, by kierowcom, którzy wjeżdżają na przejazd na czerwonym świetle, odbierać prawo jazdy na 3 miesiące. Pieniądze w kasie PKO-lu na najbliższe wydarzenia są bezpieczne, zapewnia zarząd instytucji. Pojawiają się jednak sygnały, że kasa komitetu jest pusta, mówi Katarzyna Kochaniak-Roman z PKO-lu.
17: Teraz przed nami to, co najważniejsze, to są młodzieżowe igrzyska olimpijskie w Dakarze, które rozpoczynają się pod koniec października. One nie będą w żaden sposób zagrożone, to znaczy będziemy w stanie wysłać tą reprezentację.
15: A w poniedziałek ma się zebrać zarząd. Rząd PKO-lu, by wyłonić prezesa, który dokończy kadencję za zatrzymanego Radosława Piesiewicza. A nowe skarby mamy z dna zatoki i kolejne tajemnice odsłania XIX-wieczny żaglowiec spoczywający przy wejściu do portu Gdańsk. Znaleziono m.in. fragmenty obuwia i szelek.
18: Z pewnością jest to pozostałość po jednostce handlowej, która zatonęła przy wejściu do Gdańska. Znamy kilkanaście takich jednostek.
15: Dalej jednak nie udało się ustalić dokładnego pochodzenia żaglowca.
19: SK Białystok.

0: News.
1: Paweł Jakubowski. Dziś ma zapaść wyrok w sprawie przemytu papierosów z Białorusi do Polski przy użyciu dronów. Oskarżonymi są Polak oraz dwóch Białorusinów. Prokuratura chce od 3 do prawie 4 lat więzienia i grzywien po 60 tysięcy złotych, a wszyscy konsekwentnie zaprzeczają zarzutom. Pijanego kierowcę taksówki na aplikację zatrzymali białostoccy policjanci. 40-latek miał 2 promile. Jagiellonia Białystok dozbraja ofensywę. Tuż przed zamknięciem okienka transferowego pozyskała jeszcze ofensywnego pomocnika. To 17-letni Jakub Kucharski, który przenosi się do Białegostoku z pierwszoligowej Stali Rzeszów.
2: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
3: 8:02 na naszej liście zadań jest skutecznie was obudzić. Chyba na razie się udaje.
4: Aha. No nie wiem, zapewne ci, co śpią, jeszcze nie dali znać.
5: Ale na pewno dają znać te osoby, które za chwilę wystąpią w 5 słów 5 stów. Zapraszamy.
3: Zbieramy cały czas coś kolorowego, żeby przyciągnąć wzrok Bogaja. To fotka na Messengerze, no i numer telefonu dołączcie, będziemy oddzwaniać.

0: kto się zgłosi na kolorowo, ten bierze udział w konkursie 5 słów, 5 słów. Tomek nasz słuchacz wysłał nam kolorowe pomidory, prawda?
1: 5 słów, 5 słów, 5
2: słów. Dzień dobry, Tomku.
3: Dzień dobry, witajcie.
4: To są kupione w sklepie, czy wyhodowane jak Nosel samemu?
3: Nie, swojskie, swojskie.
2: Ojejku, Nosel przyniósł nam kiedyś do studia swoje własne pomidory i przyznam szczerze, że dawno nie miałam czegoś tak smacznego w ustach.
4: No, takie są najlepsze. Tomek, z kim czujesz, że możesz mieć na antenie dobry przelot? Jankę, Skama, Wiktor, kogo typujesz do gry? Z kim chcesz?
3: Już co, jak tak was słucham codziennie, to myślę, że chyba Wiktor.
0: Nie, super, super, super. Bardzo dobrze.
4: Tomek, powiedz mi coś o sobie szybko, poznajmy się. Kim ty jesteś prywatnie, jakie masz hobby, co lubisz?
3: Prywatnie lubię spędzać czas z rodziną na pewno, z moimi dziećmi. Pracuję jako operator koparku ładowarki, jeżdżę ciężarówkami, lubię rośliny, pracować na zewnątrz ogólnie, nie lubię ciasnych pomieszczeń.
4: Słuchaj, to ja wychodzę ze studia, zostawiam cię z Kamą i z Jankesem i z Bogajem, tylko obiecaj mi jedno. Miej, proszę cię, proste skojarzenia. Proste. Nie kombinuj.
2: Wtedy no Wiktor, sobie...
3: Nie będę kombinował.
4: Ja jestem prosty chłop i chcę ci po prostu dać 500 zł. Wychodzę.
2: Nara.
0: No dobrze, no to co, zabieramy się za 5 słów, przypominamy, my podajemy słowo, Tomek daje swoje skojarzenie, później im więcej tych samych słów, tych samych skojarzeń od strony, ze strony Wiktora, tym więcej kasiory. Walczymy o 5 słów!
2: No to lecimy. Pierwsze słowo, szczaw.
0: Ach!
3: Zupa.
0: Ja bym to samo powiedział. To jest proste.
2: Dobra.
0: Lecimy dalej. Pendrive.
3: Pamięć.
2: Dobra. Kajdanki.
3: Areszt.
0: Kurczę, ładnie, ładnie, fajnie, fajnie. Budowa.
3: Kredyt.
2: Ojej.
0: Tutaj może
2: i
0: być.
2: Pies.
3: Radość.
2: Dobra. Oj. Szybko
0: mamy
2: poszło,
0: to.
2: Tomku, to za momencik będziemy wołać Wiktora. Ty wytrzymaj dwie piosenki, za dwie piosenki dzwonimy ponownie.

0: To już 19 minut po godzinie 8. Pięć słów.
1: Dosłownie chwilę temu Tomek odpowiedział na nasze, no, różne dziwne słowa. Cześć Tomku, dzień dobry.
2: No, hej, hej.
1: Pamiętasz, co powiedziałeś na słowo szczaw?
2: Na szczaw pamiętam, zupa.
0: Zgadza się.
2: Pamięć.
1: Kajdanki?
2: Areszt.
1: Budowa?
2: Kredyt.
1: Pies?
2: Szczęście.
1: Tam było trochę coś
0: dokładnie
1: innego, ale nie mogę już powiedzieć, co
0: miał przed tym. To jest bez zapowiedzi w ogóle.
3: Okay. Tempo, ludzie. Zróbmy to.
1: Dobra, Wiktor, no jeżeli tobie się uda odgadnąć te słowa, które powiedział na nasze słowa Tomek, no to wiadomo, będzie dobrze.
0: Tak jest. Każde słowo to stówka, no to dobra, zabieramy się za te słowa. Wiktorko, skup się. Uwaga, pierwsze słowo. Szczaw.
3: Szczaw. Czy jest to kategoria jedzenie?
4: Tak. No tak, no.
1: A jak szczaw inaczej? To tapeta do malowania.
3: Ale czy to już jest jakaś gotowa potrawa ze szczawią?
2: Tak.
3: Zupa szczawiowa.
1: Nawet samo słowo zupa uznajemy, oczywiście.
0: Bardzo dobrze.
3: Stówka pierwsza, idzie dobrze.
1: Teraz będzie trudniej. Pendrive.
0: Pendrive?
3: Mhm. Czy...
1: Bez podpowiedzi.
3: Odpowiedź ma tylko 3 literki. Tak czy nie?
1: Tomek nie zrozumiał pytania, więc nie.
0: Dawaj, strzelaj, pendrive, komputer.
1: To jest zła odpowiedź. Dobra odpowiedź to pamięć.
0: Nie pamiętałeś.
3: Nie pamiętałem,
1: Wiktor,
3: o pamięci.
1: Dobra. Próbowałeś przekombinować, więc teraz proszę cię, bądź naprawdę prosty.
0: Teraz bądź sobą.
1: Dobra. Dokładnie.
0: Kajdanki.
3: Tomek, czy jest to jedna ze służb, która funkcjonuje w Polsce?
2: Nie do końca.
3: Czy jest to część ciała, na którą się zakłada kajdanki?
0: Po tych pytaniach to...
1: Strzelaj.
0: Dawaj. Kajdanki i twój strzał.
3: Przestępca.
1: Areszt.
0: Byłeś kiedyś w areszcie?
3: Nigdy.
0: No, dlatego nie wiedziałeś, no. A miałeś kiedyś na sobie kajdanki założone?
3: Nie odpowiem na to pytanie.
0: Jednak.
1: No i to jest z kolei teraz takie słówko, na które ja obstawiam, że nie zgadniesz. No. To tak, żeby dodać ci trochę sił. Budowa.
3: Budowa. Tomku, czy to jest coś, z czego składa się dom?
0: Tak.
2: No nie.
3: Okej.
0: Okay. No trochę tak, no.
3: Czy to jest, czy to jest coś, co daje się wykonawcy?
2: Tak.
0: Łapówka?
3: Pieniądze.
1: Kredyt.
3: No to
2: ale kredyt to
3: czym jest kredyt, jak nie pieniędzmi? No, uznajcie to.
1: Dobrze, uznamy.
3: Tak?
1: Tak, uznamy. Uznamy specjalnie dla Tomka.
3: Pieniądze, kredyt.
0: Dobra, pieniądze to kredyt, to
2: kredyt
0: to samo.
2: To pieniądze.
0: Dobra, i uwaga, ostatnie.
1: Pies.
3: Czy to jest odgłos, który pies wydaje?
2: Nie.
3: Czy to jest część ciała psa?
2: Nie.
0: Mhm.
5: No, dawaj!
2: Emocje twoje.
1: O,
0: to ładne.
1: Ładna
0: emocje
1: podpowie.
0: Moje.
1: Pies? Tak.
3: Radość!
0: Dobrze!
2: Tak!
0: Fantastycznie! Zgarniasz! Trzy!
1: Trzy!
0: Rewelacja, bardzo dobrze, gratulacje, owacje na siedząco, na stojąco, na fruwająco.
3: Ale czy pies nie powinien się też kojarzyć z kajdankami?
2: Też. 500.
0: Powiedział to Wiktor, jakby co.

0: To już 25 minut po godzinie 8.
1: Ciepło.
2: Ciepło, ciepło, cieplej. Za chwilę w newsach, słuchajcie, będzie gorąco.
3: No właśnie, dzisiaj co prawda w Polsce już troszeczkę przyszło ochłodzenie, ale przyszły pomiary sierpnia, okazuje się, że sierpień na całym globie był najgorętszym miesiącem ever.
0: Za chwilę sprawdzimy tę temperaturę, co to było. Rzeczywiście było bardzo, bardzo gorąco, a teraz jest bardzo, bardzo chłodno.
2: Patrzę tylko, że to się zgadza, ale nie nad Bałtykiem.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Siako. Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Motoryzacyjne emocje wracają do Białegostoku. 13 września odwiedź giełdę na Andersa i poczuj motoryzację na najwyższych obrotach. Nowości prosto z salonu. Unikatowe auta luksusowe oraz zabytkowe i potężny pokaz Car Audio. Targi motoryzacyjne w Białymstoku, ulica Andersa 40.
2: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
2: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
5: Zapraszamy do salonu Bike. Wasilewski i syn, Białystok, ulica Kleberga 68. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
8: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
9: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
10: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
11: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
12: To będzie dla mnie zaszczyt.
13: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
18: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej pochińsku.pl, oferujący kursy języka chińskiego w Białymstoku. Pochińsku.pl.
19: Na Mokro Bitanasa, czwartek jeszcze przez parę godzin te krople w Białymstoku możliwe, no ale druga część dnia to już zupełnie inna. Ma pojawić się słońce, a wartości podjadą tak prawie do 20. No, całkiem nieźle, chociaż kolejna noc będzie zimna, a w piątek zobaczymy podobnie, 18.
17: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
18: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej pochińsku.pl.
20: 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Dwie kobiety zatrzymane po incydencie podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Wczoraj w jednej z hal rozlano substancję zawierającą kwas masłowy. Ta okazała się niegroźna, a do zatrzymań doszło na Mazowszu i w województwie kujawsko-pomorskim. Przejście graniczne ze Słowacją w Chyżnem całkowicie zablokowane, a to po tym jak rano ciężarówka najechała tam na bramownicę systemu ETOL i przewróciła się w poprzek jezdni. Utrudnienia mogą potrwać do 11. A tegoroczny sierpień był najgorętszy miesiącem w historii pomiarów temperatury na Ziemi. Średnia na całej planecie osiągnęła 16,7 stopnia Celsjusza. Poprzedni rekord z lipca 2023 roku został pobity o 0,01 stopnia.
21: Jankes.
22: Jankes.
21: Kama.
22: Kama.
21: I Wiktor.
22: Wiktor.
21: Radio SK.
23: Ale godzinka zasuwa, już 8.31.
24: Ho! Pierwszy super. Dzwonek już za nami i zadania cały czas do rozdysponowania.
25: No, co tam w pracy robicie dzisiaj? Może możemy was zastąpić?
26: Cześć Eska, ja jeszcze dzisiaj mam do ogarnięcia kilka autokarów przed wycieczkami i do domu.
24: No, ja się nie nadaję, nie umiałabym zaparkować.
25: No to, ciekawe, to samo co ty. No, ty dolewasz kawy, a pani płyn hamulcowy.
24: Mhm.
27: Kurczę, teraz paliwko poszło do góry. Znakowanie takiego autobusu.
25: To nie są tanie wycieczki.
27: Hej!

0: 5 minut po godzinie 8. Jan Kes. Ty wiesz, że teraz wszystko się musi nazywać Ameryka? Tak Donald Trump zarządził.
1: No witamy oczywiście w Ameryce.
0: Po tym jak Zatoka Meksykańska stała się Zatoką Amerykańską. Teraz producenci serialu South Park, kojarzysz?
1: No pewnie, że tak.
0: Oficjalnie zmienili nazwę. Wiesz na jaką?
1: American Park?
0: Nie, South America. Nie.
2: To jest naprawdę piękne.
1: Co to się dzieje w ogóle? No.
0: A my jako modelowy sojusznik powinniśmy chyba pójść tym tropem. I na przykład.
2: Tak.
1: Mam zmianę nazwy.
0: Mam propozycję.
2: No.
0: W TVP Ameryka szuka żony.
1: To prawda,
2: albo
1: rzeczywiście.
2: Zamiast M jak miłość, niech będzie M jak
1: Ameryka.
2: Ameryka.
1: Co jeszcze mamy, no?
0: Świat według kiepskich, świat według amerykańskich.
1: Zamiast Master Szefa? Master Ameryka! O!
3: Jankes. Kama. Wiktor.
4: W Radiu SK.
1: A jak my teraz się będziemy nazywać? My w sensie radio, jak?
2: No, Trump and Trump.
5: Reklama.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaż.

0: A do tego twoje ulubione naleśniki. Wytrawnie lub na słodko. Sobota 12 września, godzina 18. Widzimy się w Trójkątach i Kwadratach przy ulicy Sienkiewicza 28 w Białymstoku. Zbierz ekipę, wpadaj i zakończ lato w najlepszym stylu. Trójkąty i Kwadraty. Smak, który robi klimat.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Masz ochotę na steka? Gorący, soczysty, perfekcyjnie wysmażony. Wpadnij do Stekowni. Tutaj zjesz kawał polskiej wołowiny z ogniem i charakterem. Czekamy na ciebie na Lipowej. Stekownia Białystok.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
7: I po reklamie.

0: ale ci Niemcy sobie promocję wymyślili, no. Axwell i radni miasta Bonn, które znajduje się w Niemczech, śpiewali o tym, że to przepiękna miejscowość i zapraszają wszystkich.
1: Mm-hmm. Tak. Przypominam, było, że twoja mama jest germanistką, tak, więc było, na pewno tak było.
2: Oczywiście, mama, jak powie, to wiadomo, że tak było, tak jest.
0: Na mojej liście zadań jest bezsensowne tłumaczenie piosenek, a na waszej? Dzień dobry.
3: Cześć, Aska, ja jeszcze dzisiaj mam do ogarnięcia kilka autokarów.
0: No, przecież pani już mówiła o tych autokarach. Halo, kolejny w kolejce. Halo.
4: Hej, Aska, co do powierzonych zadań, kierownik sam dzisiaj osobiście powierzył mi kilka zadań, ale powiedział mi, że ostatnią zrobi za mnie, bo on musi jeszcze wypić kawę. Dlatego ja nie będę mu dłużny, ja za niego wypiję tą kawę.
5: Bardzo dobrze, no, ale się dogadują w tej robocie, prawda? Prawie tak jak my.
0: Mm. Z kawką i robotą jest również coś, co może ich połączyć.
5: Ha, ha, czyli? Cukier?
0: Przelewik.

0: 5 minut i będzie z nami godzina 9, Radio SK w czwartek. Ha! Za kwadrans piątek, jak to fantastycznie brzmi.
1: A z nami jest Łukasz.
2: No witam, cześć, ale słuchaj, za kwadrans to było o 6 rano, teraz już jest za 10, tak myślę.
0: Ach,
3: bardzo mi się podoba twoja wizja rzeczywistości, naprawdę.
1: Dzisiaj sprawdzamy listy zadań, kto co w robocie ma do zrobienia, co ty masz po 9 do robienia.
2: Mhm. Kawkę, bo jeszcze nie piłem. Dobra. Potem z kolegami poprotkuję trochę. I to coś ja pogadam, no i pogram hity na czasie. O, to, to jest moje główne zadanie.
1: Tak. Radyjko to tylko przy okazji.
4: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99

0: Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie. Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend lunapark i strefa gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
13: Sponsorem programu jest Arkada, dach i elewacja.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetur na Podlasiu. Jetur, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2.
15: Ciężkie chmury nad Białym Stokiem, jeszcze wciąż możliwe opady deszczu, no tak przynajmniej do południa. Później powinno być już lepiej. Specy od pogody mówią o słońcu i dzisiaj jakieś 18 na plusie. Lepiej jutro, no bo prawie 20, ale w tym tygodniu szału raczej się nie spodziewajmy, ale padać chyba już nie powinno.
13: Sponsorem programu jest Arkada, oferująca montaż pokryć dachowych. Dach i elewacja.pl. Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetur na Podlasiu.
12: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
16: Jest to 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Maszyniści zapowiadają protest po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Ciężarówka uderzyła wczoraj tam w wagon pociągu Intercity. Związek Zawodowy Maszynistów podkreśla, że to nie pierwsza taka sytuacja. Dziś ma przedstawić szczegóły protestu. Ryszard Grosset, był zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej, zauważa, że
17: coraz częściej między rogatkami lądują nam tiry z zawodowymi kierowcami, którzy naprawdę powinni wiedzieć, jak się w przypadku zachować, głupieją. Nie wiedzą, jak sobie poradzić.
16: A w tej chwili w miejscu wczorajszej katastrofy zaczyna się akcja podnoszenia wykolejonych wagonów. Stała amerykańska baza w Polsce coraz bliżej. Dziś i jutro mają odbyć się ważne rozmowy w tej sprawie. Do Polski przyjeżdża amerykańska delegacja i odwiedzi potencjalne lokalizacje.
18: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia. I to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy.
16: Mówi wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Decyzja o lokalizacji bazy ma zapaść jeszcze na jesieni. Z Orlika prosto na stadion w Gdańsku rozegrano pierwszy mecz trzeciej edycji ogólnopolskich rozgrywek dla dzieci i młodzieży. Zgłoszono ponad 15 tysięcy drużyn z całej Polski.
19: Na początku są etapy gminno-powiatowe, gdzie praktycznie w każdym powiecie mamy zarejestrowaną drużynę, nawet więcej niż jedną drużynę. Potem mamy etapy wojewódzkie. No i na samym końcu najlepsze 96 drużyn z kategorii U13, U14, U15 chłopców i dziewczynek przyjeżdżają tutaj do Gdańska.
16: Mówi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. Co ciekawe, udział dziewczyn w zawodach będzie niemal dwukrotnie większy niż rok temu.
20: SK Białystok News.
15: Paweł Jakubowski, jedna osoba ranna po wypadku na trasie Krypno-Tykocin około 1:30 w nocy. Kierujący autem wypadł z

0: drogi dachował. Jedna osoba trafiła do szpitala. Trwa budowa światła na Alei Piłsudskiego w Białymstoku. Sygnalizacja powstaje na wysokości ulicy Kościelnej. Tu występują utrudnienia, bo niektóre pasy są wyłączone. Prace mają zakończyć się jutro. Co robić, aby polskie mleko było konkurencyjne? O tym debatują w Białymstoku eksperci oraz właściciele sektora mleczarskiego. W międzynarodowym forum bierze udział 150 osób. Branża notuje ostatnio niższe dochody. To przez spadek cen mleka.
1: I proszę bardzo, jak nam dobrze idzie. Jutro o tej porze w Radiu SK będziemy już rozpoczynać weekend. Także słuchajcie, to już jest ostatnia prosta przed weekendem. Także zapraszam do wspólnej pracy. Jeśli mieliście na 9, to macie tylko 2 minuty spóźnienia. Zaraz będziecie. W razie czego szefowi będziemy mówić, że poszliście teraz do toalety. Tak się umawiamy. Teddy Swims w Radiu SK, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Gorąca nowość. Przy tym bardzo dobrze się pije pierwszą kawkę w pracy. Robin Schulz i Waterbed. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. No i dzisiaj zaczynają się też emocje. Wielkie kibicowanie. Polscy siatkarze dzisiaj zaczynają Mistrzostwa Europy i w pierwszym meczu dzisiaj o 15 zagrają z Portugalią. Słuchajcie, gdybyśmy grali z Portugalią w piłkę nożną, to cudem by było, jakbyśmy tego meczu choć po prostu nie przegrali. A tutaj cudem będzie, jak oni z nami wygrają chociażby jednego seta. Także bądźmy dobrej myśli, powinno pójść gładko. A w Radiu Esce za chwilę Zalia, która ostatnio wygrała gorącą 20 Radia Esce. Prosto z miejsca pierwszego, tylko kochaj mnie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Euro wjechało.
1: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
3: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
4: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
5: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
6: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
7: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
8: Nielimitowany, super szybki internet światłowodowy z prędkością nawet do 1 giga poleca telewizja kablowa SAW, Dipol i Telekomunikacja Podlasie. Umowa na 9 miesięcy, szybki profesjonalny montaż, atrakcyjna oferta telewizyjna. Szczegóły na tkb.pl. Poczuj moc światłowodu od telewizji kablowej SAW, Dipol i Telekomunikacji Podlasie.
9: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
10: Marian, jaki laptop jest top?
11: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
12: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. To Jamelia w Radiu SK. Teraz bardzo ważne pytanie. Jak długo powinniśmy brać prysznic? Słuchajcie, pewien ważny pan ekspert z jakiegoś tam poważnego uniwersytetu ma konkretne wytyczne, słuchajcie. Konkretnie ile minut? Jeżeli myjemy całe ciało, ale bez włosów, to 3 minuty, a jeżeli dodajemy włosy, to w sumie będzie 5 minut. Przecież nikt i tak się do tego nie stosuje. To zależy od wielu czynników, prawda? Jeśli jesteśmy ostatni w kolejce do mycia wśród domowników, to możemy myć się długo. No chyba, że padnie takie hasło z ust drugiej połówki. Dobra, to teraz ty idź się myć, a ja poczekam. To jesteśmy w stanie załatwić sprawę w 2 minuty.
1: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca 20 startuje w piątki już o 17. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
2: Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Giełda ma. Motoryzacyjne emocje wracają do Białegostoku. 13 września odwiedź giełdę na Andersa i poczuj motoryzację na najwyższych obrotach. Nowości prosto z salonu. Unikatowe auta luksusowe oraz zabytkowe i potężny pokaz Car Audio. Targi motoryzacyjne w Białymstoku, ulica Andersa 40.
10: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
11: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
12: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
13: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
10: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
11: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
17: Nowoczesne, wyjątkowe, ponadczasowe. W studiu meblowym Olta Concept Store przyszedł czas na zmiany. Trwa wyprzedaż kolekcji włoskich mebli z ekspozycji. Komody, stoły, krzesła i meble wypoczynkowe Olta w wyjątkowej promocji. Śpiesz się. Oferta mebli w promocji jest ograniczona. Olta Concept Store w Białymstoku. Odwiedź nasze studio. Apartamenty przy Operze. Ulica Kijowska 7, lokal 7. Więcej na www.oltaconceptstore.eu.
11: To będzie ostatnia reklama.
18: Podlaskie smaki, tradycja, muzyka i wyjątkowa atmosfera. 11 września Park Dworski w Zabudowie zaprasza na wielkie pożegnanie lata. Od 15 czekają atrakcje dla najmłodszych. Podlaskie przysmaki, spotkanie z kulturą i tradycją regionu. A o 17 oficjalne otwarcie i moc koncertów. Gwiazda wieczoru Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. W programie także licytacje z Fundacją Podlascy Aniołowie i Stowarzyszeniem Moto Dziki Podlasie. Partnerem strategicznym wydarzenia jest Województwo Podlaskie.
19: I po reklamie.

0: O, i przy tym numerze można robić przerwę w pracy. Co z tego, że jeszcze 10 nie ma? Już zasłużyliśmy. Post Malone i Swae Lee w Radiu SK gramy hity na czasie. Dzisiaj poranna ekipa Radia SK, Janka Skama i Wiktor pytali was, jakie zadania dzisiaj na was czekają w pracy. No ale skoro już za 4 minuty godzina 10, to myślę, że coś tam się udało zrobić, prawda? Już jakieś sukcesy mamy na koncie. Co wam się dzisiaj już udało? Otwieramy listę waszych czwartkowych sukcesów. Co do niej dopiszecie? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Może udało wam się dzisiaj dziecko ogarnąć do szkoły, zawieść i jeszcze zdążyć na czas do pracy. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a u nas za chwilę najnowsze newsy. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Zadowolony?
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
0: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow!
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Co ty taki zakręcony?
6: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
5: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
6: Co? Tak szybko?
5: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
6: Czekaj.
5: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
6: Białystok, Cieszyńska 3.
5: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: Zastanawiasz się nad mieszkaniem w Warszawie? Dla dziecka na studia? Dla siebie? A może jako inwestycja? Modern Mokotów od Archicom. Nowy miejski kwartał w sercu Mokotowa. Zaprojektowany z myślą o wygodnym życiu. Sąsiedztwo metra i galerii Mokotów. Szybki dojazd do centrum i uczelni. Szukasz kawalerki? Teraz wybrane lokale w Modern Mokotów z wykończeniem w cenie. Twoja Warszawa jest bliżej niż myślisz. modernmokotów.archicom.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
12: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
13: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej pochińsku.pl, oferujący kursy języka chińskiego w Białymstoku. Pochińsku.pl.
14: Chyba nam się już wypadało i w Białymstoku w zasadzie czekanie na lepsze. No i po południu ma nadejść nawet przebłyski słońca. Nam prognozują specy od pogody 18, to maks jaki zobaczymy, no ale jeszcze nam dzisiaj pod wieczór rozszaleją się podmuchy wiatru. No niestety.
12: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
13: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej pochińsku.pl.
11: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
15: Minęła 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Pasażerowie i pracownicy są wystawiani na śmierć. Potrzeba pilnych zmian w prawie, mówią maszyniści po wczorajszej katastrofie kolejowej na Mazowszu. Po tym jak betoniarka na przejeździe kolejowym wjechała w pociąg, zginęła jedna osoba, kilkadziesiąt zostało rannych. Jutro akcja w całej Polsce. Będziemy zwalniać na przejazdach kolejowych do minimalnych prędkości, zapowiada szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek.
16: Właśnie odebrałem ostatnie meldunki z kraju. Jest pełne poparcie dla tego typu działań. Maszyniści będą się stosowali do tego apelu.
15: A w takich sytuacji kolejarze ostrzegają, że należy spodziewać się sporych opóźnień. Zakończył się atak Rosji na Ukrainę. W związku z nim rano rozesłane zostały alerty RCB dla województw lubelskiego i podkarpackiego. Po wstrzymaniu operacji lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły już działanie. A minął tydzień od wprowadzenia zakazu używania telefonów w szkołach. Smartfony trafiają na przykład do szafek albo specjalnych etui. Uczniowie widzą teraz różnicę.
17: No jest... W sumie trochę lepiej.
18: Rozmawiacie?
17: Mhm. Każdy sobie siedzi, je na przerwie i tak dalej.
19: Każdy uczeń ma prawo, żeby skorzystać ze swojego telefonu.
15: Opowiadają uczniowie z Bydgoszczy, są wyjątki. Z telefonu można skorzystać, gdy nauczyciel uzna, że jest potrzebny na zajęciach albo kiedy potrzebny jest pilny kontakt ucznia z rodzicami.
0: SK Białystok. Sport.
14: Paweł Jakubowski, Jagiellonia Białystok dozbraja ofensywę tuż przed zamknięciem okienka transferowego. Pozyskała jeszcze ofensywnego pomocnika. To 17-letni Jakub Kucharski, który przenosi się do Białegostoku ze Stali Rzeszów. A Duma Podlasia jutro zagra ligowe spotkanie z Wisłą Kraków. Jedziemy na gorący teren, nie ma wątpliwości. Trener Adrian Siemieniec.
2: Zespół na wskroś ofensywny, a jeszcze wsparty swoim stadionem. To wszystko tworzy bardzo trudny teren do zdobycia.
14: Sobotę nocna piątka, w niedzielę.

0: Ale szybka dycha. Przed nami Białystok biega, to już. To będzie już 16. edycja imprezy.
1: Co wam już się dzisiaj udało? Nagrywacie o tym głosówki, Marcin?
2: Witam. Mi się udało odebrać akt urodzenia dziecka.
1: A, to brzmi jak sporo urlopu ojcowskiego do wykorzystania. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Tobi Romeo w Radiu SK. Gramy hity na czasie i razem uzupełniamy waszą listę czwartkowych sukcesów i nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobił Piotrek, którego teraz możemy podziwiać, bo on dokonał rzeczy niemożliwej.
1: No nie uwierzycie, ale udało mi się zapamiętać numer żony.
0: Skoro to jest taki wielki sukces, to aż się prosi, żeby zapytać, czyjej żony. A tak serio? No to jest wyczyn, no bo ja na przykład cały czas nie pamiętam numeru mojej narzeczonej, ale wiem, że w życiu dorosłego człowieka przychodzi taki moment, że tego numeru trzeba się nauczyć na pamięć. Na przykład dlatego, że pod jej numer jest podpięta karta klienta w pewnym znanym supermarkecie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, nosem, a co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
6: Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Nowa marka samochodowa już jest w Białymstoku. Jetour zaprasza do pierwszego showroomu na Podlasiu. Poznaj gamę SUV-ów, zobacz wszystkie modele i wybierz się na bezpłatną jazdę próbną. 5 lub 7 miejsc, napęd 4x4 od 174 900 zł oraz możliwość instalacji LPG. Czeka profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze finansowania. Jetour Białystok, czekamy na Ciebie w Galerii Handlowej Biała Miłosza 2. Obserwuj nas na Facebooku.
5: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
0: Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
7: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
8: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
6: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
9: Zapraszamy do salonu Bike. Wasilewski i syn. Białystok, ulica Kleberga 68. Bike. Wybór staje się prosty.
10: I po reklamie.

0: i Money w Radiu SK. To są hity na czasie, za 24 minuty, godzina 11. No słuchajcie, za chwilę chyba pięści pójdą w ruch. Roberta Lewandowskiego nam obrażają w tej Ameryce. Wczoraj Lew wygrał mecz w amerykańskiej lidze MLS i piłkarz drużyny przeciwnej, Argentyńczyk Rodrigo De Paul, strasznie Roberta Lewandowskiego wkurzał. Prowokował go co chwilę i w pewnym momencie do niego podbiegł i powiedział tak: kim ty jesteś, głupku? Ja wygrałem 2 razy Copa America i Mistrzostwo Świata, a ty? No i się Lewy trochę zdenerwował, prawda? Ale co ciekawe, słuchajcie, potem ktoś w internecie podliczył, to jest niezłe, że ten Rodrigo cały ma w karierze tylko 5 trofeów, a Robert Lewandowski o 28 więcej, bo 33. Więc co ten Rodrigo podskakuje? No po prostu oni się zachowują, ci piłkarze, jak dzieci na WF-ie. Niech Rodrigo uważa, bo Lewy zaraz się pójdzie poskarżyć do pani. Pani Ani Lewandowskiej, ona ma czarny pas w karate i ona raz dwa mu wytłumaczy, kim jest Robert Lewandowski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
1: Od września gorąca 20 startuje w piątki już o 17.
2: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
9: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
10: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
11: Masz ochotę na steka? Gorący, soczysty, perfekcyjnie wysmażony. Wpadnij do Stekowni. Tutaj zjesz kawał polskiej wołowiny z ogniem i charakterem. Czekamy na ciebie na Lipowej. Stekownia Białystok.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Nowoczesne, wyjątkowe, ponadczasowe. W studiu meblowym Olta Concept Store przyszedł czas na zmiany. Trwa wyprzedaż kolekcji włoskich mebli z ekspozycji. Komody, stoły, krzesła i meble wypoczynkowe Olta w wyjątkowej promocji. Śpiesz się. Oferta mebli w promocji jest ograniczona. Olta Concept Store w Białymstoku. Odwiedź nasze studio. Apartamenty przy Operze. Ulica Kijowska 7, lokal 7. Więcej na www.oltaconceptstore.eu.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Podlaskie smaki, tradycja, muzyka i wyjątkowa atmosfera. 11 września Park Dworski w Zabudowie zaprasza na wielkie pożegnanie lata. Od 15 czekają atrakcje dla najmłodszych. Podlaskie przysmaki, spotkanie z kulturą i tradycją regionu. A o 17 oficjalne otwarcie i moc koncertów. Gwiazda wieczoru Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. W programie także licytacje z Fundacją Podlascy Aniołowie i Stowarzyszeniem Moto Dziki Podlasie. Partnerem strategicznym wydarzenia jest Województwo Podlaskie.
18: I po reklamie.

0: MJ Deli, numer jeden rap 20 w Radiu SK. Wiedzieliśmy, że to wam się spodoba, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Dzisiaj robimy listę waszych czwartkowych sukcesów. Martyna nagrała głosówkę na SK-owym Messengerze.
1: Witam wszystkich w Radiu SK.
0: No hej.
1: Mi już się dziś udało nawet wyjść z pracy i mam wolne, więc życzę wszystkim miłego dzionka.
0: A no, ten dzień będzie miły, szczególnie dla twoich domowników, bo ja w tej głosówce słyszę tak. Skoro wróciłam wcześniej do domu, to mam czas, żeby ogarnąć kuchnię po śniadaniu, pościelić łóżko w sypialni i zacząć robić obiad. To będzie dobry dzień. Radio
2: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Zamieszkaj w otoczeniu natury, nie rezygnując z wygody miasta. Zapraszamy na Dni Otwarte Osiedla przy Lesie w Wasilkowie. Ulica Żurawia 22. W sobotę i niedzielę 19 i 20 września od 10 do 16. Zobacz nowe mieszkania na żywo i skorzystaj z wyjątkowych promocji. Osiedle przy Lesie. Wasilków. Konceptbud.pl.
7: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot

0: Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Zastanawiasz się nad mieszkaniem w Warszawie? Dla dziecka na studia? Dla siebie? A może jako inwestycja? Modern Mokotów od Archicom. Nowy miejski kwartał w sercu Mokotowa. Zaprojektowany z myślą o wygodnym życiu. Sąsiedztwo metra i galerii Mokotów. Szybki dojazd do centrum i uczelni. Szukasz kawalerki? Teraz wybrane lokale w Modern Mokotów z wykończeniem w cenie. Twoja Warszawa jest bliżej niż myślisz. modernmokotów.archicom.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
9: Sponsorem programu jest Arkada, dach i elewacja.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetur na Podlasiu. Jetur, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2.
11: No proszę, nad Białymstokiem pojawiło się słońce. Witamy, tak jest. Dzisiaj nam trochę poświeci po tym deszczowym poranku. Zmiana w pogodzie, no i wartości będą też jechały do góry. 18-19 na plusie to maks, ale po południu ma jeszcze mocno podmuchać. Noc zimna, jutro dwie dychy.
9: Sponsorem programu jest Arkada, oferująca montaż pokryć dachowych. Dach i elewacja.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetur na Podlasiu.
8: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
12: SK.
13: Minęła 11, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam na miejscu. Ciężki sprzęt. Niebawem rozpocznie się próba podniesienia wykolejonych wagonów i lokomotywy. To po wczorajszej katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Od wczoraj ruch na tej trasie jest wstrzymany, mówi Włodzimierz Kiłczyński z Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.
14: Rozpoczęliśmy naprawę toru numer 1. Zostały zdemontowane szyny, zostały zdemontowane uszkodzone podkłady. Jak tylko będzie możliwość usunięcia tego wagonu, który stoi w poprzek, zostanie on usunięty.
13: Jest szansa, że jutro ruch pociągów zostanie przywrócony po jednym torze. Dwie osoby zatrzymane za rozlanie drażniącej cieczy w halach targu w Kielce. Doszło do tego podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Zatrzymane to dwie młode kobiety.
15: W wieku 20 i 22 lat. Na dziś zaplanowane są czynności z ich udziałem. Wartość strat powstałych w wyniku tego zdarzenia została wstępnie oszacowana na kwotę 2,5 tysiąca złotych.
13: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepa z policji w Kielcach, a to kolejny incydent podczas wydarzenia. Wcześniej zatrzymano obywatela Ukrainy, który próbował wnieść na teren obiektu ostrą amunicję. Portugalia pierwszym rywalem polskich siatkarzy w drodze po obronę tytułu Mistrzów Europy. Podopieczni trenera Nicoli Grbicia to jeden z głównych faworytów turnieju. Biało-czerwoni fazę grupową mistrzostw i pucharową do ćwierćfinałów będą rozgrywać w Sofii, a początek meczu o 15.
16: SK Białystok News.
11: Paweł Jakubowski, jest pozwolenie na budowę ostatniego odcinka trasy kolejowej Rail Baltica Białystok-Ełk. Decyzję wydał dziś wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Chodzi o 36-kilometrowy fragment przebiegający przez powiat moniecki i część Grajewskiego. Pociągi na tej trasie pojadą 200 km na godzinę. W trybie przyspieszonym został skazany 47-letni kierowca, który kierował motorowerem mając 2,5 promila alkoholu w organizmie i sądowy zakaz prowadzenia aut. Sąd w Wysokim Mazowieckim skazał go na 4 miesiące bezwzględnego więzienia. Musi też zapłacić 10 tysięcy.
17: Uwaga, potrzebna pilna pomoc. Julia pisze na eskowym Messengerze. Hej SK, dzisiaj tak się nie wyspałam, że potrzebna mi kawa pod kroplówką. Nietrzebna, niepotrzebna kroplówka ani kawa. Wystarczy eseczkę dać głośniej. Najpierw Damiano Dawid, a potem bracia Fastboy z wakacyjnym numerem. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: można podgwizdywać i jakoś ta czwartkowa praca leci. Maroon 5 i Christina Aguilera w Radiu SK i to jest bardzo dobry czwartek. Widać to w waszych głosówkach na SK-owym Messengerze, bo teraz dopisujemy kolejną rzecz na liście waszych czwartkowych sukcesów. Piotrek.
1: A moim czwartkowym sukcesem jest to, że udało mi się zrobić bardzo ciężki trening nóg. Wow. Teraz nogi mam jak z waty i ledwo co chodzę.
0: Szacun, Piotrek, bo ty jesteś jedną z niewielu osób w Polsce, która robi nogi na siłowni. Ja tylko przypomnę, że się jesień zaczyna, sezon na noszenie długich spodni i tak tych nóg widać nie będzie. Lepiej klatę zrób, Piotrek. Ale zaraz, skoro ty już teraz masz problemy z chodzeniem, to ja się boję pomyśleć, co będzie, jak przyjdzie ten moment, a przyjdzie w pewnym momencie, że będziesz musiał usiąść, zgiąć nogi bardzo precyzyjnie. Trzymamy za ciebie kciuki. A jeśli wy macie w planach trening na siłowni, to śmiało zabierajcie Eskę na słuchawki, bo my mamy dużo energicznych numerów. Za chwilę Axwell Ingrosso. A do Piotrka, tak w nagrodę za to, że nogi na siłce robił, leci zestaw eskowych gadżetów.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Zastanawiasz się nad mieszkaniem w Warszawie? Dla dziecka na studia? Dla siebie? A może jako inwestycja? Modern Mokotów od Archicom. Nowy miejski kwartał w sercu Mokotowa. Zaprojektowany z myślą o wygodnym życiu. Sąsiedztwo metra i galerii Mokotów. Szybki dojazd do centrum i uczelni. Szukasz kawalerki? Teraz wybrane lokale w Modern Mokotów z wykończeniem w cenie. Twoja Warszawa jest bliżej niż myślisz. modernmokotów.archicom.pl.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Nielimitowany, super szybki internet światłowodowy z prędkością nawet do 1 giga poleca telewizja kablowa SAW, Dipol i Telekomunikacja Podlasie. Umowa na 9 miesięcy, szybki profesjonalny montaż, atrakcyjna oferta telewizyjna. Szczegóły na tkb.pl. Poczuj moc światłowodu od telewizji kablowej SAW, Dipol i Telekomunikacji Podlasie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
12: I po reklamie.
13: Eska.

0: Sombr w Radiu SK. Mam nadzieję, że wy jesteście ready, bo SK jest zawsze w gotowości, żeby grać wam najlepsze nowości. Od razu jak się pojawią, to my to gramy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Od rana do wieczora najlepsze nowe numery i teraz na naszą antenę wskakuje stara nowość, bo to będzie muzyczna podróż w czasie do roku 2011. Słuchajcie, to było jeszcze przed piłkarskim Euro w Polsce. W 2011 roku Sean Paul wypuścił ten kultowy hicior. Pamiętacie te czasy? Ja wtedy do szkoły chodziłem, ale się tego słuchało. Mamy dobre wspomnienia z tym numerem. I teraz, po 15 latach, doczekaliśmy się nowej wersji tego kawałka, za którą odpowiada francuski projekt muzyczny Riviera. Sean Paul daje kciuka w górę, mam nadzieję, że wam też się spodoba.

0: Hit zawsze na czasie, Britney Spears w Radiu SK. Ile? To pytanie zadaje sobie teraz wiele osób. Wczoraj była premiera nowego modelu pewnego znanego smartfona z takim owocem na tylnej klapie. I słuchajcie, najmocniejsza wersja tego smartfona kosztuje 12 800 zł. Przecież za tyle to już samochód można kupić. Słuchajcie, jakbyśmy mieli telefon za taką wielką kasę, to przecież aż strach go z kieszeni wyciągać. Byśmy go używali tylko w niedzielę i święta jak najdroższe ubrania z naszej szafy. Słuchajcie, jak się patrzy na ceny nowych smartfonów w dzisiejszych czasach, to nagle człowiek stwierdza, że ten mój stary to w sumie nie jest taki zły. Może się trochę tnie, może jest pajączek na przedniej szybie, ale pochodzi jeszcze trochę.
1: Reklama. Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Motoryzacyjne emocje wracają do Białegostoku. 13 września odwiedź giełdę na Andersa i poczuj motoryzację na najwyższych obrotach. Nowości prosto z salonu. Unikatowe auta luksusowe oraz zabytkowe i potężny pokaz Car Audio. Targi motoryzacyjne w Białymstoku, ulica Andersa 40.
5: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Nielimitowany, super szybki internet światłowodowy z prędkością nawet do 1 giga poleca telewizja kablowa SAW, Dipol i Telekomunikacja Podlasie. Umowa na 9 miesięcy, szybki profesjonalny montaż, atrakcyjna oferta telewizyjna. Szczegóły na tkb.pl. Poczuj moc światłowodu od telewizji kablowej SAW, Dipol i Telekomunikacji Podlasie.
8: Nowoczesne, wyjątkowe, ponadczasowe. W studiu meblowym Olta Concept Store przyszedł czas na zmiany. Trwa wyprzedaż kolekcji włoskich mebli z ekspozycji. Komody, stoły, krzesła i meble wypoczynkowe Olta w wyjątkowej promocji. Śpiesz się. Oferta mebli w promocji jest ograniczona. Olta Concept Store w Białymstoku. Odwiedź nasze studio. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7, lokal 7. Więcej na www.oltaconceptstore.eu.
9: Podlaskie smaki, tradycja, muzyka i wyjątkowa atmosfera. 11 września Park Dworski w Zabudowie zaprasza na wielkie pożegnanie lata. Od 15 czekają atrakcje dla najmłodszych. Podlaskie przysmaki, spotkanie z kulturą i tradycją regionu. A o 17 oficjalne otwarcie i moc koncertów. Gwiazda wieczoru Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. W programie także licytacje z Fundacją Podlascy Aniołowie i Stowarzyszeniem Moto Dziki Podlasie. Partnerem strategicznym wydarzenia jest Województwo Podlaskie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Lato się kończy, ale my dopiero się rozkręcamy.

0: 12 września, godzina 18. Widzimy się w Trójkątach i Kwadratach przy ulicy Sienkiewicza 28 w Białymstoku. Zbierz ekipę, wpadaj i zakończ lato w najlepszym stylu. Trójkąty i Kwadraty. Smak, który robi klimat.
1: I po reklamie.

0: Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostań.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Ten pan już jutro przejmie antenę Radia SK i zrobi jeszcze bardziej imprezkową, weekendową atmosferę. Armin van Buuren w każdy piątek po 23 gra swój set w SK Live Remix Estate of Trance tylko na antenie Radia SK. Słuchajcie, wszystko wskazuje na to, że jesteśmy na bardzo dobrym kursie w kierunku piątku. W czwartkowe popołudnie już za chwilę wprowadzi nas Michu Ząbkowski.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
6: Już jutro nowa scena, winda i konkurencje jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
7: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów.

0: 70% taniej.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
5: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
8: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
9: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej pochińsku.pl, oferujący kursy języka chińskiego w Białymstoku. Pochińsku.pl.
10: Sporo słońca, Białystok przesycha po porannych opadach, no i też cieplej, już ponad 16, a wartości podskoczą do 19. No promieni słonecznych dzisiaj będzie sporo, ale będą też silne podmuchy wiatru. W nocy jakoś zimno, tylko 8 na plusie. Jutro cieplej, no i padać nie powinno.
8: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
9: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej pochińsku.pl.
7: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
11: Południe, Agata Kruściak, zapraszam. W akcji służby i ciężki sprzęt. Cel: podnieść wykolejone wagony i lokomotywę. To w Sokolnikach Suchych pod Radomiem po wczorajszej katastrofie kolejowej. Po uderzeniu ciężarówki w pociąg jedna osoba zginęła, a 20 zostało poszkodowanych. Na miejscu katastrofy jest nasza reporterka Sandra Białek-Pawłowska.
12: Zniszczenia są ogromne. Uszkodzony jest nie tylko sam tabor, ale też infrastruktura. Jak wyjaśnia Włodzimierz Kiewlicki, dyrektor Biura Bezpieczeństwa w PKP Polskich Liniach Kolejowych, sytuacja na torach wymaga użycia specjalistycznego sprzętu o ogromnym udźwigu.
13: Planujemy pomiędzy godziną 12 a 13 podnieść lokomotywę.
12: Dźwigi są już stabilizowane, czekają na dociążenie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze dziś po południu ruszy naprawa pierwszego z torów. Ruch pociągów, przynajmniej jednotorowo, ma zostać przywrócony jutro w godzinach późno-popołudniowych.
11: A przypomnijmy, że po tym wypadku na jutro związkowcy zapowiedzieli ogólnopolski protest. Będą zwalniać na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Mówią głośne nie mieszkańcy Gomulina Włódzkiem, sprzeciwiają się budowie ogromnej chlewni.
14: Żeby nie było takiego odoru.
15: Mieszkańcy się boją głównie zapachu.
14: Transportu dużego, wywozu gnojowicy.
11: Rozmawiał Rafał Różycki, a chlewnia miałaby powstać 200 metrów od zabudowań. Nowy Targ będzie rowerową stolicą kraju w weekend Małopolska Tour wśród najbardziej widowiskowych zawody MTB.
16: Czekają dwie trasy. Jedna 25 km, druga 40 km.
11: Mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego, a szczegółów szukajcie na małopolskatour.pl.
17: SK Białystok News.
10: Paweł Jakubowski. Policjanci zatrzymali 36-letniego obywatela Mołdawii, który posługiwał się podrobionym prawem jazdy. Kierowca wpadł w powiecie siemetyckim, gdzie mknął 130 km na godzinę. Jest wniosek o wydalenie go do kraju pochodzenia. Jedni dostają fortunę, inni tyle co nic. Ponad 27 tysięcy złotych tyle wynosi najwyższa emerytura w województwie podlaskim. Z kolei najmniejsze świadczenie to 5 groszy miesięcznie. Dawne koszary przy ulicy Depowej w Białymstoku zmieniają się. Powstaje tu hotel. Projektanci zadbali o zachowanie czerwonej charakterystycznej cegły. Więcej o tym piszemy na sk.pl.
18: Ale ja wam ładnie zagram i to w dodatku po polsku. Będzie dużo sztosów. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Będzie Zalia, tylko kochaj mnie. Będzie Kuba i Kuba Chłopaki. A na początek Dawid Podsiadło. Michu Sapkowski, witajcie.

0: H, R&B, Ring My Bell, jeden z waszych ulubionych numerów ostatnio. No, w końcu szóste miejsce w gorącej 20 Radia SK. A moi drodzy, H ma dla was, drodzy słuchacze Radia SK, coś naprawdę wyjątkowego. O czym jeszcze nie mogę powiedzieć, ale wszystko wyjaśni się w nocy z czwartek na piątek, czyli za 12 godzin. Za 12 godzin wszystko będzie jasne. Mocno zapraszam na spotkanie z Mattim Fuczyło, który będzie podczas naszej nowej jesiennej pozycji programowej, czyli programem Wszystkie hity zaczynają się w ST o godzinie 23. Tak, będzie Matti i będzie sporo premier i tyle mogę w tym momencie powiedzieć. Nic więcej nie mogę, ale mocno zapraszam na spotkanie z Mattim właśnie po 23. Zaraz po północy najświeższe numery, te takie, które właśnie premiera mają o północy, wybrzmią na antenie Radia SK, jak od teraz, co tydzień w nocy z czwartku na piątek. Zalia, obiecałem, będzie, tylko kochaj mnie, a później Rudimental i Kali do nas.
1: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
0: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Hej, co u ciebie?
9: Zapisałem się do TEB Edukacja.
8: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
9: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
8: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
9: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
8: Też bym tak chciała.
9: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Białystok, Cieszyńska 3.
8: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.

0: 1,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Wasilewski i syn, Białystok, ulica Kleberga 68. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: I po reklamie. We'll be right back.

0: A co tam? Przypominam, Akcent i Kylie na antenie Radio SK to hity zawsze na czasie. Za chwilę będzie PZ Mataka z Bałagana, czyli Plan B, a później Mark Ronson i Miley Cyrus na antenie Radio SK. Jak mówiliśmy w newsach, jutro strajk maszynistów i już wiadomo, że będą na kolei naprawdę spore opóźnienia. Ktoś mógłby powiedzieć, ale że oni tak codziennie strajkują, bo dla wielu takie opóźnienia to dzień jak codzień. Oj, wiem, że spóźnione pociągi to nie wina maszynistów, no. Czasem są też inne powody.
1: Szyny były złe, a podwozie też było złe.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
4: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
5: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
7: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
8: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
9: Dzień dobry! Czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko ₩1,79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie ₩9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doskonale! Kupujemy!
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie!
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
13: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
14: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
15: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 18,47, 12.
17: Co liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
17: To ja też chcę! 24, 30.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.

0: Jak kończyć godzinę hitów, to w takim stylu na antenie Radia Zgast. Jana Spyro i Great Expectation. Tuż przed godziną 13. Za chwilę newsy, a po godzinie 13 kolejny wór pełen hitów na czasie. Będzie Avicii na sam początek Westę.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Zamieszkaj w otoczeniu natury, nie rezygnując z wygody miasta. Zapraszamy na Dni Otwarte Osiedla przy Lesie w Wasilkowie. Ulica Żurawia 22. W sobotę i niedzielę 19 i 20 września od 10 do 16. Zobacz nowe mieszkania na żywo i skorzystaj z wyjątkowych promocji. Osiedle przy Lesie. Wasilków. Konceptbud.pl.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dużo dobrego.
9: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry. A polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
10: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
11: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
12: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
13: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
14: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
15: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
14: To będzie dla mnie zaszczyt.
16: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
17: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: W waszym domu widać kobiecą rękę?
20: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz

0: Biała, Czesława Miłosza 2.
1: Chmury oraz słońce, no i ponad 18 na plusie, tak wygląda czwartek w Białymstoku, ale mamy coraz silniejsze podmuchy wiatru, one trochę nam po południu poszaleją. No padać już chyba nic nie powinno, jutro też nie i jutro cieplej, no prawie 20, ale w tym tygodniu bez szału.
0: Sponsorem programu jest Arkada, oferująca montaż pokryć dachowych. Dach i elewacja.pl. Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu.
2: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
3: 13. Agata Chruściak, zapraszam. 8 osób nadal w szpitalach, to po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych. Wiadomo, że ofiarą śmiertelną zdarzenia ciężarówki i pociągu jest 39-latka z okolic Lublina. W poważnym stanie są kierowca i maszynista.
4: Stan zdrowia nie pozwala na wykonanie czynności. Pobrana została krew od obydwu kierujących. Ustalimy, czy byli trzeźwi w chwili tego zdarzenia.
3: Informuje Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Na miejscu katastrofy cały czas pracują śledczy.
5: Po podniesieniu tego pojazdu wejdziemy do środka. Wykonamy oględziny, zabierzemy bagażek.
3: Zapowiada Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji. Zabezpieczono już m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Granica 8 zł za litr benzyny przebita. Kierowcy płaczą i płacą. Na razie nie widać, by sytuacja miała się poprawić, co odbije się na gospodarce. Kto najszybciej odczuje galopujące ceny?
6: Właśnie taksówkarze, kurierzy, którzy prowadzą własną działalność, przewoźnicy.
3: Mówi profesor Małgorzata Kierzel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wysoka cena, zwłaszcza oleju napędowego, uderza też w rolników. Wnioski można składać od poniedziałku, to w ramach podkarpackiego czeku turystycznego. 300 zł dopłaty mogą dostać osoby, które krótki jesienny urlop spędzą w województwie. W bazie znajdziecie blisko 350 obiektów.
0: SK Białystok News.
1: Paweł Jakubowski. Dziś ma zapaść wyrok w sprawie przemytu papierosów z Białorusi do Polski. Przy użyciu dronów oskarżonymi są Polak oraz dwóch Białorusinów. Prokuratura żąda kar więzienia oraz grzywien po 60 tysięcy złotych. Wszyscy zaprzeczają zarzutom. W powiecie białostockim ruszyły darmowe treningi strzeleckie.
7: Bardzo fajnie, tylko że broń jest bardzo ciężka, więc ręce bolą.
8: To jest taka lekka adrenalina, to jest też taka satysfakcja, jak się uda w to strzelić i dobrze się wyceluje.
1: Mówią uczennice 24. podstawówki, kolejne strzelanie w czwarte na Leo i w czarnej białostockiej.
9: SK Story, czyli nasz multimedialny magazyn na story.sk.pl w tym miesiącu razem z Oskarem Cymsem. Jego bez końca obiecuję, że zagram dosłownie za kilkanaście minut. Teraz Avicii, za chwilę Temper City, Michu Sapkowski. Witajcie, zapraszam. 13:02 na zegarach. SK już wam gra!

0: White 2115, Palary i Bibi Simon, czyli to coś na antenie Radio SK. Radio wciąż ma to coś, jeśli chodzi o medium. Wiemy o tym dobrze, bo codziennie po radio sięga 18 milionów Polaków, a jest nas mniej więcej 37 milionów. W skali tygodnia to są 24 miliony, ale radio jest już inne niż było kiedyś, to fakt. To nie jest tylko medium, to jest multimedium. Odkąd pojawił się internet, to nam tu się każą myć, a niektórym to nawet czesać. Czemu o tym mówię? Mówię o tym, bo mamy naszego Instagrama i na tym Instagramie mamy tu taki specjalny licznik w studiu. W tej chwili jest 249 879 polubień i obserwacji. Do 250 tysięcy brakuje naprawdę, naprawdę niewiele. Tam na przykład jest teraz stories z jednym z ostatnich wkrętów Nosela. Jeśli mielibyście ochotę zobaczyć i przy okazji na przykład, jeśli jeszcze nas nie polubiliście, to zrobić to, no nie ma lepszego momentu niż cóż przed albo w okolicach 250 tysięcy, prawda? Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It Best za moment, a później obiecany Oscar Sims. Radio
1: SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
1: Jeszcze więcej.
0: Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
0: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
12: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
13: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
14: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
15: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
16: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
17: Play.
18: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
19: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
20: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
19: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
21: Skoda.
22: To będzie ostatnia reklama.
2: waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: Imagine Dragons na antenie Radio SK i Demons. Siatkówka to taki sport, gdzie to inne kraje muszą uporać się z demonami właśnie, gdy przychodzi im walczyć z Polakami. Startują właśnie Mistrzostwa Europy Facetów. Za półtorej godziny pierwszy mecz biało-czerwonych z Portugalią. No, apetyty mamy spore, bo nasi są po pierwsze w niezłej formie, a po drugie w ostatnich trzech Mistrzostwach Europy to byliśmy cały czas na pudle. W 2019 brązowy, 2021 też brązowy, a w 2023 roku to był złoty medal. No i pewnie zwróciliście uwagę, że były lata nieparzyste, a teraz po raz pierwszy mamy rok parzysty. No, rozregulowało się to, ale podobno kolejne Mistrzostwa Europy mają być już w parzystych, czyli za dwa lata w 2028 roku. Najpierw wygrajmy te! A zresztą z rzeczy, które mogą się nam rozregulować, to lepiej Mistrzostwa Europy w siatkówce niż coś innego. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beast za moment, a później coś od Sanach u nas.
1: Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła, zbiórka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.

0: Drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie! Gdzie moja kasa?
1: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: I po reklamie.
10: Eska.

0: Alex Warren i Passenger tuż przed godziną 14 na antenie Radia SK. Po 14 jedziemy razem z wami z kolejną godziną hitów na czasie. I wcale nie trzeba mieć biletu, można na gapę, byleby z odpaloną eską. Łatwoganki, Majko, czyli wszystkie marzenia zaraz po godzinie 14 w SC. Radio
1: SK. Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda,
4: dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Marian, jaki laptop jest top?
6: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
7: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w czwartek, 10 września. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Voucher wykorzystasz w sobotę 12 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit: jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
18: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Elektrowit 6-7.
21: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
22: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej pochińsku.pl, oferujący kursy języka chińskiego w Białymstoku. Pochińsku.pl.
23: No i znowu się chmurzy niebo nad Białymstokiem, a na ulicach Sienkiewicza, Branickiego, Poleskiej, Jurowieckiej i Wiejskiej już powoli zaczyna się popołudniowy ruch. Na termometrach w naszym mieście na razie 18 stopni, ale temperatura powoli spada.
21: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
22: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej pochińsku.pl.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.

0: bezpieczeństwo na przejazdach.
1: Kierowca musi sobie zdawać sprawę, że łamanie przepisów na przejazdach kolejowo-drogowych to jest bardzo poważne wykroczenie.
0: Po wypadku w Sokolnikach Suchych minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział wprowadzenie przepisów umożliwiających zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące każdemu kierowcy, który na czerwonym świetle wjedzie na przejazd kolejowy.
2: A dodajmy informację sprzed chwili. Na miejscu katastrofy kolejowej pod Radomiem służbom udało się już postawić na torach wykolejoną lokomotywę. Śledztwo w sprawie uderzenia rakiety w dom w miejscowości Wyryki Wola umorzone. Do zdarzenia doszło rok temu w trakcie neutralizacji 3 rosyjskich dronów, a te naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Mieszkańcy uszkodzonego budynku dostali lokal zastępczy, mówi Jolanta Borsuk, sekretarz gminy Wyryki.
3: Poprzedni dom został wyburzony, na uprzątniętej działce postawiono nowy budynek.
2: A koszt budowy pokryło Ministerstwo Obrony Narodowej. Poszkodowani jeszcze w tym roku mają w nim zamieszkać. Najpierw upała, potem załamanie pogody na północy Włoch. Po przejściu gwałtownych burz i ulew zginęła tam jedna osoba. W Mediolanie zawalił się sufit w sądzie. Wiele dróg zalanych jest w Bergamo. Lokalne podtopienia zanotowano też w Wenecji i Rzymie.
4: SK Białystok News.
5: Agata Kropiwnicka. 24 nielegalnych migrantów próbowało wczoraj przekroczyć polsko-białoruską granicę. To w pobliżu Narewki. Na widok podlaskiej Straży Granicznej część cudzoziemców zawróciła na Białoruś, pozostałych ujęły polskie służby. Pierwszy w Polsce kartoflomat stanął przy drodze skrynek do Kruszynian. Autorem pomysłu jest 17-letni Franciszek Perkowski z Łapicz, a zasada jest prosta. Z budki przy drodze bierzemy worek ziemniaków, a należność zostawiamy w skrzynce na listy.
6: Kto się stęsknił za Bledką, to obiecuję, że komu miałabym powiedzieć ten singiel dosłownie za kilka chwil wcześniej. Andrea Bocelli, David Guetta i spółka, czyli DNA. A na początek wszystkie marzenia. Łatwo Gang i Majko. 14:02 na zegarach w czwartek 10 września w SC. Już grają. Michu Sapkowski, witajcie.

0: kapitalną energię wciąż ma ten kawałek, prawda? One Republic, All the Right Moves na antenie Radio SK. Bardzo dobry ruch, bardzo dobre posunięcie to nie grzebać przy radioodbiorniku co najmniej do godziny 18. Nie ściszać, zgłaśniać to można, ale na pewno nie wyłączać i nie zmieniać stacji. Stońta i Kościel z wami po godzinie 15. Już teraz obiecuję. No i oczywiście pierwszy raz z SK, opcja na to, żeby zgłosić się do chłopaków i oni już zajmą się tym, żeby ten pierwszy raz wasz spełnić. Julka wczoraj odezwała się, bo chciałaby zrobić fajne zdjęcia tylko dla swojego męża. Taką intymną sesję. I nie, wcale nie chodzi o zdjęcia rentgenowskie. I nawet, słuchajcie, wcale nie chodzi o sesję. Julka zażyczyła sobie własną drukarkę foto, tak żeby nikt nie mógł... Poczekajcie, tak jak ona to powiedziała, żeby nikt inny nie mógł się podpiąć, jakkolwiek to brzmi. Oczywiście, że drukarka już opłacona, a kolejne zgłoszenia pakujecie już teraz na sk.pl albo w aplikacji Radia SK, a Sonita i Korościel w SC po 15. Bletka, obiecałem, będzie. Później Purple Disco Machine.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
9: Poleca Radio SK.
10: Nowa marka samochodowa już jest w Białymstoku. Jetour zaprasza do pierwszego showroomu na Podlasiu. Poznaj gamę SUV-ów, zobacz wszystkie modele i wybierz się na bezpłatną jazdę próbną. 5 lub 7 miejsc, napęd 4x4 od 174 900 zł oraz możliwość instalacji LPG. Czeka profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze finansowania. Jetour Białystok, czekamy na Ciebie w Galerii Handlowej Biała Miłosza 2. Obserwuj nas na Facebooku.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 18, 47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto.
15: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
14: To ja też chcę.
15: 24, 30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: O tym, jak w relacjach ważny jest głos, wypowiadanie swoich potrzeb i otwarta komunikacja, szanowni państwo. O tym śpiewała Margaret w numerze Prima Ballerina, który zagościł na antenie Radia SK. A my dziś w okolicach północy, przed północą, głos oddamy nowościom, premierom i świeżynkom. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Po godzinie 23, a przed północą pojawi się tu Mati Fuczyło i zagra właśnie te numery, które swoją premierę mają na przykład w piątek o północy. I tak jak wspominałem, będziemy mieli dla was naprawdę bardzo przyjemną niespodziankę. Myślę nawet, że nie jedną. Ja wiem o jednej. Mati Fuczyło zna ich więcej i będzie z wami po godzinie 23. Ed Sheeran za chwilę, Shape of You, a później Tame Impala.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Świetne okazje czekają. W Pricomarché zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarché.pl. Pricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Podlaskie smaki, tradycja, muzyka i wyjątkowa atmosfera. 11 września Park Dworski w Zabudowie zaprasza na wielkie pożegnanie lata. Od 15 czekają atrakcje dla najmłodszych. Podlaskie przysmaki, spotkanie z kulturą i tradycją regionu. A o 17 oficjalne otwarcie i moc koncertów. Gwiazda wieczoru Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. W programie także licytacje z Fundacją Podlascy Aniołowie i Stowarzyszeniem Moto Dziki Podlasie. Partnerem strategicznym wydarzenia jest Województwo Podlaskie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
19: I po reklamie.
20: Eska.

0: Grzeszczak i Mango na antenie Radia Jacka. Przed chwilą ożywiona dyskusja od czego, co, kogo boli i czemu są to cztery litery i czy panowie rozwiną ten temat po godzinie 15 czy nie, ja bym bardzo chciał wiedzieć.
1: Mnie bardzo boli, że muszę kolejne 3 godziny spędzić tu z Cinkiem. Nie zostałbyś ze mną, a on by poszedł sobie do domu.
2: Michał, ja to słyszę.
3: A jesteś, to cześć.
0: Dzień dobry, witam. Cześć. Zasięg się skończył, do usłyszenia.
1: Pa. Reklama. Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Nowoczesne, wyjątkowe, ponadczasowe. W studiu meblowym Olta Concept Store przyszedł czas na zmiany. Trwa wyprzedaż kolekcji włoskich mebli z ekspozycji. Komody, stoły, krzesła i meble wypoczynkowe Olta w wyjątkowej promocji. Śpiesz się. Oferta mebli w promocji jest ograniczona. Olta Concept Store w Białymstoku. Odwiedź nasze studio. Apartamenty przy Operze. Ulica Kijowska 7, lokal 7. Więcej na www.oltaconceptstore.eu.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
7: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy.
9: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24, 30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
17: Sponsorem programu jest Arkada, dach i elewacja.pl.
18: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetur na Podlasiu. Jetur, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2.
19: Na białostockich drogach powoli zaczynają się popołudniowe korki i o tej porze już tłoczno na Branickiego, Sienkiewicza, Jurowieckiej i Legionowej. Na termometrach teraz 15 stopni, a na niebie trochę słońca, trochę chmur i niewykluczone, że popada.
17: Sponsorem programu jest Arkada, oferująca montaż pokryć dachowych. Dach i elewacja.pl. Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetur na Podlasiu.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
20: 15 Agata.

0: Związkowcom, by do protestu nie doszło, ale podkreślał, że rząd przygotowuje się również na najgorszy ze swojego punktu widzenia scenariusz, czyli ogólnopolski protest w pełnym wymiarze.
1: My już od rana organizujemy komunikację zastępczą, więc przygotowani jesteśmy na najgorszy scenariusz, ale mam nadzieję, że dzisiaj przemówię do rozsądku związkowcom i złagodzą swoją formę protestu.
0: Maszyniści przekonują, że bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych to tylko wierzchołek góry lodowej.
2: A związkowcy twierdzą, że o tych problemach wielokrotnie informowali już resort. Polska właśnie zaczyna rozgrywki w Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Biało-czerwoni lada moment zagrają z reprezentacją Portugalii. Strefę kibica w Bełchatowie odwiedził Rafał Różycki.
3: Problemów nie będzie?
4: Nie będzie, na pewno. Musimy rozpocząć tylko dobrze te mistrzostwa. Na pewno bardzo dobrze pójdzie.
5: Będzie od początku dominacja i prowadzenie.
2: A mecz jest rozgrywany w Sofii.
6: SK Białystok News.
7: Agata Kropiewnicka. 18-latek miał przy sobie prawie 30 gramów metamfetaminy i innych narkotyków. Zatrzymali go białostoccy policjanci. Delikwentowi grozi do 3 lat więzienia. Wojewoda Podlaski wydał pozwolenie na budowę 36-kilometrowego odcinka Rail Baltiki między Białymstokiem a Ełkiem.
8: Myślę, że do 2029 roku te roboty zostaną ukończone i już będziemy mogli podróżować na trasie Białystok-Ełk z prędkością do 200 km na godzinę.
7: Mówi wojewoda Jacek Brzozowski.
6: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
9: Witamy serdecznie, kochani, to jest czwartek, 10 dzień września i to jest dobra i zła informacja. Dobra dla słuchaczy, ponieważ 10 dzień miesiąca to jest dzień wypłaty, ale zła dla nas.
10: Nie, ale nie wszędzie to różnie w różnych firmach, a niektórych nie ma wypłaty.
9: Ale najczęściej to jest, proszę ciebie, 10, ale w związku z tym, że my tu pracujemy dopiero w Radiu SK 10 dni, to my nie dostaniemy wypłaty
10: jak
9: teraz,
10: to nie
9: wiesz? No teraz nie dostaniemy, my dopiero dostaniemy w październiku i teraz jak przeżyć wrzesień? Wrzesień, przepraszam.
10: Jak właśnie, to jest pytanie do naszych słuchaczy. Jak przeżyć wrzesień?
9: Jak przeżyć wrzesień? Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze, czekamy. My pozdrawiamy, zapraszamy. Zalia teraz będzie grała w Radiu SK, tak? Tak, coś chciałeś jeszcze?
10: Nie.
9: Dobrze.

0: Somber, my body isn't ready w Radiu SK. Proszę Państwa, do tej pory było nam bardzo miło w Radiu SK i wszystko fajnie, aż tu nagle przychodzi 10. My sprawdzamy z Cinkiem konta bankowe, nic, zero, zupełnie.
1: Nie,
0: a 10. ludzie dostają przelewy. No z tym, że dlaczego mieliśmy Cinek dostać przelew, skoro pracujemy tu 9 dni? Trochę przykro, trochę rozumiemy. Tak czy inaczej, pytanie brzmi do Was, kochani słuchacze, jak mamy w związku z tym przeżyć ten wrzesień?
2: Cześć chłopaki, w razie jakbyście chcieli przeżyć wrzesień, to chodźcie koło, gdzie tam mieszkają kaczki.
1: Aha.
2: To może wam chleb rzucą, jak będziecie biedniejsi niż one.
1: Okej, super, świetny pomysł, tylko niestety kaczki dopływają do chleba szybciej niż ja.

0: Bobby Romeo i Fly High w Radiu SK. Tymczasem na SK-owym Messengerze zbieramy głosówki na temat tego, jak przeżyć wrzesień, bo my tu jesteśmy już 10 dni, a jeszcze nie widzieliśmy żadnych pieniędzy. Mm-hmm. To trochę normalne, no ale utrudnia życie. No to posłuchajmy.
1: Panowie, zbierajcie butelki plastikowe. Nie jeden się wzbogacił na tym już.
2: Oczywiście, że tak i nie ma co z tego żartować. To jest teraz sposób na wzbogacenie się. Aha, wiem, Cinek, tak, że ty skądinąd zbierasz butelki. Ja jeszcze nie, dlatego mam dla ciebie tę butelkę. Proszę. Proszę bardzo.
0: A dzięki, ja taką już mam.
3: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
3: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
4: Zapraszam. Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
8: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, EuroAGD i na euro.com.pl.
7: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
9: Motoryzacyjne emocje wracają do Białegostoku. 13 września odwiedź giełdę na Andersa i poczuj motoryzację na najwyższych obrotach. Nowości prosto z salonów, unikatowe auta luksusowe oraz zabytkowe i potężny pokaz Car Audio. Targi motoryzacyjne w Białymstoku, ulica Andersa 40.
10: Lato się kończy, ale my dopiero się rozkręcamy.

0: 12 września, godzina 18. Widzimy się w Trójkątach i Kwadratach przy ulicy Sienkiewicza 28 w Białymstoku. Zbierz ekipę, wpadaj i zakończ lato w najlepszym stylu. Trójkąty i Kwadraty. Smak, który robi klimat.
1: Masz ochotę na steka? Gorący, soczysty, perfekcyjnie wysmażony. Wpadnij do Stekowni. Tutaj zjesz kawał polskiej wołowiny z ogniem i charakterem. Czekamy na Ciebie na Lipowej. Stekownia Białystok.
2: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
3: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już jutro. Nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
7: I po reklamie.
8: Esko.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była

0: Sobel i Sanach w Radiu SK, a teraz wszystkie hity zaczynają się sami wiecie gdzie. Wszystkie hity zaczynają
1: się w SC. Jak byłeś młodszy, Michał, to oglądałeś Hannę Montanę?
0: Nie, nie oglądałem. No oglądałem żużel, skoki narciarskie, piłkę nożną oglądałem. Byłem mężczyzną, byłem małym mężczyzną,
1: Michał,
0: tak?
1: Możesz mi powiedzieć.
0: Dobra, oglądałem.
1: Oglądałeś.
0: Tak.
1: Podobała ci się?
0: Nie.
1: Nie podobała ci się?
0: No, mogę powiedzieć?
1: Tak.
0: Tak.
1: A teraz ci się podoba?
0: Co, Miley Cyrus? No. Tak, podoba mi się jeden teledysk, jak ona na takim wrecking ball.
1: Na kuli.
0: Pół naga
1: ona
0: się
1: buja. Bujała się na kuli, tak?
0: Buja się na kuli, kochanie. Tak, tak.
1: Tak, teraz wydała nową piosenkę Buzzpers Waits i ten hit zaczyna się również w Esce, a płyta pod tym samym tytułem Buzzpers Waits pojawi się za tydzień w piątek. To co, posłuchamy sobie przed smaku?
0: A jak?

0: Adele, Rolling in the Deep w Radiu SK. Proszę Państwa, już za 22 minuty, godzina 16. To wspaniały moment, żeby poinformować o akcji, która się nazywa SK po raz pierwszy. My tu jesteśmy po raz pierwszy, znaczy już drugi tydzień, ale cały czas jakby jesteśmy świezi, czy świeży?
1: Świeżsi.
0: My nie jesteśmy świeżi, ja, tak to trochę. W ogóle bez sensu.
1: Szczególnie o tej godzinie.
0: Tak, także słuchacze na Radiu SK.pl zgłaszają swoje kandydatury, co chcieliby zrobić po raz pierwszy. Co tam jest?
1: Tak, na przykład Justyna chce lecieć do Laponii, do Świętego Mikołaja.
0: A wiesz, ja go widziałem? Bo ja byłem na skokach w Kusamo, to jest bardzo blisko Laponii.
1: Ale mieliśmy rozmawiać o Justynie, a nie o tobie.
0: Przepraszam.
1: Ale już skończyliśmy, możesz mówić.
0: No i byłem w tej Laponii na skokach w Kusamo i tam Mikołaj z Mikołajową zawsze przyjeżdżają. I to jest cały czas ten sam Mikołaj, on ma już ze 100 lat.
1: No właśnie, a wracając do słuchaczy, to cały czas możemy finansować wasze pierwsze razy. Zgłaszajcie się na SK.pl, my mamy dużo pieniędzy i nimi się dzielimy. Znaczy służbowych pieniędzy oczywiście.
0: Tak.
1: I rozdajemy wam te pieniądze, przelewy robimy już po godzinie 16, także bądźcie czujni.
2: Promocja.
3: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99. A 20 jaj bio wysoka grzęda, 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
10: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
11: Masz ochotę na steka? Gorący, soczysty, perfekcyjnie wysmażony. Wpadnij do Stekowni. Tutaj zjesz kawał polskiej wołowiny z ogniem i charakterem. Czekamy na ciebie na Lipowej. Stekownia Białystok.
12: Zastanawiasz się nad mieszkaniem w Warszawie? Dla dziecka na studia? Dla siebie? A może jako inwestycja? Modern Mokotów od Archicom. Nowy miejski kwartał w sercu Mokotowa. Zaprojektowany z myślą o wygodnym życiu. Sąsiedztwo metra i galerii Mokotów. Szybki dojazd do centrum i uczelni. Szukasz kawalerki? Teraz wybrane lokale w Modern Mokotów z wykończeniem w cenie. Twoja Warszawa jest bliżej niż myślisz. modernmokotów.archicom.pl.
13: Podlaskie smaki, tradycja, muzyka i wyjątkowa atmosfera. 11 września Park Dworski w Zabudowie zaprasza na wielkie pożegnanie lata. Od 15 czekają atrakcje dla najmłodszych. Podlaskie przysmaki, spotkanie z kulturą i tradycją regionu. A o 17 oficjalne otwarcie i moc koncertów. Gwiazda wieczoru Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. W programie także licytacje z Fundacją Podlascy Aniołowie i Stowarzyszeniem Motodziki Podlasie. Partnerem strategicznym wydarzenia jest Województwo Podlaskie.
2: To będzie ostatnia reklama.
14: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec w Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni, Super Express i Radio SK.
15: I po reklamie.

0: Post Malone w radiu SK Sunflower.
1: Już teraz ja?
2: No mów.
1: A bo miało być o sporcie, nie wiedziałeś co powiedzieć, tak? I zwróciłeś się
2: na mnie. Nie, mogę powiedzieć.
1: No to powiedz.
2: Dobrze, teraz będzie o sporcie.
1: Polska gra z Portugalią na Mistrzostwach Europy
2: Polska
1: Siatkarzy.
2: Polska gra z Portugalią.
1: Na Mistrzostwach Europy Siatkarzy.
2: Na Mistrzostwach Europy Siatkarzy.
1: I prowadzimy w setach 2-0, ale nie ma się z czego cieszyć, bo oni są strasznie słabi, także spokojnie.
2: Także na smutno prowadzimy.
3: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Zamieszkaj w otoczeniu natury, nie rezygnując z wygody miasta. Zapraszamy na dni otwarte osiedla przy lesie w Wasilkowie. Ulica Żurawia 22. W sobotę i niedzielę 19 i 20 września od 10 do 16. Zobacz nowe mieszkania na żywo i skorzystaj z wyjątkowych promocji. Osiedle przy lesie. Wasilków. Konceptbud.pl.
9: Nowoczesne, wyjątkowe, ponadczasowe. W studiu meblowym Olta Concept Store przyszedł czas na zmiany. Trwa wyprzedaż kolekcji włoskich mebli z ekspozycji. Komody, stoły, krzesła i meble wypoczynkowe Olta w wyjątkowej promocji. Śpiesz się. Oferta mebli w promocji jest ograniczona. Olta Concept Store w Białymstoku. Odwiedź nasze studio. Apartamenty przy Operze. Ulica Kijowska 7, lokal 7. Więcej na www.oltaconceptstore.eu.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Nielimitowany, super szybki internet światłowodowy z prędkością nawet do 1 giga poleca telewizja kablowa SAW, Dipol i Telekomunikacja Podlasie. Umowa na 9 miesięcy, szybki profesjonalny montaż, atrakcyjna oferta telewizyjna. Szczegóły na tkb.pl. Poczuj moc światłowodu od telewizji kablowej SAW, Dipol i Telekomunikacji Podlasie.
13: Nowa marka samochodowa już jest w Białymstoku. Jetour zaprasza do pierwszego showroomu na Podlasiu. Poznaj gamę SUV-ów, zobacz wszystkie modele i wybierz się na bezpłatne jazdę próbną. 5 lub 7 miejsc. Napęd 4x4 od 174 900 zł. Oraz możliwość instalacji LPG. Czeka profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze finansowania. Jetour Białystok. Czekamy na Ciebie. W galerii handlowej Biała Miłosza 2. Obserwuj nas na Facebooku.
14: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
15: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
14: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
16: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Wasilewski i syn. Białystok, ulica Kleberga 68. Bike. Wybór staje się prosty.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność, a bezwzględnym terrorem.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
21: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
22: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej pochińsku.pl, oferujący kursy języka chińskiego w Białymstoku. Pochińsku.pl.
23: O ludzie, co się dzieje na tych białostockich drogach? Krótko mówiąc korki, krótko mówiąc wszędzie, a zwłaszcza w centrum naszego miasta i na głównych jego arteriach. Na niebie trochę słoneczka, wygląda do nas zza chmur, na termometrach 17 stopni i temperatura powoli spada.
21: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
22: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej po chińsku.pl.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Rozmowy maszynistów z ministrem infrastruktury były konstruktywne, ale porozumienia na razie brak. Maszyniści podtrzymują więc zapowiadany na jutro protest. Odpowie za nielegalne posiadanie 7 sztuk amunicji. 43-letni Ukrainiec chciał wnieść amunicję na teren Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.
1: Mężczyzna przyznał się do stawianego mu zarzutu, złożył także wyjaśnienia.
0: Wyjaśnia Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach. To nie jedyny incydent, do jakiego doszło na targach. Dwie młode kobiety rozlały drażniącą cieczy, są teraz przesłuchiwane, a straty oszacowano na 2,5 tysiąca złotych. Droższe benzyna i olej napędowy to nie

0: Gorący teren, nie ma wątpliwości trener Adrian Siemieniec.
1: Zespół na wskroś ofensywny, a jeszcze wsparty swoim stadionem. Na pewno to wszystko tworzy bardzo trudny teren do zdobycia.
0: Pojedynek jutro o 20:30. W sobotę nocna piątka, a w niedzielę szybka dycha. Przed nami Białystok biega. To 16. edycja imprezy.
2: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
3: I żeby była jasność, nikt nie każe wam słuchać nas za darmo. My normalnie płacimy za to, że nas słuchacie. To jest akcja SK po raz pierwszy, w której finansujemy wasze pierwsze razy z Radiem SK. To znaczy, wy piszecie nam na SK.pl, czego jeszcze nie robiliście, a chcielibyście zrobić, i my wyskakujemy z kasą, i to już niedługo.
4: Teraz my już będziemy dzwonić?
3: No tak.
4: A już wiemy do kogo?
3: Za pół godzinki.
4: Już wiemy do kogo?
3: No już trochę się domyślałem.
4: Calvin Harris, My Way, teraz w Radiu SK.
3: Ramy.
5: Radio SK. Why wait to say, at least I did it my way.

0: na coś słodkiego. Stąd Sugar Babes w Radiu SK. Push the button, Sońta Korościel, czyli SK w Radiu SK.
1: Proszę Państwa, polscy siatkarze grają z siatkarzami portugalskimi. Zgadnij, jaki jest wynik.
0: 3-0.
1: Nie, jest 2-0 w setach i w trzecim prowadzimy 18-12. To są Mistrzostwa Europy. Polki niedawno grały w Mistrzostwach Europy i niestety zajęły dopiero 4. miejsce. Znaczy dopiero. Przed turniejem wziąłbym w ciemno, ale ostatecznie wyszło jak wyszło. Natomiast Polacy są trochę mocniejsi. Tym, że tymi Portugalczykami, jak mówiłem, nie podniecamy się. No bo gdyby tam grał Cristiano Ronaldo na przykład.
0: A czy wiesz, są ludzie, którzy się podniecają Portugalczykami.
1: Ale ty do nich nie należysz, czy należysz?
2: Nie wszystko trzeba mówić w radiu,
0: nie
2: prawda?
0: Nie o mnie, nie o mnie.

0: MJ Deli w Radiu SK, to jest audycja SK, czyli Sońta i Korościel. Sońta jest fanem celebrytów, musicie o tym wiedzieć.
1: Nie jestem fanem żadnych celebrytów.
0: No, no to powiedz, co masz do powiedzenia.
1: O Filipie Heizerze chciałem
0: powiedzieć. Króciutko. No
1: właśnie, króciutko. Coś się kroi, proszę państwa, na SK.pl czytamy, że Filip Heizer przymierza ślubny garnitur.
0: I jak wygląda?
1: Nie sądzę, żeby szedł w nim na kręgle.
0: No nie.
1: Ślubny garnitur służy do brania ślubu.
0: On chyba mówił gdzieś w telewizji, że on będzie się żenił z tą dziewczyną. Ona jest od niego chyba z 30 lat młodsza, czy ileś?
1: Dwa razy młodsza jest. On ma 40 ileś, ona ma 20, ma na imię Bianka.
0: Ona, tak? On ma Filip.
1: On ma, tak. On ma Bianka, ona Filip. Może zmylić księdza.
0: Słuchaj, a ładnie on wygląda w tym garniturze, czy tak jak my byśmy wyglądali?
1: No, tak jak my byśmy wyglądali idąc do komunii.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski. Autopromocja.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank PKO S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
12: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej.

0: gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt, 70% taniej.
1: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
2: Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: I po reklamie.

0: It Ain't Me to Kygo i Selena Gomez w Radiu SK. SK po raz pierwszy to jest taka zabawa, w której wy na SK.pl nam piszecie, jaki pierwszy raz chcecie przeżyć na koszt Radia SK, a my ten pierwszy raz opłacamy i w tej sprawie jest z nami Marta. Cześć!
1: Cześć, witam was serdecznie.
2: Witamy cię, Marta, bardzo serdecznie. Jaki chciałabyś przeżyć pierwszy raz z Radiem SK?
1: No, pierwszy raz SK. Chciałam, żebyś się zafundowała mi pierwszy tatuaż.
2: Nie masz jeszcze tatuażu? Taka duża
1: nie
2: dziewczyna
1: mam.
2: I bez tatuażu?
1: Jestem po 40 i nie mam jeszcze tatuażu.
0: Ale jak to? Nigdy nie siedziałaś?
2: Lat.
1: Nie siedziałam.
2: Słuchaj, Marta.
1: Marzy mi się wzór wilka.
2: Tak się składa. Wzór wilka ci się marzy?
1: Tak, jak najbardziej.
2: Mhm. Okej, to wiesz, tak się składa, że jest z nami tatuażysta i ten tatuażysta chce ci zadać teraz trzy już bardzo precyzyjne pytania. Dobrze? Jesteś gotowa?
1: Okay.
2: Panie tatuażysto, zapraszam.
0: Dzień dobry, to ja jestem tatuatorem i tak się składa, że ja chciałem zrobić swój pierwszy w życiu tatuaż, także mimo, że SK nas połączyła. Mam już dłuto. Mam pytanie, czy ty wiesz coś o wilkach?
1: No nie mieszkam w takich terenach, gdzie są wilki, ale wzór wilka nie umiem tego do końca.
2: W Bieszczadach mieszkasz?
1: Chociaż po prostu czuję ten tatuaż.
2: W Bieszczadach
1: nie, mieszkam w centrum Polski.
0: No dobrze, a jak robi wilk? Może prościej.
2: Aha. Bardzo fajnie, bardzo fajnie.
0: Chory wilk, ale tak.
2: Panie tatuatorze, czy ja mogę zadać pytanie?
0: Nie, jeszcze jedno mam.
2: Panie tatuatorze, jeszcze jedno.
0: A gdzie chcesz, Marta, ten tatuaż?
2: W Radomiu.
1: Na ramieniu.
0: Nie, w jakim mieście pytam?
1: W Łodzi.
0: Myślę, że możemy to zrobić, ale jest jeszcze jedno pytanie.
2: Na jakim morzu? No nie, błagam cię, w Łodzi to jest miasto. No.
0: Nie no, Michał, pytanie twoje.
2: Aha, moje pytanie.
0: Tak.
2: Aha, po co ci ten tatuaż?
0: Ale mądre, nie warto było.
1: Nie, wewnętrznie już dojrzałam i czuję od dawna, że chcę mieć tatuaż.
2: Dobra, ile chcesz pieniędzy?
1: Przemyślana decyzja.
2: Cicho, tatuator, teraz cicho. Ile chcesz pieniędzy, Marta?
0: Ja chcę pieniędzy.
1: No, potrzebuję 1500 zł, bo to będzie duży deal.
0: Spokojnie, ja to zrobię za dwa.
2: Marta, zrobimy ci tatuaż i zmienimy ci tatuatora na profesjonalnego. Dobra?
0: Dziaramy, brawo!
1: Super. Dziaramy, hej!
0: Gratulujemy.
1: Się cieszę.
2: Trzymaj się.
0: Tak to działa, proszę państwa. Dziaramy Martę. Jeżeli wy chcecie przeżyć z nami swój pierwszy raz, to zapraszamy na sk.pl.

0: 35-latka za nielegalny lot dronem nad zamkniętymi strefami w powiecie augustowskim. Mężczyzna w kwietniu nie zgłosił lotu i przeleciał m.in. nad terenem wojskowym, przygranicznym oraz Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Grozi mu do 5 lat więzienia. Co robić, by podlaskie mleko było konkurencyjne? O tym debatują w Białymstoku eksperci oraz właściciele sektora mleczarskiego. W międzynarodowym forum bierze udział ponad 150 osób. Branża notuje niższe dochody, to przez spadek cen mleka.
1: Sońta i Korościel. Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
2: Dwie po 17 na zegarze Radia SK. Trzeba powoli wychodzić z pracy i szukać czegoś sobie do świętowania.
3: Dzisiaj, a co można świętować?
2: Dzisiaj jest Dzień Piłkarza.
3: O, bardzo fajnie. Ja słyszałem, że ty masz takiego wujka, który wie, jak świętować Dzień Piłkarza.
2: Tak, tak. Wujek proponuje rozegrać dwie połówki, potem karniaki i już można się kiwać.
3: Aha, obrzydliwy jest ten twój wujek, wiesz? Stary wujek.
2: Nie ma żadnego wujka, to jest mój sposób.
3: Jaki macie sposób na świętowanie Dnia Piłkarza?
2: Ja wiem. To jaki? Można stać w korkach.
3: Aha, dobrze, już wystarczy. To znowu wujek?
2: Mam jeszcze jedno.
3: No.
2: Nie, żarty.
3: Nagrywajcie swoje głosówki na eskowym messengerze, jak świętujecie Dzień Piłkarza.

0: Joe, End of Beginning w Radiu SK. Stoń tak rozciel, czyli SK w Radiu SK, ale nie jesteśmy sami, bo jest z nami pani Jadzia. Dzień dobry, Jadziu.
1: Jeszcze raz, nie włączyliśmy Jadzie mikrofonu.
0: Jest z nami pani Jadzia. Dzień dobry.
1: O, jest z nami pani Jadzia.
2: Dobry, dobry.
1: Ustaliliśmy, że pani Jadzia ma dwoje wnucząt, tak? Tak czy nie?
2: Mam czworo wnucząt.
1: Czworo wnucząt. Przed chwilą pani miała dwoje,
0: to
1: czyli
0: się
1: był
0: szybko
1: poród
0: dzieje.
1: Przed chwilą.
0: No. Porody mamy.
1: Ale to idzie.
0: Ale
1: czy oni są, oni są w wieku szkolnym? Te, oni, one?
2: Tak.
1: I czy oni, one zgłaszają się do pani Jadzi po pomoc w nauce, czy nie?
2: Nie.
1: A gdyby się zgłosiły, to z jakiego przedmiotu Jadziu najchętniej udzieliłabyś im korepetycji?
2: Z prac ręcznych? Znaczy, jak jest jeszcze taki przedmiot w szkole.
1: Oczywiście, że jest. Oczywiście, że jest. To jest szydełkowanie na przykład, tak?
2: Tak.
1: A, czy
2: szycie.
1: Się, szycie. Ale,
0: szycie.
1: Szycie na antenie, tak czasami się mówi. Tak.
2: Życie na antenie.
1: Dobrze, więc drogi, a czy dzieci słuchają Radia SK? Bo jak słuchają innego, to proszę Jadziu nie mówić absolutnie. Czy one słuchają Radia SK?
2: Nie, dzieci teraz nie słuchają radia.
1: O rety, nie o to nam chodziło. Jadziu, powiedz jeszcze raz, że słuchają.
2: Słuchają.
1: O, dzięki, to była super Jadzia.
2: Jej, Radia
1: Eska. Radia Eska.

0: Ghost Town to Adam Lambert w Radiu SK. Dzisiaj, proszę Państwa, 10 września mamy Dzień Piłkarza.
1: A dlaczego akurat 10 września obchodzimy Dzień Piłkarza, Cinku?
0: Bo wtedy wygraliśmy chyba finał turnieju olimpijskiego w piłkę nożną. To było w Monachium 7-2, tak? Dobrze mówię?
1: O, jesteś przygotowany. To bardzo miło. To bardzo miło.
0: Mam po prostu neostradę i sobie spojrzałem.
1: Masz taki background wiedzy, nie?
0: Tak,
1: dzisiaj młodzi ludzie tego nie mają. Oni nie mają.
0: No to już cicho. W każdym razie szukamy sposobu, jak świętować Dzień Piłkarza. Pomysłów jest dużo i nigdy się nie kończą. O czym świadczą głosówki, które nagrywacie na SK-owego Messengera. Posłuchajmy kolejnej.
2: No, facet to chyba może strzelić gola. Może tak zaświętować. Mhm. A my dziewczyny zrobić spalonego. Kotleta na przykład.
1: No tak, bo jak kotlet jest spalony, to nie pozostaje już nic innego, jak strzelić gola, skoro jeść się nie da.
0: A głodniaka zresztą. No,
1: dokładnie. Wręczamy pani skarpety eskowe oraz
0: klapki Kubota.
1: Klapki Kubota.
0: Proszę nie grać w nich w piłkę, nie strzelać w nich goli.
1: Gratulujemy.
0: Wszystko dobrego.
3: Reklama.
4: Marian, jaki laptop jest top?
5: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
3: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Masz ochotę na steka? Gorący, soczysty, perfekcyjnie wysmażony. Wpadnij do Stekowni. Tutaj zjesz kawał polskiej wołowiny z ogniem i charakterem. Czekamy na ciebie na Lipowej. Stekownia Białystok.
7: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra, Polscy terroryści i zamachowcy, od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
8: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nielimitowany, super szybki internet światłowodowy z prędkością nawet do 1 giga poleca telewizja kablowa SAW, Dipol i Telekomunikacja Podlasie. Umowa na 9 miesięcy, szybki profesjonalny montaż, atrakcyjna oferta telewizyjna. Szczegóły na tkb.pl. Poczuj moc światłowodu od telewizji kablowej SAW, Dipol i Telekomunikacji Podlasie.
12: I po reklamie.

0: Bez końca i Oskar Cyms w Radiu SK. Sońta i Korościel, dzisiaj 10 września, już w pół do szóstej. Zaraz się będzie ciemno robiło. Patrz, Cinek, jeszcze 2 miesiące temu o tej porze to jeszcze było jasno, wiesz, jeszcze można się było opalać. A teraz, wiesz, patrzę za okno, nie mówię, że już jest ciemno, ale już jest coraz ciemniej. I zaraz, wiesz, zaraz wszystkich świętych, przepraszam, że nie dopuszczam się do głosu, nie, ale akurat mam coś ważnego do powiedzenia. No. Wiesz, zaraz wszystkich świętych, tak. Później święta, wiesz, Sylwester, Nowy Rok i zacznie się robić jaśniej, także to też nie ma co panikować.
1: A co po Nowym Roku był? Nie wiem.
0: Po Nowym Roku jest Trzech Króli.
1: Wośp, Trzech Króli, Wośp.
0: Walentynki.
1: Nie, o Wośp, Walentynki.
0: Walentynki.
1: Potem ja mam urodziny, zaraz pamiętasz?
0: Którego? No i znowu pandemia, jakoś to się powolutku kręci.
1: Pytałem, czy pamiętasz, kiedy mam urodziny?
0: A pamiętam, w lutym, nie?
1: Tak, którego?
0: Czekaj, o ile się można pamięć?
1: W połowie, właściwie w drugiej połowie. Właściwie to 16.
0: 16. Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki, na zaś.

0: Hity na czasie w Radiu SK to Fastboy i Music Sounds. Sońta Korosiel, czyli SK w Radiu SK.
1: Za chwilę Chapel Roan i Good Luck Babe w Radiu SK.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
2: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
7: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
8: Motoryzacyjne emocje wracają do Białegostoku. 13 września odwiedź giełdę na Andersa i poczuj motoryzację na najwyższych obrotach. Nowości prosto z salonu. Unikatowe auta luksusowe oraz zabytkowe i potężny pokaz Car Audio. Targi motoryzacyjne w Białymstoku, ulica Andersa 40.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Expert wyprzedaj.

0: praktyki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
2: Nowa marka samochodowa już jest w Białymstoku. Jetour zaprasza do pierwszego showroomu na Podlasiu. Poznaj gamę SUV-ów, zobacz wszystkie modele i wybierz się na bezpłatną jazdę próbną. 5 lub 7 miejsc, napęd 4x4 od 174 900 zł oraz możliwość instalacji LPG. Czeka profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze finansowania. Jetour Białystok. Czekamy na Ciebie. W Galerii Handlowej Biała Miłosza 2. Obserwuj nas na Facebooku.
3: Podlaskie smaki, tradycja, muzyka i wyjątkowa atmosfera. 11 września Park Dworski w Zabudowie zaprasza na wielkie pożegnanie lata. Od 15 czekają atrakcje dla najmłodszych. Podlaskie przysmaki, spotkanie z kulturą i tradycją regionu. A o 17 oficjalne otwarcie i moc koncertów. Gwiazda wieczoru Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. W programie także licytacje z Fundacją Podlascy Aniołowie i Stowarzyszeniem Motodziki Podlasie. Partnerem strategicznym wydarzenia jest Województwo Podlaskie.
4: Lato się kończy, ale...

0: 12 września, godzina 18. Widzimy się w Trójkątach i Kwadratach przy ulicy Sienkiewicza 28 w Białymstoku. Zbierz ekipę, wpadaj i zakończ lato w najlepszym stylu. Trójkąty i Kwadraty. Smak, który robi klimat.
1: Zamieszkaj w otoczeniu natury, nie rezygnując z wygody miasta. Zapraszamy na Dni Otwarte Osiedla przy Lesie w Wasilkowie. Ulica Żurawia 22. W sobotę i niedzielę 19 i 20 września od 10 do 16. Zobacz nowe mieszkania na żywo i skorzystaj z wyjątkowych promocji. Osiedle przy Lesie. Wasilków. Konceptbud.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
4: I po reklamie.

0: H, Ring My Bell w Radiu SK. Sońta Krościel, czyli SK w Radiu SK. My już kończymy, a za chwilę z wami Michał Hanczak.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank PKO S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
15: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Nowoczesne, wyjątkowe, ponadczasowe. W studiu meblowym Olta Concept Store przyszedł czas na zmiany. Trwa wyprzedaż kolekcji włoskich mebli z ekspozycji. Komody, stoły, krzesła i meble wypoczynkowe Olta w wyjątkowej promocji. Śpiesz się. Oferta mebli w promocji jest ograniczona. Olta Concept Store w Białymstoku. Odwiedź nasze studio. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7, lokal 7. Więcej na www.oltaconceptstore.eu.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
20: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
21: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej pochińsku.pl, oferujący kursy języka chińskiego w Białymstoku. Pochińsku.pl.
22: Na białostockich ulicach coraz mniejszy ruch, no i coraz chłodniej robi się w naszym mieście. Już tylko 16 na plusie, wiatr za to przybiera na sile. W nocy temperatura spadnie, ale nie poniżej 10 stopni. Dobrego czwartku, kochani.
20: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
21: Sponsorem programu jest właściciel szkoły językowej po chińsku.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Polska musi być gotowa na prowokacje na granicy i akty sabotażu, ostrzega premier Donald Tusk i ujawnia, że otrzymał od szefa CIA raport dotyczący możliwych zagrożeń w najbliższych miesiącach. 19 lat więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz 500 000 złotych zadośćuczynienia dla osieroconej dziewczynki. Taki wyrok usłyszał sprawca tragicznego wypadku w Międzyzdrojach, Patryk F. W grudniu 2023, dzień przed Wigilią, wjechał samochodem w rodzinę. Na miejscu zginęły 3 osoby. Do naprawy ponad kilometr sieci trakcyjnej oraz 400 metrów torowiska. To po wczorajszym wypadku w Sokolnikach Suchych. Wykolejoną lokomotywę postawiono już na torach. Do pojazdu może wejść policja.
1: SK Sport News.
0: Pewne zwycięstwo biało-czerwonych na początek Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze pokonali 3-0 Portugalię.
18: Przewaga ogromna, aby tak dalej.
23: Dobry rozruch, piękny, zrobiony wstęp.
0: Mówi kibice z Bełchatowa, a w sobotę Polacy zagrają z Izraelem. Aleksander Wukowicz nie jest już trenerem Widzewa Łódź. Szkoleniowiec stracił posadę tuż przed ligowym klasykiem w Warszawie z Legią.
1: SK Białystok News.
24: Agata Kropiewnicka. Darmowe treningi strzeleckie ruszyły w powiecie białostockim.
25: Bardzo fajnie, tylko że broń jest bardzo ciężka, więc ręce bolą.
26: To jest taka lekka adrenalina, to jest też taka satysfakcja, jak się uda w to strzelić i dobrze się wyceluje.
24: Mówią uczennice 24. białostockiej podstawówki. Dziś strzelały w 4. liceum, a kolejny trening w Czarnej Białostockiej 23 września. Szczegóły na stronie WCR-u. Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego. Potrwa do jutra, a wszystkie szczegóły znajdziecie na białystokpraca.pl.
27: Imprezka.
28: Imprezka.
27: Imprezka.
29: Czego potrzeba Wam dzisiaj wieczorem, żeby ten czwartkowy wieczór po dniu pełnym zajęć był udany? Mam nadzieję, że na przykład Tylko kochaj mnie od Zali to jest taki hit,

0: Czy loser to jest osoba, która poszła na grzybobranie i wróciła z lasu z pustym koszykiem? Możliwe, tak na czasie. Dzisiaj mam wrażenie, że mój Instagram został zalany przez zdjęcia od moich znajomych, którzy poszli na jakieś grzyby. Kiedy oni w ogóle mają na to czas? No moi rodzice na emeryturze na przykład też. No i opowiadają o tym i chwalą się zdjęciami, co takiego w lesie znaleźli. No więc w takim razie może tego będzie dotyczyło moje pytanie, które zadam za chwilę. 664-402-302. Wy dzwonicie, ja zadaję pytanie, a wy odpowiadacie słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. I tak to będzie związane z grzybobraniem. Zobaczymy, kto się do mnie dodzwoni. 664-402-302. A to oczywiście Tame Impala już za nami. Hit pod tytułem Loser. Za chwilę między innymi nowość od Toflow. To będzie jej hit Talking Body. Ale wcześniej sprawdźmy, kto się do mnie dobija, bo już ktoś jest na linii. Halo, witam. Halo, jak masz na imię? Słuchawka przy uchu. Najlepiej wtedy się usłyszymy. Anna! No to w takim razie coś, co możemy spotkać podczas grzybobrania na pierwszą literę twojego imienia, czyli na A.
1: To można spotkać na A.
0: No.
1: Akacje.
0: Akacje? Podczas grzybów? No okej, okay, no że drzewo, no dobrze, ale ja bym jednak patrzył pod nogi. 664-402-302, sprawdźmy tutaj. Halo, jaki pomysł? Jak masz na imię?
2: Cześć, Paulina.
0: Paulina, no to co można spotkać podczas grzybobrania na pierwszą literę twojego imienia?
2: Prawdziwki.
0: O, i tego wszystkim życzymy. No to jeszcze jedna osoba, szybciutko, halo. Halo, witam na antenie Radio SK z tej strony, a kto po drugiej?
3: No witam, Konrad z tej strony.
0: Konrad, no to na pierwszą literę twojego imienia co można spotkać podczas grzybobrania?
3: Oczywiście największego kozaka w lesie.
0: Konrad, ja coś czuję, że ty jesteś niezły kozak wszędzie tam, gdzie się pojawisz. Kesza, TikTok w Radiu SK. And feeling like P. Diddy, hey, what up, grab girl? My glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, cause when I leave,

0: Terry Swims na antenie Radia w imprezce. Gdyby wszystkich artystów porównać do grzybów, to Terry Swims byłby prawdziwkiem, zdecydowanie. Mr. Know-it-all na naszej antenie, jaki to jest wokal, jaki to jest talent. No a skoro o tym grzybobraniu już zaczęliśmy i zaczęliście mi nawet donosić tutaj na Messengerze Radia, że udało się już co nieco znaleźć w lasach, to może dalej się w tym temacie nieco już jesiennym pobawmy. Przy okazji z przymrużeniem oka rozliczymy się z naszymi byłymi partnerami i partnerkami. Pytanie do was brzmi, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybie? Takie zdanie albo słowo, które pasuje zarówno do byłej byłego i do grzyba. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Zobaczymy, czy się ze mną dzisiaj w to trochę pobawicie. A że warto zostać z Radiem SK, no to będę was przekonywał nie tylko tym, że za chwilę wasze odpowiedzi, ale też nowością od Kuby i Kuby, bo chłopaki, jeszcze przed 18.30.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz? Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem. Bye.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 1,5%, 1 litr. Tylko 1,79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka. Jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doskonale! Kupujemy!
8: Sposób na Twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Zastanawiasz się nad mieszkaniem w Warszawie? Dla dziecka na studia? Dla siebie? A może jako inwestycja? Modern Mokotów od Archicom. Nowy miejski kwartał w sercu Mokotowa. Zaprojektowany z myślą o wygodnym życiu. Sąsiedztwo metra i galerii Mokotów. Szybki dojazd do centrum i uczelni. Szukasz kawalerki? Teraz wybrane lokale w Modern Mokotów z wykończeniem w cenie. Twoja Warszawa jest bliżej niż myślisz. modernmokotów.archicom.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: No ja mam nadzieję, że w czwartkowy wieczór u was bez spiny. No taka jest też imprezka, tutaj się w ogóle nie spinamy, tu luzujemy i szukamy odreagowania po ciężkim dniu w pracy. Denzel, You Spin Me Round na antenie Radia SK za nami. Hanczak z tej strony, czas na was i na rozliczenia z byłymi. Bo pytam was dzisiaj z okazji tego, że sezon na grzyby się rozpoczął, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybie. No to startujemy z głosówkami z Messengera Radia SK. Na dobry początek Ania się będzie rozliczała.
1: Co można powiedzieć o byłym i grzybie? Mm. No cóż, tak jakiś śliski egzemplarz mi się trafił.
0: Może Maślak? Pozdrowienia dla Rafała Maślaka, ale on akurat fajny facet i przystojny i porządny, to na pewno śliski nie jest. Tymczasem Andrzej, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybie?
2: Uważaj, toksyczny.
0: Okej, no tak, wiadomo jak to jest z grzybami, niby wszystkie jadalne, ale niektóre tylko jeden raz, przypominam. A jeśli chodzi o byłe, to tutaj Andrzej w liczbie mnogiej powiedział, czyli to świadczy o tym, że niby się już raz struł, a potem i tak znowu zabrnął w to samo miejsce. Do tego samego zagajnika. Shabuzy i Tate McRae za chwilę.
3: Autopromocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
4: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
5: Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Zamieszkaj w otoczeniu natury, nie rezygnując z wygody miasta. Zapraszamy na dni otwarte osiedla przy lesie w Wasilkowie, ulica Żurawia 22. W sobotę i niedzielę 19 i 20 września od 10 do 16. Zobacz nowe mieszkania na żywo i skorzystaj z wyjątkowych promocji. Osiedle przy lesie, Wasilków, konceptbud.pl.
8: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
9: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
10: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
8: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
11: Zapraszamy do salonu Bike. Wasilewski i syn. Białystok. Ulica Kleberga 68. Bike. Wybór staje się prosty.
12: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
13: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
12: Znaczy Frosta kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
15: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
16: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
17: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
18: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
19: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
20: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama. Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
20: I po reklamie.

0: Za kilka chwil godzina 19, a w Radiu SK w imprezce Even Easy Bizu All of My Love. To jest jedna z naszych nowości. Wszystkie hity zaczynają się w Esty i na pewno po godzinie 19 też coś premierowego wam zagram, ale mnóstwo premier to będziemy mieli dla was dzisiaj późnym wieczorem. Bardzo często jest tak, że właśnie z czwartku na piątek wielu artystów wydaje nowe piosenki, a my w Radiu SK zagramy je jako pierwsi. Po 23 Mati Fuczyło przejmie stery i rzeczywiście do późnej nocy będzie wam grał nowości, na które warto zwrócić uwagę i na które warto rzucić uchem, mówiąc krótko. A dziś wśród tych nowości będzie też wyjątkowa wersja hitu R&B od H'a, która powstała we współpracy z pewnym bardzo znanym polskim raperem. I uwaga, zagramy to jako pierwsi, bo ta piosenka na razie do streamingów nie trafi. To już dzisiaj po godzinie 23. Wszystko na naszej antenie. Bądźcie z nami.
1: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła, zbiąka, cukru, brak. Duda,
2: Duda, day. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy? Kindla? Zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Co ty taki zakręcony?
15: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
14: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
15: Co? Tak szybko?
14: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
15: Czekaj.
14: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
15: Białystok, Cieszyńska 3.
14: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
16: I po reklamie.
7: SK Białystok. Na czasie.
16: No to lecimy, przed nami kolejny wrześniowy weekend, więc trzeba robić plany. Kto lubi imprezy plenerowe, no to może wpaść do zabudowana pożegnania lata. Tu na scenie Miły Pan, Zenek, no i Dia. Do tego wpada tu również Patrol SK Summer City, wciąż z letnimi gadżetami. Patrol spotkacie również w sobotę w Trójkątach i Kwadratach. Tu wielka kulinarna uczta, królem będą naleśniki i to w najróżniejszym wydaniu. Wytrawne i na słodko, do tego muzyka i konkursy. To wszystko w sobotę od 17. A jak się najecie, no to wpadajcie do klubu Show wieczorem. W sobotę tam energetyczne hity, które zaserwuje wam DJ-ka Claudi.
17: Muzyką się żyje.
0: Harry Styles ogłosił nowe koncerty. Będzie to finał ery jego ostatniego albumu Together Together. Wiosną przyszłego roku Harry wystąpi w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, a latem w kilku europejskich miastach. W Polsce? Nie. Ale najbliżej nas będzie 2 i 3 lipca, bo wtedy będzie koncertował w Berlinie. Potem jeszcze Paryż, Madryt, Rzym, Dublin i Londyn. Tu Harry Styles zaplanował 3 finałowe koncerty na legendarnym Wembley. Pamiętacie hit Daylight? Wykonawca tego hitu, czyli David Kushner, w niedzielę wystąpi w Warszawie, promując swój nowy album. Koncert odbędzie się w nietypowym miejscu, bo w Muzeum Narodowym, a wstęp jest wolny. A tymczasem w Łodzi zaczęła się kolejna edycja Great September. Do soboty w wielu miejscach w mieście będzie koncertowo. Pojawią się zarówno nowi artyści, na których warto zwrócić uwagę, jak i dobrze znane gwiazdy różnych pokoleń. Między innymi Krzysiek Zalewski, Julia Wieniawa, Andrzej Piaseczny czy Liwka.
17: Impreska.
0: Liwka pojawi się też w tej godzinie w imprezie w Radiu SK. Zagram hit Obejmuje Noce z Jonatanem i PZ-em, ale wcześniej Zara Larsson i Temper City. Self-Aware na dobry początek tej godziny. No i też będzie o grzybach oczywiście i o naszych byłych w tej godzinie. Michał Hanczak, witajcie!

0: To Carla Fernandez w Radiu SK. Kto tęskni już za weekendem, to już naprawdę bardzo blisko, a może ktoś już nawet dzisiaj w imprezowym nastroju.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jeżeli ktoś ma dzisiaj jakieś wieczorowe wyjście na miasto i zaczął już urlop, to teraz będzie mógł naprawdę wprawić się w dobry nastrój, bo zagram nowość, która jest bardzo imprezowa i w sumie to brzmi już trochę jak weekend. MK to jest taki DJ-producent, który ma rękę do takich właśnie klubowych bangerów. Choćby Dior w zeszłym roku nas tutaj kręcił bardzo mocno. A teraz czas na coś świeżutkiego. Living to jest MK, Tristan Henry. I teraz właśnie tę nowość wam zagram. Zróbcie głośniej, jeżeli zaraz wychodzicie na miasto.

0: Jeden DJ remiksuje drugiego DJ-a, bo w oryginale to Kygo Take Me Back, ale Robin Schulz zrobił remix tuning tego kawałka, no i właśnie w tej wersji wam ten numer zagrałem, bardzo imprezkowej. 28 minut po 19, Hanczak z tej strony, za chwilę Dawid Podsiadło, a potem zagraniczny Dawid, czyli David Guetta między innymi się pojawią, ale wcześniej wracamy do zabawy, w której z przymrużeniem oka rozliczamy się z naszymi byłymi, ponieważ sezon na grzyby się zaczął, to dzisiaj pytam, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybie. Marta nagrała głosówkę na Messengerze Radia SK.
1: Co można powiedzieć o byłym i o grzybie? Że i tego nie ma.
0: No, czasami może to i lepiej nawet. W sumie to jakby tak się filozoficznie pochylić nad tym, to dobrze, że byłego nie ma. To znaczy, że ten aktualny nie jest byłym i jest po prostu jedyny w swoim rodzaju. A bez grzybów jakoś człowiek przetrwa, prawda? Jeszcze mamy wiadomość od Agnieszki, która na pytanie, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybie, napisała: niby ładny, ale pod kapeluszem było nieciekawie. Niektórzy mają nierówno pod sufitem, inni pod kapeluszem.
2: Reklama.
3: Hej, co u ciebie?
4: Zapisałem się do TB Edukacja.
3: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEP.pl lub w najbliższej placówce. Białystok, Cieszyńska 3.
3: TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
7: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na Pepco.

0: Do tego wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
3: I po reklamie.

0: Fuka i Vito Bambino na antenie Radia SK. To ja was zabieram teraz na grzybobranie, a konkretnie na rozliczenie się z naszymi byłymi, z uśmiechem, oczywiście z przymrużeniem oka. Pytam was, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o grzybach. No i na przykład Szymon nagrał głosówkę na Messengerze Radia SK. Cześć Szymon.
1: Siemano Radio SK.
0: Witam serdecznie, no to co?
1: Myślisz, że trafiłeś prawdziwka, a potem się okazuje, że trujący. Pozdrowionka.
0: No tak właśnie bywa. Bałem się trochę, że po tym prawdziwku skrócisz to słowo i wyjdzie coś, co nie nadawałoby się na antenę. No to w takim razie może zmieńmy temat. Ola, co jednocześnie można powiedzieć o byłym i o grzybie?
2: Na zdjęciach każdy jeden wygląda super, ale w rzeczywistości wnętrze może być totalnie robaczywe.

Kto teraz na fotelu pasażera w samochodzie słucha imprezki, no to pozdrowienia dla wszystkich, którzy są doskonałymi pasażerami. Passenger to Alex Warren na antenie Eski w imprezce przed godziną 20. Czwartkowy wieczór to już praktycznie jest piątek, czyli praktycznie weekend, a weekend zaczyna się w Esce. Przypominam, że od jesieni w piątki gramy bardzo weekendowym trybem już, bo wiele osób rzeczywiście nieco wcześniej ten weekend zaczyna, a przynajmniej czuje już ten weekendowy vibe. No i dlatego jutro, zaraz po naszym poranku od godziny 9 z Kasią Mesierską będziemy na was czekać i wprowadzać was w ten weekendowy nastrój, grając nowości, ale też rapując o planach na weekend, czy na przykład dając wam razem z panią Jadzią rady, które mogą się na weekend przydać. No właśnie, to wszystko jutro od 9, ale oczywiście na razie nigdzie się nie wybieram, tylko gram dalej, bo po 20 między innymi Damiano Dawid.

0: autopromocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
5: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski.
6: Tego nie można przegapić.
5: Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
7: Masz ochotę na steka? Gorący, soczysty, perfekcyjnie wysmażony. Wpadnij do Stekowni. Tutaj zjesz kawał polskiej wołowiny z ogniem i charakterem. Czekamy na ciebie na Lipowej. Stekownia Białystok.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
1: SK Białystok. Na czasie.
15: No to lecimy na początek o imprezie w klubie Balance and Two w piątek East Electronic Event Techno. No wiadomo, ta muzyka i to w najróżniejszym wydaniu pojawi się Hyacinth, połowa duetu Kwiatu Jabłoni, do tego Isa Fortuna czy Envo Exp. To wpadajcie do Zabłodowa, tutaj z kolei Miły Pan Zenek i do tego Patrol SK Summer City. Duża plenarowa impreza pod szyldem Pożegnania Lata, a Pożegnania Lata w stylu kulinarnym również w trójkątach i kwadratach. Tutaj będą rządziły naleśniki, do tego muzyka. Za dobry klimat, no i SK Summer City dorzuci wam jeszcze gadżety. To od 18 w sobotę.
16: Muzyką się żyje.
17: Ta sobota to wielki finał muzycznej trylogii. W Warszawie odbędzie się koncert Historia polskiego hip-hopu, łączący rap z muzyką symfoniczną. Stoi za nim Dżimek, czyli Radzimir Dębski, który nie ukrywa, że to dla niego wyjątkowo ważny projekt.
18: Hołd gatunkowi, który dla mnie był bardzo ważny od młodości. Prywatnie dla mnie to jest jakieś dojrzewanie, czyli właśnie rozliczenie się z tym takim wewnętrznym dzieciakiem.
17: Dżimek zaprosił do udziału w koncercie najważniejsze nazwiska polskiego rapu, które tworzyły tę historię. W Warszawie wystąpił m.in. PZ, to STR, Paktofonika, Sokół czy BDO S2115. Koncert odbędzie się w sobotę na lotnisku Bemowo, a na wydarzenie zaprasza Was Radio SK. Zapraszamy też na kolejne koncerty w ramach naszej trasy SK Music Tour. W ten weekend będziemy w Wałbrzychu i w Rawiczu. Jutro w Wałbrzychu wystąpi m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz, a w niedzielę Zalia, Krzysiek Zalewski oraz Warius Manx z Kasią Stankiewicz. Piątek w Rawiczu to m.in. koncert Dawida Kwiatkowskiego. Sobota z kolei należeć będzie do Golców, ale nie tylko. Wstęp wolny, a koncerty poprowadzą eskowi prezenterzy.
6: Imprezka.
16: Imprezka.
6: Imprezka.
16: Eska.
6: Eska.
17: Minuta po 20. Za chwilę Dawid Kwiatkowski, o którym przed chwilą mówiłem, również wystąpi na naszej antenie razem z Margaret. To będzie ich piosenka, później ci opowiem, ale wcześniej Rasputin i The First Time od Damiano Dawida. Tu Michał Hanczak. Dobry wieczór.

0: Timbaland i Keri Hilson podobno dobrze brzmią na łódkach, bo niektórzy jeszcze na wakacjach, jak Kuba i jego ekipa w Bogaczewie słuchają imprezki. To pozdrowienia też dla tych, którzy w Łodzi.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Albo w brzegu, bo czasami Łódź do brzegu przybija. Niekoniecznie geograficznie. 14 minut po godzinie 20, czas na coś świeżego w Radiu SK. Przypominam, że w czwartki wieczorem jesienią mamy nowość, czyli bardzo dużo nowości, które wam gramy już od 23, prawie jedna po drugiej. Już teraz zapraszam na ten nowy program Maciego Fuczyło, ale teraz też wam coś nowego zagram. No przecież u nas nowości mamy w DNA. Temper City to jest ekipa, która ostatnio podbiła nie tylko naszą antenę hitem Self Aware. Jestem bardzo ciekawy, czy kolejny single też przypadnie wam do gustu. Reverse Psychology, tak nazywa się ta piosenka, no to posłuchajmy.

0: hit pod tytułem Mango. Mam go w Radiu SK w imprezie, więc zagrałem. Sylwia Grzeszczak się pojawiła, Hanczak z tej strony. 20.30 dochodzi. Jestem bardzo ciekawy, czy dzisiaj jest jakiś powód do świętowania u was. Nie wiem, może jakieś urodziny, imieniny, rocznice, rozwodów, ślubów, jakieś jeszcze inne ważne sprawy, które się wydarzyły. Możemy poświętować wspólnie. Zapraszam do nagrania głosówki na Messengerze Radia SK. To jest też dobra sytuacja i okazja, żeby kogoś przez radio, jak za starych dobrych czasów, pozdrowić. Na za chwilę Meduza i Bad Memories wam zagram.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
2: Jeszcze więcej.
3: Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00.
4: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
2: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
7: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Nielimitowany, super szybki internet światłowodowy z prędkością nawet do 1 giga poleca telewizja kablowa SAW, WIPOL i Telekomunikacja Podlasie. Umowa na 9 miesięcy, szybki profesjonalny montaż, atrakcyjna oferta telewizyjna. Szczegóły na tkb.pl. Poczuj moc światłowodu od telewizji kablowej SAW, WIPOL i Telekomunikacji Podlasie.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: I po reklamie.

To Margaret i Prima Ballerina na antenie Radia SK w imprezce. No, w Radiu SK żyjemy hitami na czasie i wydarzeniami, które są absolutnie na czasie. I mam dla Was taki muzyczny breaking news, ponieważ do naszego kraju, wiemy to już na 100%, w przyszłym roku wpadnie jeden z najważniejszych DJ-ów na świecie, którego znamy od lat, choćby z takiego hitu jak Lay Low. Proszę bardzo. To oczywiście jest to o nim mowa, ale na przykład jeszcze The Business było. Albo na przykład jeszcze I Will Be Here. Ciekawy jestem, czy w ogóle ktoś pamięta ten hit. Ależ to brzmiało. Tiesto, o nim właśnie mowa. 19 czerwca przyszłego roku wystąpi w Warszawie na stadionie Legii na kolejnej edycji festiwalu Warsaw Music Festival. W tym roku m.in. Black Eyed Peas zagrał Armin van Buuren. Na przyszłym już wiemy, że też będzie grubo. Tiesto do nas wpadnie. To jest informacja naprawdę w ostatniej chwili, także wiecie chyba jako jedni z pierwszych. No to zagram Tiesto teraz z Karol G. Don't Be Shy w imprezce.

0: Na panią Lady Gaga też czekamy w naszym kraju. Na razie wiadomo, że Tiesto do nas przyleci w przyszłym roku, 19 czerwca u nas zagra w ramach Warsaw Music Festivalu. No i bardzo się fani muzyki klubowej z tego powodu cieszyć mogą i to dzisiaj świętować. A co jeszcze dzisiaj w imprezie świętujemy, Norbert?
1: Dzisiaj jest bardzo wyjątkowy dzień, ponieważ swoje pierwsze urodziny obchodzi moje dziecko. Oli, samych wspaniałości, pyszności i długich spacerów życzy tata.
0: No, dużo w tym wszystkim zależy od ciebie też, Norbert. Jest też Bartek i jeszcze też bardzo, bardzo ważna okazja do świętowania.
2: Dzisiaj mój syn kończy 3 lata. Także kochanie, Leonek, wszystkiego najlepszego. A poza tym też łatwa data do zapamiętania, bo 10 dzień wypłaty.
0: O właśnie, bardzo dobrze się składa. Akurat całą wypłatę można wydać na prezenty dla synka. To jeszcze w takim razie Agata.
3: A ja bym bardzo chciała pozdrowić moją koleżankę Justynkę, z którą właśnie pracuję i cieszę się, że jako jedyna ze mną tutaj została.
0: Pozdrowienia. Axwell i Bond dla was.

0: Post Malone i Sway Lee poczęstowali swoim muzycznym słonecznikiem Sunflower, czyli słonecznik przed godziną 21. Są tacy, którzy wciąż mają wakacje, jak Monika.
1: Cześć Eska, cześć. Chciałabym bardzo pozdrowić z moich wakacji, które się niestety na razie kończą, bo jeszcze potem będzie drugi wyjazd. Pozdrawiam serdecznie z Darłówka, tym razem zachodniego.
0: Czyli z nadpolskiego morza, no to super, że jeszcze się szykuje drugi urlop, czyli nie do końca taka spłukana. Bogata dziewczyna nam się odezwała. Ale to może dlatego, że już poza sezonem i wtedy trochę taniej. Zupełnie za darmo będziemy wam grali najnowsze hity i to jeszcze dzisiaj wieczorem, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce, nasz nowy program po 23:00. Między innymi Matt Fuczyło dzisiaj wam zagra specjalną wersję hitu Ring My Bell, czyli R&B od H-a z pewnym polskim znanym raperem. Tylko u nas to na razie usłyszycie. A jutro usłyszycie mnie i Kasię Węsierską od 9:00, bo weekend zaczyna się w Esce. Hanczak, pa!

0: Eska. Eska.
1: Reklama.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: I po reklamie.
9: SK Białystok. Na czasie.
10: No tak, chcę wam narobić smaka takim późnym wieczorkiem, a wybierzcie się w sobotę do trójkątów i kwadratów. Tutaj będą rządziły naleśniki i to w najróżniejszym wydaniu przed nami. Kulinarne zakończenia lata. SK Summer też tu wpada. To wszystko w sobotę od 18:00. Będzie jedzonko, muza, no i dobry vibe. Wpadajcie również do zabudowa na pożegnanie lata. Tutaj koncerty Zenek, Dia, no i Miły Pan. Z kolei na elektroniczny event możecie wskoczyć do klubu Balance. Tutaj East Electronic Invotech zagra kilku artystów, którzy zaserwują, no, te właśnie brzmienia elektroniczne na najwyższym poziomie.

0: music. News.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole. Do eskowego studia wpadli ostatnio zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
2: Poznaliśmy się w Radiu Węźle Szkolnym tak naprawdę.
3: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
1: Warto było.
3: Tak. Z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
1: Kuba i Kuba przez całe wakacje bujali nas hitem Stygnie Lato, a teraz mają nowość na koniec lata, czyli kawałek Chłopaki, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Gigantyczne pieniądze na koncie Ariany Grande. Artystka zakończyła właśnie światową trasę koncertową, zagrała ponad 40 koncertów na dużych arenach i udało jej się sprzedać ponad 600 tysięcy biletów, co przełożyło się na ogromne zarobki. Trasa przyniosła ponad 107 milionów dolarów przychodu i to najlepszy wynik w jej karierze. Teraz artystka zapowiedziała, że robi przerwę i w najbliższym czasie nie będzie występować i nie będzie tworzyć muzyki. Wszyscy elo, elo, młody White tu jest. Teraz tak możemy krzyknąć. White 2115 wpadł ostatnio na Rap 20 do Radia SK, a razem z nim Palar i Vivi Simon, czyli autorzy wakacyjnego hitu To Coś, który doskonale znacie z Eski. Z raperami rozmawia Maty Fuczyło.
4: Chciałoby się zacytować pewien bardzo znany kawałek, hymn wakacji i Kalifornia po prostu. Dokładnie Kalifornia Records, White 2115. Siemanko.
5: Siemanko, witam.
4: Vivi Simon też tu
5: Siemanko.
4: Jest.
5: Siemanko.
4: No i Palar.
6: No witam serdecznie.
4: Gotowi jesteście?
6: Tak jest.
7: Pewnie, no zawsze jesteśmy gotowi.
4: No jak, no to lecimy w takim razie. Dzisiaj spektakularna chwila, to się wydarzy, pogadamy, dowiemy się o wszystkim tym, co oni mają do ukrycia i o wszystkim
7: poznasz
4: tym.
7: Prawdę.
4: Poznam prawdę. Prawda o Kalifornia Records wycieknie właśnie dziś. Pierwszy raz w ogóle rozmawiam z ludźmi, którzy mieli w swoim życiu już własne radio, można powiedzieć, i to wesce. Mam oczywiście na myśli te wasze historie związaną z projektami kalifornijskimi, ale wróciliście do robienia muzy. Chyba w tym się czujecie najlepiej, co?
7: Tak, my nawet nigdy nie przestaliśmy właściwie robić.
4: Po drodze, wszystko
7: po drodze.
5: Mieliśmy, słuchaj, taki tak zwany małą taką odskok, nie? Prowadzenie radia, bardzo ciekawa rzecz, ale chleba ci nie będziemy zabierać.
7: Właśnie, no, właśnie. Tym bardziej, że ja kiedyś w radiu pracowałem, to wiesz.
4: No właśnie, przed chwilą ustaliliśmy poza anteną, że Vivi Simon jest człowiekiem już, który ma też rapową audycję na koncie.
7: Dokładnie, dokładnie.
4: Palar jest cicho,
6: ja
4: obawiam się,
6: audycji.
4: Że ty...
6: Audycji
4: nie, ale obawiam się, że chciałbyś mnie wygryźć ewentualnie, czy nie? Chciałbyś
6: ciebie?
4: Mnie wygryźć?
6: No. Nie, na twój głos, ja bym nie konkurował z takim.
4: Ta cisza mnie zmartwiła. Ale słuchajcie, bo wy jako ekipa, no akurat w tym przypadku Vivi Simon i Whiter 2115, przybyliście z nowym kawałkiem, który nazywa się Hustler. Palar, ty akurat w tym numerze nie rapujesz, chociaż widziałem, że byłeś
6: tak.
4: Tam na miejscu, miałeś
6: tak zwany
4: sporo do czynienia. Lipsync był nagrywany.
7: Natomiast nie byle jakie.
6: Bo takie
7: klaskanie.
4: Natomiast wydaje mi się, że z tej trójki waszej to dzisiaj chyba największy Hustler to jest Vivi Simon, co?
7: Tak, tak nawet przybrałem taki kostium.
6: Skin.
7: Garnitur teledyskowy, żeby tutaj efekt był.
4: No właśnie, zaraz pogadamy więcej o samym numerze, bo to jest ważna sprawa. Oczywiście ten kawałek też zagramy, ale no tak patrząc na to, że części rzeczy pewnie nie widać, część rzeczy widać, te kawałki się ukazują, no to dużo się u was chyba dzieje. Ostatnie miesiące to była jakaś jazda, co?
7: No, stary. Dominacja.
6: Się chyba.
7: Genetyczna.
5: No wiesz, jakby zaczęliśmy rok, tak na dobrą sprawę skończyliśmy rok tam taką piosenką, takim naszym już rytuałem trochę corocznym, Happy New Year, nutkami, takimi luźnymi trackami wrzuconymi tako. No a zaczęliśmy rok na totalnym, tak zwanym, no grindzie pełnym, nie? No bo zaczęliśmy od tego wylotu do Kalifornii, zrobienie całej Kalifornia Love EP z pełną promocją tego, vlogami, wiesz, właśnie tym radiem, o którym wspominałeś.
7: Jeszcze też przed wylotem to w ogóle zdecydowaliśmy, że lecimy, ale w sumie nie mamy epki, dobra, to robimy ją. Tak, wiadomo, mieliśmy jakieś numery, ale no wiesz, Kalifornia Love tak naprawdę, tak. Największy hit, no. To była ostatnia.
5: To dosłownie zostało zrobione...
7: Tak. Z tydzień przed wylotem.
5: Z tydzień przed wylotem zostało zrobione. Na miejscu robiliśmy bardzo dużo muzyki, czy tak. To na moją płytę, czy tam nawet robiliśmy wspólne nuty, które myśleliśmy, czy do nie dorzucić
6: tak,
5: jeszcze.
6: Tak, bonus traczek,
5: tak, jako bonus traki, ale
7: nawet clip zrobiliśmy.
5: Nawet clip zrobiliśmy, tak, clip nakręciliśmy.
7: Ale fajna nuta w ogóle.
6: Fajna.
5: Ale może kiedyś się wrzuć, może na rocznicę się po prostu wrzuci dla ludzi, to też fajnie będzie.
7: No, coś takiego też, to jest pamiątka od razu.
5: No, taka wiesz.
7: Tam nakręciliśmy tam ten
5: telewizor. Jest tam nakręcony z całym tamtym, wiesz, swagiem i przewózką, klimatem tamtego czasu. Potem wróciliśmy do Polski, no to w Stanach jeszcze też nakręciliśmy klipy, ja przynajmniej nakręciłem klip tam jakiś na swojej jeszcze solowej płyty.
7: No i my nasze solówki.
5: No, no chłopaki oczywiście swoje solówki ponagrywali. Wróciliśmy, no i zaczęliśmy pełen grind tak naprawdę. No. Szymona album, moje tam jakieś rzeczy cały czas były w czasie, Palara rzeczy robiliśmy.
6: Tak jest.
5: No i wiesz, i potem wydawnictwa, jak Red Flag, jak jakieś gościnki, jak to u Kubiego, jak Euryka Moczko, jak u Maty.
4: Panowie, powiedzcie mi więcej o tym, bo ja wiem, że Łajcior mi już kiedyś powiedział, że nie ma czegoś takiego jak przepis na hit i że ta Kalifornia, no to wszystko przypadek i tak wyszło, ale pojawia się na przykład potem temat California Love. Może to słowo Kalifornia to jest w ogóle jakiś taki przykład, który sprawia. California Records, to wszystko.
7: Cholera, otóż.
5: Może rzeczywiście,
7: masz nas.
5: Nie?
4: Mam was. Czyli to jest ten master plan, trzeba wrzucić Kalifornia do...
7: Nie, no wiesz co, mi się wydaje, że chyba po prostu... To, czy to będzie hitem, czy nie, no to o tym już decydują ludzie i to, jak oni z tym sobie będą żyli i tworzyli jakieś swoje unikalne historie, wspomnienia, ale na pewno, no jak my zrobiliśmy California Love, no to czuliśmy, że to ma potencjał, wiesz, no.
6: Fajna emocja.
7: Fajna emocja, też mi się ja uważam, że z wydawaniem muzyki ważny jest timing, jeżeli jest czas na jakąś emocję i na po prostu określony kawałek, który zarezonuje z ludźmi w określonym czasie i my jako artyści też czujemy się tak jak ci ludzie i zrobimy wtedy taki kawałek, no to to szanse są duże, tak.
4: Palar, ty miałeś od razu poczucie, że to będzie hit, że California Love, no, to jest ten moment?
6: Tak, ja od razu nóżką tuptałem.
4: Czyli tuptanie nóżką Palara oznacza, że to jest wyznacznik.
6: Oczywiście, no jak to czujemy, no to wiesz, co chodzi, to potem idzie. Idzie jak domino.
5: Wiesz, pytanie... problem jest taki, że my prawie zawsze czujemy, że to jest to, nie? A potem mówimy kurczę, no ale nie zawsze tak jest. Potem wydajemy jakoś tutaj, mówimy, kurde, no.
6: Nie tym razem.
5: Nie tym razem, nie? Ale to, tak jak chłopaki to powiedzieli, na zasadzie, że to jest taki moment, że musisz się dosłownie wstrzelić w ten moment, ale nie zawsze to działa po prostu.
7: Nie tylko o to chodzi.
5: Jakby jest wiele wpływów, czynników na to, żeby to osiągnęło sukces, ale wiesz, na przykład, no ja na przykład szczerze ci szybko powiem, żeby nie przedłużać, żebyś nie miał problemu potem z tym. Słuchaj, robiąc tą California Love piosenkę, no to my nie nastawialiśmy się na to, dobra, my musimy teraz zrobić stary hit wakacji, my teraz każdy ma to śpiewać, każdy ma to znać. My po prostu zrobiliśmy muzykę taką, jaką się jaraliśmy, w danym momencie tak to poczuliśmy, no i tyle, nie?
7: Mieliśmy jakąś potrzebę też zrobienia kawałka z taką perkusją, w takim klimacie.
6: Zainspirowaliśmy się też fajnie.
5: Tak, no to jakby wiesz, to oddaliśmy też hołd temu, co na nas wychowywało.
7: Convict
5: Music, no dokładnie. Dlatego tak to wygląda. No.
4: Za nami premierowe zagranie nowego singla Hustler. Noga się rusza w trakcie, więc wszystko się zgadza, moim zdaniem jest to hit. Jest też klip. Wszystko mi mówi swoją drogą, że ten klip powstawał tutaj gdzieś bardzo niedaleko naszego studia. Nie będę mówił, gdzie dokładnie, ale rozpoznałem to miejsce, że jest to bardzo blisko. Czy to była jakaś taka, nie wiem, oznaka, że SK w takim razie, skoro jest obok, to powinno być grane tu u nas?
7: No. Powinno być pierwsze przede wszystkim na liście.
4: To tak. Akurat SK.pl, drodzy słuchacze, głosujcie już teraz i możecie to sprawić. California Love już była i to nie raz, nie dwa i nie siedem, więc wydaje mi się, że no, teraz czas na Hustlera.
5: Wypadałoby. Fajna pioseneczka.
4: Fajna pioseneczka.
7: Motywująca,
5: tak.
4: Ale a propos tej jeszcze Kalifornii, oczywiście numery, które powstały wcześniej, no, tak się zakręcę, natomiast mimo wszystko też roboty chyba trochę tam na miejscu było, czy jednak leżenie i obserwowanie, no i przy okazji jeszcze ślub, to też przy okazji gratulacje oczywiście.
7: My tam mieliśmy dość skondensowane ruchy, bo tak naprawdę na prawie każdego dnia mieliśmy albo jakiś, wiesz, vlog, albo jakieś zwiedzanie z vlogiem.
5: Klipy.
6: Dwa pełne tygodnie to wyjęte były,
7: tak,
6: co?
7: Tak, no jeszcze, wiesz, tak samo no ślub Seby, no to też było wielkie przedsięwzięcie. Tak naprawdę cały czas tam mieliśmy cały kalendarz zaplanowany, no tam ostatni tydzień był taki,
5: bo mieliśmy na początku być 3 tygodnie, a ostatecznie zostaliśmy 4
6: tygodnie.
5: Ale i tak
6: się nagrało.
5: No i tak się nagrało, ale właśnie ten 4 tydzień zostaliśmy, tam część ekipy już pojechała, nie? Ale my tak zostajemy, bo mówimy sobie, kurczę, no jest tu tak fajnie, jakby chcemy sobie jeszcze trochę tak jakby pocelebrować też cały ten wypad, nie? Zostawiliśmy sobie ten ostatni tydzień, nam zwiedzaliśmy jakieś muzea. Ma ta fotę z dinozaurem, a Palar żywym.
7: Byliśmy też w Wielkim Kanionie i jak do niego dojechaliśmy, to się zamknął.
5: Zamknęło ale czaj zamknęli i normalnie przyjechały do nas pick-upy, wiesz, typy ze szczerbami i mówią, no panowie,
6: nie będę mówił jak,
5: nie będę mówił jak, nie?
7: A to wiesz, szczere pole, kosmici tam obok gdzieś lądują i zamknięty Wielki Kanion.
5: A jeszcze, to jest w ogóle, to też jest szczerze mocna rzecz w tych Stanach, że mnie to mega zszokowało, jak, wiesz, no Nevada to jest pustynia, nie? Las Vegas jest w Nevadzie, nie? Jedziemy, nie? I też ten kanion się, jest też w części Nevady, tam niedaleko Las Vegas, tak to są jakieś 2 godziny, nie? I słuchaj, jedziemy, ja co patrzę, to góry tam są jakieś, a tam, słuchaj, tam 40 stopni prawdopodobnie było, nie? Ty, a na tych górach śnieg, nie? Na szczytach gór był normalnie śnieg.
7: Tak,
5: i blacha też tam był, bo blacha dosłownie był tydzień, jak my pojechaliśmy już do LA z powrotem, to blacha tam właśnie był w Vegas, a potem dojechał do nas do Los Angeles, to oni w ogóle pojechali gdzieś tam wyżej właśnie trochę i normalnie śnieg padał, stary, nie? A 40 stopni było dosłownie, wiesz, 15 metrów niżej masz 40 stopni. Jakieś szalone, jakieś... Ten kraj jest dziwny. Ten anomalie
4: kraj,
5: jakieś
4: tam. Ten kraj jest dziwny. Ja już myślałem, że to jakaś fatamorgana przy okazji po prostu tego, że tak bardzo gorąco. Widziałem filmik, na którym Palar tłumaczy scenariusz teledysku do Hustlera. Zastanawiam się, czy Palar, ty się odnajdujesz jako scenarzysta,
6: oczywiście,
4: scenograf.
6: Oczywiście, tylko nie, jakbyś przypomniał, co powiedziałem. Mówię różne rzeczy.
4: Tłumaczyłeś, że Vivi Simon jest... staje się narzeczonym, tak? Oświadcza się, tak. Następnie z kolei rezygnuje, tak? Ty tłumaczysz
6: to. Tak, ja to wymyśliłem.
4: Tak, o, Łajcior chyba nie jest zachwycony tym.
6: Ja wymyśliłem coś lepszego, ale nie będę mówił co.
5: Nie będę mówił jak.
4: Jaki był pierwszy pomysł Palara?
6: Nie mogę mówić takich rzeczy.
7: Wiesz, nie zdradza się z oscarowych scenariuszy.
6: Może to użyjemy kiedyś, do innego klipu.
5: Dokładnie, no słuchaj, powiem ci tak, jakby Scorsese
4: czeka.
5: Latał i mówił na lewo, prawo, że będzie Goodfellas nagrywał, wiesz, o co chodzi, ogarniał, no to ktoś by mu ten pomysł zwinął. Patryk Vega na przykład by mu zwinął ten pomysł przed nosa. No a my tutaj jesteśmy, wiesz, KMWTW, my tu jesteśmy z tej lowki, w tak zwanym niskim kluczem robimy ruchy i wiesz, i dopiero w momencie, kiedy już my prezentujemy, to wtedy może świat wiedzieć.
7: No, kiedy jaskółki latają nisko, to też pada dopiero.
4: Pozdrawiamy Paolo Sorrentino, który pewnie słucha i już chciał się dowiedzieć od Palara jakichś ciekawostek na
7: Palaro
4: temat tego.
7: Sorrentino.
6: Właśnie jak
4: Palara Sorrentino. Palar Sorrentino, właśnie to stworzyłem. No, znaczy stworzyłem z wami, ale tak to ładne.
6: Jest dużo, jest jeszcze Palaro Pereira.
5: Znany piłkarz.
7: A bo to on ma prosto andaluzyjskie kolorzenie.
6: Tak.
4: To jest piękne. Ale słuchajcie, bo w kawałku pojawia się to, że macie kieszenie wypchane kanapkami z hajsem, ale zastanawiam się, że macie też kieszenie wypchane chyba numerami gotowymi już, co?
7: No tak, tak, no tak jak właśnie wcześniej rozmawialiśmy, ja już mam tak naprawdę album gotowy, ale nie chcę tak na razie chyba jeszcze o nim mówić.
4: No pewnie.
7: Spojrzał na mnie ogólnie, nie wiem, czy
4: spojrzał, poczekał na pozwolenie.
5: Nie, nie musisz.
7: jak Lil Durk
5: tak,
7: King Von, tak?
5: Tak, dokładnie ta scena.
7: Chciałem właśnie otworzyć.
4: Otworzyliśmy to.
7: No, w każdym razie mam album gotowy, chcemy sobie troszeczkę posinglować, tak co mogę powiedzieć, myślę, żeby nie zdradzać to, że będą bardzo różne klimaty. Na pewno następny singiel będzie inny niż ten. Tutaj chcieliśmy jeszcze dać, wiesz, takiego bangera na koniec wakacji. Trochę też innego niż te bangery, co mamy na epce. W takim naszym...
5: I co innego niż ty masz też...
7: I co innego niż ja mam w ogóle na płycie, bo to tak naprawdę, no, jest różnie, no i tyle.
5: Ja jeszcze tak doprecyzuję to, że właśnie jakby to z tym albumem to jest coś takiego, że no jakby jest tam jakiś koncept tego albumu, wiesz, jest jakaś tracklista tego albumu, ale ja na przykład uważam, że dzisiejsza muzyka nie polega już stary na albumach, nie? Że to jednak jest... Uważam, że też jako słuchacz bardziej doceniam to właśnie singlowanie, na bieżąco budowanie czegoś i branie dosłownie takiego czynnego udziału jako słuchacz w jakimś projekcie, który powstaje, tak jak mówię, na bieżąco, nie? Że my coś mamy szkielet, mamy zarys, mamy pomysł,
7: jakąś treść też.
5: Mamy treść, ale to wszystko właśnie dzisiejsza branża nie polega na tym, że wrzucasz 2 single, stary, puszczasz album i jest album, nie? Tylko my właśnie chcemy stworzyć coś takiego, żeby to był pełen proces, serial, wiesz o co chodzi, żeby to się działo i żeby ludzie mieli na to wpływ też trochę jakiś. Chodzi o to, że po prostu cały ten proces, żeby był czymś innym niż tym takim oklepanym, starym, macie tu single, za dwa miesiące macie kolejny single. Mm-hmm. O, słuchajcie, właśnie startuje preorder z kolejnym singlem. Tutaj macie co? Kurczę, patrzcie to, macie Focus Track, jest premiera, dzień tak dobry. Jest. Nie, chcemy po prostu to inaczej zrobić trochę. Nie za czy nam wyjdzie, no mam nadzieję, że tak, ale to jeszcze zobaczymy, nie?
4: Mm-hmm. No dobrze, no cieszymy się, że jesteśmy w tym serialu i cieszymy się, że ten Hustler jest z nami, że ten kawałek tutaj też jest, pamiętajcie, aby na niego głosować. Dziękuję wam bardzo za tę wizytę, no i mam nadzieję, że zajrzycie jeszcze przy... Och, jak to jest miłe.
0: SK Białystok News.
8: Siemanko kochani, z tej strony Agata Kropiwnicka, a to jest magazyn reporterów Eski Białystok i dzisiaj na tapet bierzemy program bezpłatnych treningów strzelniczych w powiecie białostockim. W czwartym liceum ogólnokształcącym w Białymstoku trwa bezpłatny trening strzelecki, który organizuje WCR i rozmawiamy z uczniami, którzy przyszli na ten trening. To są uczniowie szkoły podstawowej, powiedz nam której?
9: Numer 24.
8: Powiedz jeszcze, jak masz na imię i nazwisko.
9: Natalka Kurjanowicz.
8: I właśnie, co cię zachęciło do tego, żeby wziąć udział w tym treningu? Jak to u was było? Po prostu ktoś wam zaproponował i chętni się zgłaszali? Czy wy jesteście jedną klasą po prostu i wszyscy przyszliście?
9: Jesteśmy jedną klasą, ale nie przyszliśmy wszyscy. Pani tak nas zapytała przed lekcją, kto by chciał spróbować. No i zdecydowałyśmy z dziewczynami i tutaj właśnie z chłopakami, żebyśmy chcieli spróbować, jak to jest. Bo ja na przykład nie byłam, nie wiem jak reszta.
8: Właśnie, a co było tym głównym powodem, który przeważył, że tu przyszłaś? To, że teraz nie jesteś na lekcjach, czy po prostu jesteś jednak ciekawa trochę tego, jak się strzela, jak to jest?
9: No, jestem ciekawa, jak się strzela, ale też trochę dla lekcji omijania, bo dzisiaj są trochę takie słabe, ale w sumie ciekawe, czy będzie fajnie, więc zobaczymy.
8: A ty, czujesz się podekscytowana przed tym strzelaniem? Jak to jest? To będzie fajna przygoda?
10: Przygoda pewnie będzie fajna, podekscytowana jestem.
8: A strzelałaś wcześniej?
10: Jeszcze nie strzelałam.
8: A jak myślisz, to może ci się do czegoś przydać, takie doświadczenie? Czy myślisz, że może potem coś z tego wyniknie? Będziesz się chciała zapisać na strzelanie?
10: W życiu może się przydać, ale tak normalnie to bym chyba raczej się na nic nie zapisywała, ale może się przydać.
8: Okej, okay. To jeszcze może was tutaj zapytam. Co cię skłoniło do tego, żeby wziąć udział w tych zajęciach dzisiaj?
11: Ominięcie lekcji, ale też chęć postrzelania trochę z broni, bo jest to dla mnie bardzo interesujące.
8: Strzelałeś wcześniej?
11: Strzelałem.
8: Na takiej prawdziwej strzelnicy czy w grze?
11: Na prawdziwej strzelnicy, no a czasami też w grach, ale głównie na prawdziwej strzelnicy.
8: I jak to u ciebie wygląda? Po prostu regularnie chodzisz, czy byłeś raz tak jakby z doskoku?
11: Byłem parę lat temu, co jakiś czas chodziłem, co jakiś tydzień, ale teraz jakaś przerwa weszła.
8: Jasne, i jak to jest, jak się strzela? Czujesz taką ambicję, że chcesz, wiesz, trafisz jakby bardzo blisko środka tarczy i chcesz jeszcze poprawić swój wynik? Jak to u ciebie działa?
11: No, poprawić swój wynik zawsze warto. Nie zawsze wyjdzie, ale warto.
8: I to jest taka aktywność, do której chce się wracać? To ci się nie nudzi? Co jakiś czas masz takie poczucie, że a fajnie by było jeszcze raz pójść postrzelać?
11: Czasami tak myślę, że warto. Warto by.
8: Jak to będzie dzisiaj na tym treningu? Strzelałaś już wcześniej kiedyś?
12: Nie, jeszcze nie strzelałam nigdy. Ale myślę, że będą to fajne zajęcia.
8: Jak usłyszałaś w szkole, że można przyjść na strzelnicę i sobie poćwiczyć, to co pomyślałaś?
12: Myślałam, że to jest bardzo fajna okazja, żeby się nauczyć strzelać czegoś nowego.
8: W różnych miejscach powiatu białostockiego trwają bezpłatne treningi strzeleckie, na które trzeba się umówić. One są w różnych miejscach, też w Białymstoku i w różnych terminach. A o szczegółach tej akcji rozmawiamy z panią podporucznik Aleksandrą Cis, szefową sekcji promocji i współpracy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
8: Dzisiaj pierwsza akcja w czwartym białostockim liceum. Na strzelanie przyszła 8-osobowa grupa uczniów ze szkoły podstawowej. No i właśnie, jak wyglądają te prowadzone przez państwa darmowe treningi strzeleckie? Kto na nie przychodzi? Jak to przebiega?
13: Dzisiaj mamy dwie grupy. Pierwszą grupę stanowią właśnie uczniowie szkoły podstawowej numer 24 w Białymstoku. Druga grupa, która będzie startowała o kolejnej godzinie, są to studenci z naszej Politechniki Białostockiej. Jeżeli chodzi o treningi, one są przede wszystkim skierowane do młodzieży, do osób starszych, do studentów, do uczniów i tak naprawdę do wszystkich osób, które są zainteresowani odbyciem takiego treningu, który umożliwia poznanie im takich podstawowych czynności manualnych, jeżeli chodzi o obsługę broni.
14: Właśnie, i jak to przebiega? Słyszeliśmy, że ci uczniowie z podstawówki, którzy dzisiaj tutaj przyszli, najpierw będą mieli taką prezentację, tak? Czyli uczą się trochę teorii, a potem będzie praktyka i strzelanie. Jak to wygląda?
13: Tak, tutaj z ramienia Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku wyznaczyliśmy dwóch instruktorów, którzy są przeszkoleni z tego zakresu oraz będą prowadzić całościowo ten trening. Zaczynamy od wiedzy teoretycznej poprzez wiedzę praktyczną, czyli omawiamy podstawy, następnie przechodzimy do strzelania. Tutaj strzelanie odbywa się na strzelnicy wirtualnej i dzięki temu jesteśmy w stanie pokazać tą podstawę strzelecką, podstawowe czynności i tak naprawdę ukierunkować tą osobę, która jest tak zwanym po prostu amatorem, na takie podstawy, które być może w przyszłości posłużą już gdzieś indziej, ale też zachęcić i jak najbardziej umotywować tych młodych ludzi, żeby korzystali z tych dostępnych możliwości, jakie oferuje im miasto, powiat i tutaj nasz teren administrowany jako Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku.
14: Czyli to jest trening skierowany do takich ludzi, którzy nigdy nie mieli broni w ręku, tak? Żeby nabyli jakiegoś takiego podstawowego obycia z bronią, tak mniej więcej też o to chodzi?
13: Tak, przede wszystkim to służy temu, żeby spopularyzować też strzelectwo, spopularyzować to, czym właśnie miasto dysponuje, ale też przede wszystkim tym, żeby pokazać też tą integrację, że my jesteśmy otwarci, pokazać też to wojsko, być może ktoś po takim treningu otwartym zdecyduje się na to, żeby złożyć wniosek do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, czy też do terytorialnej służby wojskowej. Tak naprawdę spektrum tutaj, jeżeli chodzi o to, to jest bardzo duży. Przychodzą też osoby zainteresowane, które chociażby w swoich placówkach czy instytucjach są zainteresowani w ogóle otwarciem takiej strzelnicy. My zachęcamy też osoby, które już strzelają, które chcą przyjść na przykład grupą i odbyć też taki trening, bo no, strzelectwo jest ogólnie taką dyscypliną też, którą cały czas trzeba jakby kształtować i to nie jest taka rzecz, kiedy my nabywamy tę umiejętność i ona jest jakby trwała. Cały czas musimy ćwiczyć, doskonalić się z tego zakresu, żeby być po prostu jak najlepszym strzelcem.
14: Rzeczywiście i te treningi u Państwa są świetną okazją, żeby no po prostu złapać, że tak powiem, taką zajawkę, tak, tego bakcyla, żeby właśnie zacząć ćwiczyć strzelanie. I właśnie może też zapytam o Pani doświadczenie, jak to jest, jak strzelamy, to potem budzi się w nas taka ambicja, że chce się poprawić swój wynik, jakie to są uczucia?
13: Tak, jak najbardziej mi zawsze podczas strzelania towarzyszy taka pozytywna adrenalina, ale też odpowiedzialność, ponieważ już trzymając faktyczną broń, kiedy prowadzimy ogień z amunicji ostrej, to jest odpowiedzialność z tego zakresu, że przede wszystkim interesuje nas bezpieczeństwo swoje, ale również i bezpieczeństwo tych, którzy znajdują się w pobliżu. Dlatego też te treningi temu służą, żeby nabyć tych podstawowych nawyków, które będą te bezpieczeństwo zapewniały. Z mojego doświadczenia powiem szczerze, że to właśnie strzelectwo jest czymś takim, co trzeba doskonalić i to szczerze mówiąc pomaga i te wyniki są tylko i wyłącznie lepsze.
14: No i właśnie jeszcze wracając do uczestników tych bezpłatnych treningów, dzisiaj mamy dwie grupy zorganizowane, uczniów z podstawówki i studentów z Politechniki, ale czy może właśnie na tych organizowanych przez Państwa treningach zdarzają się tacy wolni strzelcy, że ktoś po prostu nie w grupie, tylko sam dzwoni, żeby się zapisać?
13: Tak, mamy taką osobę na termin, który odbędzie się w październiku. Bardzo pozdrawiamy i do tego też zachęcamy, bo warto nawet przyjść samemu. My i taką grupę zorganizujemy, więc jak najbardziej tutaj, jeżeli ktoś nie ma pary czy nie ma grupy, to my jesteśmy również otwarci. Tak naprawdę dla każdego.
14: Właśnie, i może przejdźmy do kolejnych terminów, kolejnych miejsc, gdzie będzie można postrzelać, bo to nie tylko w Białymstoku, ale też w różnych miejscach w całym naszym powiecie.
13: Tak, dokładnie. 23 września 2026 roku jesteśmy w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Czarnej-Białostockiej. 15 października Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Dąbrowie-Białostockiej. I ostatnim terminem, który zaplanowaliśmy na ten moment, to jest Liceum imienia Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół w Sokółce 29 października. Te treningi będą kontynuowane. My chcemy dać po prostu możliwość wszystkim, również tym, którzy nie są z Białegostoku, żeby z tej możliwości skorzystali. Na pewno będziemy to kontynuować w kolejnym roku. Dołożymy do tego wszelkich starań, żeby każdy miał taką możliwość. Wiadomo, że ten termin w Białymstoku jest teraz jako pierwszy. Cieszy się dużą popularnością, bo dzisiaj mamy dwie grupy i tak naprawdę już nawet dzisiaj dostałam pytanie, czy będzie jeszcze taka możliwość, więc owszem, będzie.
14: To fajnie, że te treningi cieszą się popularnością. A czy to jest pierwsza edycja tego programu u Państwa? Czy wcześniej też było coś podobnego?
13: Docelowo spotykaliśmy się też właśnie tutaj przede wszystkim z zainteresowanymi z jednostek samorządu terytorialnego, z dyrektorami, z nauczycielami, z koordynatorami szkół, którzy właśnie zadawali nam pytania, jak złożyć wniosek na taką strzelnicę, jakich formalności dopełnić. Zawsze odpowiadamy, bo zawsze też zachęcamy, żeby jednak w Białymstoku było znacznie więcej takich możliwości i żeby tych strzelnic otwierało się dużo, dużo więcej. Tutaj w Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku powstaje taka strzelnica wirtualna. Obecnie są otwarte dwa konkursy Ministra Obrony Narodowej, konkurs numer 5 i konkurs numer 6. Konkurs numer 6 jest konkursem najnowszym i już dzisiaj miałam zapytania odnośnie właśnie tej strzelnicy laserowej, jak to wszystko wygląda. Mnie to bardzo cieszy, bo powiem szczerze, że no, strzelnica laserowa jest to takie nowum, powiedzmy, w porównaniu do tych strzelnic, które już funkcjonują, a zainteresowaniem się cieszy, więc to tylko mówi, że tych treningów będzie po prostu więcej zgodnie z potrzebą.
14: No to skoro już jesteśmy przy tej laserowej strzelnicy, To jest coś, co kojarzy się może z większym komfortem, tak? Mniejszym hukiem. Może to jest też trochę tańsza forma strzelania, bo nie zużywamy pocisków. Ale właśnie czy to jest trening na strzelnicy laserowej jest tak samo skuteczny jak właśnie przy tych fizycznych nabojach? Jak to jest?
13: Na pewno takiego kompletnego odwzorowania to nie ma, chociaż bronie no to są oddane repliki, tak samo jak i magazynki. Natomiast, no tutaj mówię, te strzelanie i te treningi służą takim czynnościom manualnym, które zresztą również w Wojsku Polskim są, ponieważ my też jako żołnierze zawodowi najpierw musimy mieć taką wiedzę teoretyczną, później troszkę praktycznej, czyli w postaci chociażby takiej postawy strzeleckiej, samych ćwiczeń na komendy, a następnie przechodzimy już do strzelania tego praktycznego. Więc tutaj te strzelnice też służą właśnie temu, żeby tą młodzież, osoby młode, osoby, które w ogóle jeszcze wcześniej nie miały kontaktu z bronią, żeby wprowadzić w taki sposób no, etapowy.
14: Właśnie, a co daje strzelanie tak, jako taka umiejętność, jako właśnie taka aktywność? Jakie możemy mieć z tego korzyści? Albo czy to właśnie jest zabawa? Czy jakoś to się przekłada potem na nasze życie?
13: To jest zależne tak naprawdę od, myślę, indywidualnych kwestii, ponieważ dla niektórych jest to hobby. Jest to też dyscyplina olimpijska, jeżeli mówimy o strzelectwie sportowym. Dla żołnierzy to jest, powiedzmy, chleb powszedni, ponieważ my musimy strzelać, musimy się kształcić z tego zakresu, a dla osób, które tutaj są, jeżeli chodzi o mieszkańców Białegostoku, to myślę, że to też jest zainteresowanie. Być może w przyszłości taki trening też otworzy właśnie takie hobby gdzieś tam w niektórych. Pobudzi to po prostu ich do tego, żeby spróbować swoich sił. Więc wydaje mi się, że po prostu jest to kwestia indywidualna, ale każdy w tym strzelectwie potrafi znaleźć też coś dla siebie.
14: No i na koniec jeszcze przypomnijmy, jak się zapisać na te treningi, gdzie Państwa znaleźć w internecie.
13: Jeżeli chodzi o zapisy, one są prowadzone przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w postaci mailowej, bądź też w postaci telefonicznej. Informacje są zawarte na naszej stronie Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku, jak i również na naszym Facebooku, więc tutaj dla tych młodszych osób pewnie to jest szybsze źródło komunikacji, informacji. Także gorąco zachęcamy, bo zbieramy i zapisy dalej trwają na kolejne lokalizacje, więc tutaj zapraszamy. Gdyby były jakieś pytania, również odpowiemy. I proszę obserwować naszą stronę, bo tak jak mówiłam wcześniej, na pewno te terminy będą się jeszcze pojawiać, jeżeli chodzi tutaj na przykład o Białystok.
14: Tak, ja od siebie dodam, że myślę, że to bardzo ciekawa okazja, żeby spróbować właśnie postrzelać i zobaczyć, jak to jest mieć broń w ręku, jak się dowiedzieć się, jak się z nią obchodzić, zwłaszcza, że te treningi prowadzone przez Państwa są bezpłatne i odsyłam wszystkich słuchaczy do strony białostockiego WCR-u i dziękuję za rozmowę.
13: Dziękuję bardzo.
14: To jak było? Jak wrażenia po tym strzelaniu?
15: Bardzo fajnie, tylko że broń jest bardzo ciężka, więc ręce bolą.
14: Jest to odrzut?
15: Jest, ale taki bardzo delikatny, nie jest jakoś tak mocno wyczuwalny.
12: Tak, jest delikatny, na pewno lżejszy niż na jakiejś takiej prawdziwej broni.
14: Jak się strzelało?
12: Bardzo fajnie.
14: Co teraz czujesz? Chciałabyś poprawić swój wynik? Masz ochotę jeszcze raz pójść postrzelać?
12: Tak, jeszcze bym chciała, to jest mój pierwszy raz, kiedy strzelam.
14: Jakie to uczucie? Cokolwiek cię boli? Ręce bolą od trzymania? Jak to w ogóle było?
12: Broń jest ciężka, ale ja tak krótko ją trzymałam, więc nie bolą mnie ręce.
14: Tak, widziałam, że dosyć długo mierzyłyście. Nie wiem, która z was, chyba ty. Właśnie też jak strzelałam pierwszy raz, to starałam się bardzo długo mierzyć, żeby dobrze trafić. Jak uważasz, łatwo jest wycelować i trafić?
12: No powiem tak, no moim zdaniem ciężko, bo te trzy kropeczki muszą się ze sobą zejść, więc trzeba dobrze wymierzyć. Nie jest to jakieś takie bardzo łatwe. Ja też tak uważam, że to nie jest najłatwiejsza aktywność, ale nie jest też jakoś bardzo, bardzo trudna.
14: Tak, prawda, bo właśnie tak jak mówicie, wszystkie punkty muszą być w jednym miejscu, a przecież człowiek oddycha cały czas, jakby chociaż trochę się rusza, i to nie jest właśnie jakieś takie mega łatwe. A jak instruktor, pomogło wam to trochę?
12: Myślę, że bardzo nam pomogło, bo raczej same byśmy nie dały rady.
14: Będą kolejne treningi strzeleckie?
12: Ja bym chciała bardzo. Ja też myślę, że raczej tak.
14: Co w tym jest fajnego?
12: To jest taka lekka adrenalina. Ja tak samo uważam, że to jest też taka satysfakcja, jak się uda w to strzelić i dobrze się wycelić.
14: Dziękuję wam.
12: Dziękujemy.
0: SK Białystok News.
16: Witajcie, to jest magazyn SK Białystok, Paweł Jakubowski. Na początek o inwestycji kolejowej jest pozwolenie na budowę ostatniego odcinka trasy Rail Baltica Białystok-Ełk. Decyzję wydał wojewoda podlaski. Chodzi o 36-kilometrowy fragment przebiegający przez powiat łoniecki i część Grajewskiego. Powstaną tu dwa tory i pełna elektryfikacja. Pociągi pojadą z prędkością do 200 km na godzinę. Mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, podlaski poseł oraz członek Sejmowej Komisji Infrastruktury Krzysztof Truskola.
17: Chcieliśmy wspólnie z panem posłem przekazać bardzo dobre informacje dla mieszkańców naszego regionu. Dzisiaj za chwilę podpiszę pozwolenie na budowę linii kolejowej E75 na odcinku Białystok-Ełk. To jest ten drugi odcinek, jeden z trzech, który pozostał do podpisania. W listopadzie zeszłego roku została wydana decyzja lokalizacyjna, a dziś podpisuję pozwolenie na budowę. Tak jak powiedziałem, to ostatni z trzech odcinków linii kolejowej na trasie Białystok-Ełk na terenie województwa podlaskiego. Odcinek o długości 36 km, który zlokalizowany jest na terenie dwóch powiatów, pięciu gmin. Rozpoczyna się przed Knyszynem, a kończy za Osowcem. Tak jak w przypadku pozostałych odcinków, zakres robót budowlanych to przede wszystkim kompleksowa przebudowa układu torowego, budowa drugiego toru, które mają na celu dostosowanie geometrii układu do ruchu pociągów pasażerskich, które będą podróżowały z prędkością do 200 km na godzinę, a także pociągów towarowych, które będą mogły przemieszczać się z prędkością 120 km na godzinę. Oprócz robót na torach zostaną przebudowane nowe perony na stacji Knyszyn, Mońki i Osowiec, budowa nowych mostów kolejowych, pięciu dokładnie wiaduktów drogowych, dziewięciu, no i nowych wiaduktów kolejowych, sześć. Przebudowa kolejowej infrastruktury technicznej, układów drogowych oraz budowa ekranów akustycznych. To są bardzo ważne informacje, ponieważ wielokrotnie z panem posłem, ale także i panem marszałkiem, i panem prezydentem miasta Białegostoku mówiliśmy o tym, że ważne jest, aby w jak najszybszym czasie, bez zbędnych przeszkód, ukończyć tę trasę Białystok-Ełk, wpisującą się w to, o czym państwo bardzo dobrze wiecie, czyli Rail Baltica. Bardzo nam na tym zależy. Myślę, że do 2029 roku te roboty zostaną ukończone i już będziemy mogli bez przeszkód podróżować na trasie Białystok-Ełk z prędkością do 200 km na godzinę.
18: Od 11 lat, jak jestem posłem, zabiegam o to, żeby infrastruktura w województwie podlaskim była coraz bardziej nowoczesna. I skupiamy się nie tylko na drogach, ale również na kolei. Mamy nowoczesny dworzec w Białymstoku. Kolejne dworce są w budowie, między innymi już niedługo w Łapach czy Augustowie. Mamy szybką kolej między Białymstokiem a Czyżewem, 200 km od Czyżewa do Warszawy Wschodniej, 160 km na godzinę, i już pracujemy nad tym, żeby również na tym odcinku pociągi mogły jeździć 200 km na godzinę. A teraz kolejny etap, Białystok-Ełk, połączenie województwa podlaskiego z Warmią i Mazurami, ale tak naprawdę połączenie Białegostoku szybkim połączeniem do Suwałk i aż do Litwy, bo taka ma być właśnie ta trasa. Od 11 lat walczyłem o to, żeby właśnie te prace jak najszybciej się rozpoczęły. No i teraz dzięki decyzji o pozwoleniu na budowę pana wojewody Jacka Brzozowskiego możemy powiedzieć, że już na dniach będziemy mogli rozpocząć tą inwestycję. Dwa tory, pełna elektryfikacja, no i 200 km na godzinę. Z Białegostoku do Ełku jest 100 km, więc szybko możemy policzyć, że w trochę ponad pół godziny będziemy mogli być w Ełku. Po drugie, szanowni państwo, walczę o to, żeby wszystkie dworce, te większe, czyli Mońki, Knyszyn, Grajewo, były również wyremontowane w nowoczesnych standardach i myślę, że już niedługo również te informacje będziemy mogli państwu przedstawić, że te dworce będą nowoczesne i dostosowane do potrzeb, które właśnie teraz są oczekiwane przez pasażerów. I od 11 lat o to walczę. Jeżeli ktoś chciałby zapytać, co robi na tej konferencji poseł, to właśnie realizuję obietnice, które złożyłem swoim wyborcom przez 3 kolejne kadencje. Zaczynamy budowę. Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę dla odcinka Białystok-Ełk na trasie kolejowej.
16: Ruszył kolejny nabór wniosków o stypendia dla uczniów szkół zawodowych, które mogą otrzymać od władz województwa podlaskiego. O szczegółach mówił marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk i dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy Hubert Ostapowicz.
19: Niezwykle ważne dwie wiadomości dzisiaj chcemy państwu przekazać. Rozpoczynamy trzeci nabór na stypendia w szkołach zawodowych. Te stypendia otrzymało już do tej pory prawie 1400 uczniów. Ich wartość to jest 8,5 miliona złotych. Stypendia, które teraz w tym naborze można otrzymać, są to stypendia 7 tysięcy złotych. Otrzyma je 400 uczniów. Aby móc je otrzymać, trzeba mieć średnią 4,6 oraz mieć z dwóch przedmiotów zawodowych najwyższą ocenę, czyli ocenę bardzo dobrą. Jest to niezwykle ważny instrument, który wspiera naszych uczniów w szkołach zawodowych. Nam również zależy na tym, aby tych uczniów w szkołach zawodowych było jak najwięcej, ponieważ te szkoły dzięki funduszom europejskim mają wspaniałe centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia zawodowego i pozwalają naszym młodym mieszkańcom uzyskać zawód, który będzie im pozwalał w sposób pełny satysfakcji realizować się w dorosłym życiu. I drugi projekt, który rozpoczynamy, dotyczy popularyzacji kształcenia zawodowego. Będzie nim objętych ponad 30 tysięcy uczniów, w którym będziemy mówili o tym, jak ważne jest kształcenie zawodowe, jakie ma atuty, jakie daje możliwości nauki i rozwoju. Przygotujemy dla 50 szkół dedykowane programy, w jaki sposób promować kierunki szkolnictwa zawodowego i właśnie kształcenie zawodowego, ale również przeszkolimy 300 doradców zawodowych, czyli te osoby, które doradzają naszym młodym mieszkańcom, jaki kierunek szkoły wybrać, jaki zawód jest dedykowany do kompetencji, które posiadają. Te oba projekty, wszystko dzięki funduszom europejskim, te projekty pokazują, jak właśnie fundusze europejskie pozwalają rozwijać się naszym młodym mieszkańcom i zdobywać nowe umiejętności, nowe kompetencje. Każdy z tych projektów to jest dofinansowanie rzędu około 15 milionów złotych z funduszy europejskich, dofinansowanie na poziomie około 90%. Warto z tych programów korzystać. Zachęcam naszych mieszkańców, zachęcam rodziców, żeby też swoich uczniów, swoje dzieci namawiały, aby o te stypendia występować i z tych środków korzystać.
20: Jeżeli chodzi o stypendia, to tutaj już także uczniowie, ale i środowiska szkolne mają doświadczenie w pozyskiwaniu, wiedzą kiedy, jakie warunki należy spełniać. Ta kwota stypendium, która jest adresowana do uczniów szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia od drugiej klasy, także dla techników od drugiej klasy, aby móc ocenić, czyli najpierw muszą tą pierwszą klasę ukończyć, ale to również jest oprócz wsparcia ich rozwoju, zakupu sprzętu niezbędnego do zajęć, do realizacji tego swojego projektu związanego ze stypendium, to jest także takie potwierdzenie wartości nauki w środowisku szkolnym. Czasami jak to bywa, że minimalizm jest wystarczający. Jeżeli pozwala otrzymać promocję do klasy następnej, to po co się uczyć, bo nie ma takiej wielkiej wartości. Chcemy udowodnić, że jednak warto się uczyć i to stypendium, o którym przed chwilą pan marszałek wspomniał, 7 tysięcy, to nie jest mała kwota, jeżeli mówimy o młodych ludziach w wieku 16, 17 czy 18 lat. Ale ten drugi nasz projekt związany z popularyzacją kształcenia zawodowego jest to projekt komplementarny i powiązany z kształceniem zawodowym. Bo zobaczcie państwo, przez lata mówi się o tym, że pracodawcy, przedsiębiorcy i w naszym regionie, ale w całej Polsce potrzebują już absolwentów szkół o określonych kompetencjach, nieraz kwalifikacjach. Jednocześnie my ciągle mówimy o tym, że należy promować szkolnictwo zawodowe. Jest to trochę paradoks, bo z jednej strony widać potrzeby rynku pracy, a z drugiej nikt nie mówił na przestrzeni wielu lat, że warto promować kształcenie ogólne. My zawsze staramy się wskazywać, że wartością i taką perspektywą na swoje dorosłe życie jest kształcenie zawodowe. 15, tak plus minus, 15 lat temu Ministerstwo Edukacji prowadziło taki projekt właśnie związany z promocją kształcenia zawodowego pod hasłem Szkoła Zawodowa, Szkołą Pozytywnego Wyboru. Minęło kilkanaście lat i my dzisiaj znowuż musimy podejmować działania, które pokazują, że szkoła zawodowa, szkoła branżowa, technikum, to nie jest szkołą drugiego wyboru, bo najpierw jest kształcenie ogólne, ale że to powinno być szkołą pierwszego wyboru. Dlatego ten program, projekt jest komplementarny również wewnętrznie, bo on z jednej strony jest adresowany do uczniów szkół podstawowych od 5 klasy do 8, także do szkół zawodowych, aby umiały promować swoje szkoły, bo z tym również jest dość duży problem. To jest również wzmocnienie umiejętności doradców zawodowych w szkołach podstawowych, aby faktycznie posiadały wiedzę, która i umiejętności, które potrafią przekonać uczniów, przyszłych absolwentów szkół podstawowych, że warto zastanowić się nad szkołą zawodową, ale także adresowany jest do rodziców. Bo mogę, bazując także na własnych doświadczeniach pracy w średniej szkole zawodowej, że nieraz ambicje rodzica są w sprzeczności z możliwościami ucznia. Uczniowie, ucząc się w technikum, sami mówią, że oni wybrali ten typ szkoły, bo rodzice wręcz kazali, że ten zawód ich nie interesuje, że oni chcieliby się uczyć w innym zawodzie i trzeba było wielu rozmów z rodzicami, to nie są pojedyncze przypadki, aby wyrazili zgodę na zmianę kierunku kształcenia. Czasami, kiedy to trochę później jest niż w pierwszym miesiącu roku szkolnego w pierwszej klasie, to stwarza pewne problemy formalno-prawne. Dlatego warto to rozpoczynać i ten projekt, który będziemy realizowali do 2029 roku, mamy nadzieję, czy graniczące z przekonaniem, że uda nam się stworzyć pewien system, który będzie również funkcjonował już po zakończeniu projektu, będzie takim trwałym elementem wykorzystania tych prawie że 20 milionów złotych, które mamy przewidzianych do wykorzystania przez te najbliższe 3 lata.
2: Termin składania wniosków upływa z końcem miesiąca, czyli 30 września. Wnioski składane są do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. To jest jednostka podległa panu marszałkowi, której zarząd województwa powierzył misję realizacji tego projektu. Serdecznie zachęcamy, jak nie dziś, to jutro, organy prowadzące szkół zawodowych, dyrektorzy szkół, pani kurator, wszyscy zostaną poinformowani o tym, że ten nabór został ogłoszony. To już jest trzecia edycja tej kadencji zarządu. Projekt się cieszy ogromnym zainteresowaniem. I warto chyba dodać, bo często na tych konferencjach o tym mówimy, co nas różni też od innych regionów, od innych województw, jeśli chodzi o koncepcję projektu stypendialnego. O porządku początku stypendia są za wyniki w nauce w szczególności, ale one są też po coś. Mamy do czynienia z pewną transakcją wiązaną. Podpisujemy umowę z młodym człowiekiem, uczniem, uczennicą szkoły zawodowej. Wypłacamy te stypendium, ale w ratach. Najpierw jest to połowa kwoty, a później za opracowanie pewnych rozwiązań, za pracę indywidualną bądź zbiorową, za zaangażowanie wypłacimy kolejną część. Początkowo uczniowie się tego troszeczkę obawiali, dzisiaj nie ma już z tym problemu. Otwierają się, dzięki temu rozwijamy to, co w naszym województwie jest tak ważne i kluczowe, czyli te kompetencje miękkie, umiejętności miękkie. Rozwijamy pracę w zespole, kreatywność, innowacyjność. Myślę, że to jest coś, co faktycznie nas też odróżnia od innych województw. A jeśli chodzi o projekt, o którym tak szeroko pan marszałek Dyjuk powiedział, ale również oczywiście pan marszałek Prokorym, z zakresu popularyzacji szkolnictwa zawodowego, to też jest projekt, który w imieniu Zarządu Województwa będzie realizować Wojewódzki Urząd Pracy. Ruszamy pełną parą. Nie było do tej pory tego typu projektów w województwie podlaskim realizowanych na taką skalę i w takim zakresie właśnie w obszarze popularyzacji kształcenia zawodowego. To, o czym powiedział pan marszałek, jest bardzo ważne. Między innymi będziemy wychodzić do rodziców. Chcemy z tymi rodzicami nawiązać relacje, współpracę. Przewidujemy mnóstwo konsultacji indywidualnych i warsztatów, bo przecież to rodzice przede wszystkim to decydenci tych wyborów edukacyjnych tego młodego człowieka. 150 szkół podstawowych, 50 szkół zawodowych, ponad 30 tysięcy uczniów.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
0: I po reklamie.

0: Biedronka, Białystok.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
1: I po reklamie.
6: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
7: Tak, tak, tak, dobrze słyszycie, wybiła godzina prawdy. Godzina, w której wszystko może się zdarzyć i mogę wam powiedzieć, że zdarzy się naprawdę sporo. Jak co tydzień zebraliśmy się tu, żeby posłuchać najnowszych kawałków, które wypuścili albo wypuszczą dopiero wasi i nasi ulubieni artyści. O północy zaczyna się piątek, to już dokładnie za godzinę, a i wtedy gram po kolei same nowości. Jako pierwsi we wszechświecie puszczę wam, między innymi Ring Mabel w oficjalnym polskim remiksie z Matą. I wiosce będziemy go mieli jako jedyni przez cały najbliższy tydzień. Brzmi dobrze, prawda? To za moment sprawdzimy też, jak dobrze brzmi sam kawałek. Ale na start Miley Cyrus, Buzz Persuades. To też jest jeszcze świeżutka nowość od Miley. Ale słuchajcie, minuta po 23 ja postanowiłem, że dzisiaj zacznę żartem. Wiecie, co robią wszystkie hity? Zaczynają się wesce. Mati Fuczyło, zaczynamy!

0: 13 już prawie minut po 23, to Reggaeton Lento. Od razu można poczuć się jak na Ibizie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w
0: SC. A słuchajcie, na Ibizie to ja miałem okazję ostatnio być i pogadać z panem, który, jak wiadomo, już od 2 godzin wystąpi w przyszłym roku w Polsce. Tiesto pojawi się w naszym kraju w czerwcu w ramach Warsaw Music Festival, a SK jest patronem tej imprezy. Zajrzyjcie sobie na nasz Instagram, tam już teraz pokazujemy, jak wyglądało ogłoszenie tego wydarzenia, ale też niedługo pojawi się tam moja rozmowa z Tiesto, więc warto sprawdzić, bo Tiesto powiedział mi m.in. o tym, które polskie miasto lubi najbardziej i do którego lubi zaglądać. I zdarza mu się podobno, ale my nie o tym przecież dzisiaj, my tutaj po nowości, o północy odpalam rakiety, czyli wypuszczam wszystko to, co zdecydowanie najnowsze. No i właśnie, to też będzie nowe. Marshmello wypuścił ten numer mniej niż dobę temu. Close My Eyes, Marshmello, Illenium i Sasha. To zamykamy oczy i słuchamy, czyli uszu nie zatykajcie.

Coś jest w tym tytule, prawda? Faktycznie ostatnio stygnie lato. 24 minuty po 23, ale do jesieni to jeszcze prawie 2 tygodnie, więc nie myślmy o tym w ogóle. Nie myślmy. To jest deska wszystkich i te zaczynają się Westy. Tutaj gramy najnowsze kawałki. Przed chwilą między innymi Włochy były, czyli Ave i ich All Night. To jest włoski duet, który naprawdę zna się na tym, co robią. Znacie ich między innymi z Meet Me in the Dark. Graliśmy to Westy, oni wrócili teraz z nową i to naprawdę bardzo, bardzo ciekawą propozycją. A jak tam u Was? Co robicie? Możecie wysyłać głosówki na eskowym Messengerze. Będę sprawdzał listę obecności. Gdzie słuchacie? To wysyłajcie. Eskowy Messenger na Was czeka, ale teraz posłuchajcie nowej Ellie Goulding. Kiedyś kawałek o tym samym tytule miał Adam Lambert, a tytuł to For Your Entertainment i kawałek pochodzi z najnowszej płyty Ellie. No to sprawdźcie sami.

Damiano David i Tyla, czyli połączenie włosko-południowoafrykańskie. A zdjęcia i filmiki z Tylą to nie tak dawno pojawiły się też u Bambi. Kto wie, czy takie połączenie też nie pojawi się niedługo. A byłoby super, prawda? Polsko-południowoafrykańskie. Na takie czekamy i na takie liczymy, ale są też takie, które już mamy i liczyć na nie nie trzeba, bo są. To takie właśnie teraz dla Was mam. Joel Corey, Hannah Bolaney, Don't Go Breaking My Heart.

0: Liwka i Poza Tobą Nic.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Nie tak dawno zachwyciła nas dużą współpracą z Taco Hemingwayem na jego albumie, ale jak widać, solowo radzi sobie równie dobrze. To jest jej ostatnia nowość, jej, czyli Liwki. Poza Tobą Nic, ale poza Liwką, to ja mam dla was jeszcze naprawdę dużo innych nowości. Cały czas rozgrzewamy się przed północą. Już bardzo niewiele czasu zostało. 17 minut dokładnie. Wtedy sprawdzimy, co przygotowali dla nas najlepsi artyści z całego świata i zagramy wam to wszystko jako pierwsi we wszechświecie. A co? Będzie m.in. historyczne zagranie Ring My Bell z Matą. No to trzeba słuchać. Zostańcie ze mną, mam naprawdę dużo premier.
2: Radio SK. Autopromocja.
1: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
3: To jest ten moment, to jest północ, to jest dokładnie ta chwila, w której ukazały się nowe kawałki od naprawdę wielu artystów. Te najlepsze zagram wam w najbliższych minutach. Mati Fuczyło, wszystkie hity zaczynają się w Esce, a my zaczynamy od ekskluzywnego hitu, takiego, który w najbliższym tygodniu usłyszycie tylko w Esce. Oryginał już dobrze znacie z naszej anteny, bo to H i jego wersja Ring My Bell, ale dziś, właśnie teraz, dokładnie w tej minucie o północy ukazał się polski remix tego kawałka z udziałem Maty. Tego Maty. I ten kawałek gram wam jako pierwszy we wszechświecie i ten kawałek od jutra, a właściwie to od dzisiaj, będzie w Esce pojawiał się bardzo regularnie. I tylko w Esce.
2: To jest premier.

0: to Teddy Swims i jego Bad Dreams.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Czyli, że złe sny. Może ktoś właśnie włączył teraz sobie Eskę po tym, jak sam miał złe sny i postanowił poprawić sobie humor nowościami. Jeżeli tak, to bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dobry wybór. 10 minut mamy już po północy, a takich dobrych wyborów mam dla was dzisiaj więcej. Przed chwilą był m.in. H. Mata, Ring My Bell, czyli nowość, którą mamy dla was ekskluzywnie w najbliższym tygodniu wyłącznie w Esce. Usłyszycie ten hit, więc warto Eski słuchać. Jak się wam podoba ten kawałek? Wysyłajcie głosówki na Eskowym Messengerze. Ja przyjmuję wasze opinie, ale słuchajcie, to nie jest jedyna nowość, którą dla was przygotowałem. Mam ich dla was bardzo, bardzo, bardzo dużo. A teraz czas na kolejną. Będzie Cedric Gervais i Carla Monroe, Gotta Be. Tak nazywa się ich nowy kawałek, który ukazał się dosłownie 10 minut temu. A jeżeli jeszcze nie powiedziało wam nic to nazwisko, to już wam tłumaczę. To jest pan z Francji, który jakiś czas temu zasłynął remiksem hitu Summertime Sadness. To już pewnie wam coś mówi, prawda? Oczywiście Lana Del Rey i jej wielki hit, ale przede wszystkim to, co wyróżniło tego pana, to też współpraca z Davidem Guettą przy hicie Would I Lie To You. Teraz ten pan ponownie ma ochotę podbić światowe listy hitów, może nawet gorącej dwudziestki. Chciałby tutaj znaleźć się na miejscu pierwszym. Jeżeli tak, no to głosujcie na niego już dzisiaj. Właściwie po godzinie 17 gorąca dwudziestka startuje raz kolejny. No i co? Gram premierowo, Gotta Be.

0: Passenger, czyli Alex Warren, ale to wcale nie jest pasażer na gapę, bo akurat ten pan w hity jest bardzo dobry.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale my też jesteśmy i równie dobrze jesteśmy w nowości. 20 minut już po północy, a za nami już kilka premier. I powiem wam coś, kolejne przed nami. Naprawdę, słuchajcie, sprawdziłem coś. Dzisiaj w Rumunii będzie ponad 30 stopni, 32 dokładnie. Więc na chwilę przenoszę nas właśnie tam. W końcu ciepło się przyda. No i stamtąd, z Rumunii, pochodzą Maria Maszuka i Malleco. Ten duet wypuścił kawałek Olo Coco. To jest kawałek, który ma dokładnie 20 minut. No i on może was rozgrzać, szczególnie, że u nas to zimniej i zimniej się robi. 20 minut w tym sensie, że 20 minut temu się ukazał, nie że trwa 20 minut. Gramy!
1: To jest premiera w Radio SK.

0: SK Białystok.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Ale mam takie pytanie. Pamiętacie hit taki jak Queen of Kings?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Graliśmy go w Esce bardzo, bardzo dużo i to bardzo, bardzo nieraz. Mówię oczywiście o kawałku Alessandry, z którym to w 2023 roku zajęła piąte miejsce na Eurowizji. Wtedy ta norwesko-włoska piosenkarka reprezentowała Norwegię właśnie, ale potem wpadła m.in. do Eski. Miałem okazję z nią pogadać, da się to znaleźć, słuchajcie, ale nie trzeba szukać tego, co było, można skupić się na tym, co nowe. Alessandra wcale się nie nudzi i właśnie postanowiła pokazać światu swój nowy kawałek. On nazywa się Head Over... Over Water, no i coś mi mówi, że on ma szansę powalczyć z Queen of Kings, ale ocencie sami, gramy!

0: Tame Impala i Jenny Dracula. Ten kawałek, ten remix znacie już doskonale, prawda? 28 minut do pierwszej. Przed chwilą zagraliśmy nowości od Alessandry. To trochę Włoch, trochę Norwegii. Wcześniej była Rumunia, to teraz może coś z Polski? A już teraz mogę wam powiedzieć, że artystka, która stoi za tą nowością już dzisiaj, czyli że w piątek wpadnie do Eski, ona zajrzy do nas po 16, ale jako, że jej kawałek ukazał się właśnie teraz, to może trochę ją wyprzedzimy, co? Ją, czyli Julię Wieniawę. Zagrajmy jej nowość, 27 do gwiazd. Tak się to nazywa? No to do gwiazd! Grajmy!
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce!

0: No, 18 minut do pierwszej. Top Low i Talking Body.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jak wrażenia? Za nami naprawdę cała lista hitów. Przed momentem nowość od Julii Wieniawy, która wpadnie do nas dziś do studia. Był duet Maria Maszuka i Maleko prosto z Rumunii. Był Cedric Gervais i to było bardzo klubowo. Był nowy Marshmallow z Illenium. To też klubowo było oczywiście. Była nowa Miley Cyrus, Billie Eilish i była ekskluzywna premiera Ring My Bell ze zwrotką maty. Ten hit usłyszycie od jutra i przez cały najbliższy tydzień wyłącznie w Esce. Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce, a zaraz jest kolejne z nich.

Kuba i Kuba Chłopaki, to wszystkie hity zaczynają się w Esce i podobnie ten zaczął się w Esce, bo panowie Kuba i Kuba byli u nas w studiu, dostali nawet kurę i kurę. Wszystkie hity zaczynają się w Esce już za tydzień z kolejną odsłoną, wtedy zagram wam kolejne kawałki, najnowsze kawałki i zrobimy to jako pierwsi na świecie, a wy jako pierwsi na świecie je usłyszycie. To co? Do usłyszenia, pa pa, Mati Fuczyło, dzięki.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był leki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja